Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, ojej. Lecą lata, lecą krople potu, kapią z czoła jak Armagedon, a ja ze świecą nie wiem czego ciągnę.

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach. Przed nimi prawdziwy ostatni dzwonek. Trzebnicka Rada Miejska na nadzwyczajnej sesji w czwartek 30 kwietnia zadecydowała o likwidacji szkoły podstawowej w Masłowie. Za likwidacją opowiedziało się 11 radnych z Komitetu Marka Długozimy Skuteczni dla Rozwoju. Przeciwko było 8 radnych z opozycji. Głosowanie poprzedziła dyskusja, w której głosy zabierali m.in. radni Sławomir Ćwikła i Paweł Wolski oraz wiceburmistrz Krystyna Haładaj.
2: Pani wiceburmistrz, mam takie pytanie, czytając to uzasadnienie. Proszę wskazać choć jedną konkretną decyzję organizacyjną, finansową albo promocyjną, która realnie zwiększać miała nabór do szkoły w Masłowie, poza nadaniem imienia i sztandaru, bo to było wymienione. Bo jeżeli ratowaniem szkoły było głównie nadanie imienia i sztandaru, no to wydaje mi się, że to nie była strategia ratunkowa, tylko czysta ceremonia pogrzebowa tej szkoły. Więc proszę mi powiedzieć, co tak naprawdę jeszcze państwo oprócz tego, że nie próbowaliście, no właśnie, nadaliście to imię i sztandar, na który złożyli się rodzice, co jeszcze tak naprawdę de facto zrobiliście, żeby tą szkołę uratować?
3: Wiele działań podejmował sam dyrektor szkoły, który szukał sposobów na pozyskanie uczniów. Były ku temu spotkania, były dni otwarte, były prośby rodziców, inaczej kontakt dyrektora z rodzicami przyszłych uczniów. Były działania naprawcze, jeżeli chodzi o stan budynku. Także były podejmowane działania i to konkretne działania. Myślę, że wie pan, w uzasadnieniu na dobrą sprawę pan ma wszystko. Jeszcze dodam, że wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Proszę przeczytać sobie uzasadnienie kuratora na temat zamiaru likwidacji, a później na temat zamiaru likwidacji.
2: Ale pani nam tego nie przekazała, tej odpowiedzi kuratora.
3: A ja panu przeczytam. Jest bardzo duża, długa opinia kuratora, pozytywna, ale przeczytam końcówkę. Dolnośląski kurator oświaty dokonał wnikliwej analizy zgromadzonego materiału w sprawie. Mając na względzie możliwość poprawy warunków kształcenia wychowania, uznał, że działania podejmowane przez organ prowadzący są prawidłowe, a przede wszystkim są słuszne w aspekcie rozwojowym wszystkich dzieci. Dziękuję, a tyle mam do powiedzenia.
2: Dlaczego w uchwale intencyjnej powołaliście się państwo na raport AESCO, skoro szkoła w Masłowie nie została w nim szczegółowo zbadana jako osobna jednostka? To jest pierwsza sprawa.
3: Bo audyt jest bardzo szeroki. Doskonale znaliśmy sytuację szkoły w Masłowej, w Masłowie malutkiej, gdzie już mówiłam, że jest 30 paru uczniów, z tego 10 spoza gminy. Doskonale to wiedzieliśmy. Natomiast tu chodziło o to, jak zapewnimy im dalszą przyszłość. I dlatego nam potrzebna była ten cały audyt i określenie pełnej analizy pozostałych szkół, ich możliwości.
2: Pani wiceburmistrz, ale to jest z góry postawiona teza, to znaczy badacie wszystkie inne szkoły oprócz Masłowa, jakby bojąc się wyników.
3: Nie, nie boimy się

0: to
1: bo, no to my... Masłów znamy i znaliśmy i wiedzieliśmy się, no nie, co doskonale no to... się dzieje. Nie mamy no pełną wiedzę na ten temat.
2: Wielokrotnie o szkole w Masłowie rozmawialiśmy, to jest też pani wiceburmistrz. Dochodziliśmy do takich wniosków wspólnych, że istnienie tej szkoły jako szkoły 1-8 nie ma sensu, ale cały czas myśleliśmy, czy taka była rozmowa, że ta szkoła będzie funkcjonować jako filia szkoły w Kuźniczysku, dlatego że te oddziały klasy przedszkolnych i do trzeciej klasy być może były w tam sensie utrzymać. Natomiast tej promocji jako takiej gmina, być może dyrektorka na pewno robiła dużo, bo to jest jej rola tak naprawdę i ona walczyła o szkołę i o nauczycieli. Natomiast mam wrażenie, że gmina niespecjalnie się starała, oprócz tego rok temu na komisji rozmawialiśmy o tym nadania imienia, gdzie pytałem o sens, kiedy ta szkoła nie ma przyszłość jako taka, to usłyszeliśmy odpowiedź, no jakoś to będzie. Tak naprawdę rodzice od wielu lat, wiedząc o obwodzie tej szkoły, że tej szkoły nie będzie, to nie zapisywali tam dzieci. Po prostu, bo jak cały czas słyszeli informację, że szkoła będzie zlikwidowana, nie ma szans, no to większość tych rodziców, która jest w tym obwodzie, po prostu albo do Szczynicy do dzieci dowoziła, albo pracując w Szczynicy tutaj przyjeżdża. Natomiast naprawdę wydaje mi się, że w przypadku oddziałów przedszkolnych i klas 1-3, gdzie teraz jest możliwość łączenia oddziałów, bo ten problem nie jest, no to nie jest tylko problem Szczynicy tak naprawdę, to jest problem całej Polski, małej ilości dzieci w szkołach, można było zawalczyć o utrzymanie przynajmniej jako filii Kuźniczyska szkoły w Masłowie, dlatego że za chwilę to Kuźniczysko będzie miało problem, bo tam też się dzieci nie rodzą specjalnie w wielkich ilościach i te dzieci z Masłowa byłyby idealnym wspomożeniem w klasach od 4 do 8, gdyby utrzymać te oddziały przedszkolne i 1-3. Natomiast pomocy gminy nie było nigdy, w ogóle.
1: Przypominam, panie radny, kolego, że wielokrotnie rozmawialiśmy, ale to właśnie pan pytał się mnie, dlaczego nie likwidujemy, nie przystępujemy do likwidacji szkoły w Masłowie. Tak było. Nie dalej. Nie mówiliśmy w ogóle o likwidacji w szkole w Masłowie. Staraliśmy się tą szkołę jakby zatrzymać. Ale to się, proszę państwa, nie daje, bo to nie tylko my decydujemy o tym. To już dawno, ale nie 2 lata, 3 lata. I jeszcze wcześniej decydują rodzice, którzy zabierają swoich dzieci. Jadą do pracy i wiozą do innych szkół. I to mamy tego świadomość. Dobrze pan radny wie, że jak będzie 12 dzieci, a ciągle albo trzeciej nie ma klasy, albo pierwszej klasy nie ma, to łączymy na wszystkich zajęciach edukacyjnych. To jaką tą edukację mamy stworzyć dla naszych dzieci?
3: Decyzja radnych oznacza, że ostatni dzwonek na zakończenie roku szkolnego będzie zarazem ostatnim dzwonkiem w historii szkoły, choć formalnie placówka będzie istnieć jeszcze do końca sierpnia. Mają 30 metrów, a swoim zasięgiem obejmują znaczny obszar Doliny Baryczy. Mowa o wieżach przeciwpożarowych nadleśnictwa Żmigród. Przez ponad pół roku obserwatorzy pracujący na wieżach czuwają nad tym, czy w lasach nie dochodzi do pożarów. O tym, jak dużym zagrożeniem dla lasów są pożary i na czym polega praca obserwatora, rozmawiałem z Karolem Kotlińskim, zastępcą nadleśniczego w nadleśnictwie Żmigród, oraz z Jolantą Sawicką, obserwatorką na wieży przeciwpożarowej w Gatce. Dolina Baryczy słynie z jednej strony ze stawów, z drugiej z pięknych kompleksów leśnych, o które jako leśnicy dbacie przez cały rok, prowadząc działania związane z ochroną przeciwpożarową. Niestety, choć żyjemy w Dolinie Baryczy, z roku na rok słyszymy o problemie suszy, o problemie braku wody. Omówmy zatem, jak dużym zagrożeniem dla naszych lasów tu w Dolinie Baryczy właśnie jest ogień, są pożary lasów.
4: Karol Kliński, zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Żmigród. Pożary lasów są ogólnie bardzo dużym problemem. Dotyczy się to terenów leśnych, jak i generalnie wszystkich terenów miejskich, czy też terenów wiejskich. Jeżeli chodzi o tereny leśne, pożary robią bardzo duże straty, bo oczywiście poza stratami finansowymi, robią bardzo duże straty w ekosystemach. Podczas pożaru giną zwierzęta, które niestety nie są w stanie uciec przed tym pożarem. Mówimy o tych takich o tych dużych zwierzętach, które często widzimy, ale nie widzimy tych najmniejszych zwierząt, typu właśnie gryzoni, typu właśnie owadów zapylających, wszelkiego rodzaju innych, które tak de facto nie są w stanie wygrać i uciec przed ogniem. Także proszę państwa, będąc w lesie, proszę naprawdę miejcie to na uwadze, że rzucenie niedopałka, bądź też zrobienie czegokolwiek, co mogłoby sprzyjać powstaniu pożaru, wiąże się naprawdę ze szkodami, zarówno finansowymi, jak powiedziałem, jak i bardzo dużymi stratami środowiskowymi.
3: Z tego, co pan mówi, w pożarach lasów nie tylko giną te duże zwierzęta, sarny, dziki, jelenie, które możemy zaobserwować, ale też ta cała drobnica. A to, jak rozumiem, w takiej piramidzie żywnościowej, choćby zwierzyny leśnej, już tej większej, to też ważne elementy.
4: Oczywiście tak. Przede wszystkim, proszę państwa, ginie bardzo dużo zapylaczy. Giną właśnie motyle, giną owady zapylające, pszczoły, a te owady, wbrew pozorom, i można powiedzieć, że one są małe, tak fizycznie, wizualnie, ale odgrywają w naszej przyrodzie bardzo dużą rolę. Jeżeli nie będzie zapylaczy, to niestety, no, można powiedzieć, mamy wtedy bardzo duży problem.
3: Zakładając ten czar

0: scenariusz, że dochodzi do pożarów lasu, ile tak naprawdę musi upłynąć czasu, aby szkody wywołane takim pożarem nadgonić?
1: Wszystko od tego zależy, jaki to jest pożar, bo pożary dzielimy na przykład na pożary powierzchniowe, czyli w tym wypadku, jeżeli pali się tylko ścioła, czyli wierzchnia warstwa gleby. Jeżeli jest to pożar całego drzewostanu, tak, czyli po prostu płonie nam cały las, to tak naprawdę wtedy straty są bardzo, bardzo duże. Wtedy de facto odbudowanie lasu po takim pożarze naprawdę potrzebujemy dosyć sporo czasu, żeby przywrócić to do stanu pierwotnego sprzed pożaru.
0: Czy na przykład struktura lasu ma wpływ na to, że te pożary częściej występują albo łatwiej rozszerzają się?
1: Oczywiście, struktura lasu i skład gatunkowy jak najbardziej mają bardzo duży wpływ na palność lasu. Możemy przytoczyć tutaj drzewostany liściaste, które przeważnie występują na siedliskach wilgotnych, gdzie mamy trochę więcej wody. Tak? Tam jest dosyć spore runo, dosyć spore drugie piętro lasu i tak faktycznie podczas okresu wegetacji te drzewa, wszystkie one żyją, czyli mają w sobie wodę, pobierają z gleby wodę i inne składniki pokarmowe i one są cały czas żywe, cały czas rosną, więc tak de facto te akurat gatunki ciężej będą ulegały pożarowi. Ale na przykład jeżeli mamy gatunki iglaste, sosnę przede wszystkim, która dominuje tutaj u nas w terenie Baryczy, tak naprawdę ścioła sosnowa jest bardzo łatwo palna. To jest materiał, który naprawdę bardzo szybko, momentalnie zapala się, a jeżeli już mamy pożar właśnie ścioły, to później można powiedzieć, że przejście od pożaru ścioły do pożaru całego drzewostanu, naprawdę to jest coś bardzo szybkiego. Przede wszystkim też gatunki iglaste mają sobie bardzo dużo żywicy, a żywica jest bardzo łatwo palna, więc jeżeli już nastąpi, tak jak powiedziałem, pożar pokrywy gleby, to przeniesienie się pożaru na całość drzewostanu naprawdę nie stanowi żadnego problemu i występuje bardzo szybko.
0: Czy na przestrzeni tych ostatnich kilku lat widzicie rosnącą liczbę pożarów w swoich lasach?
1: Całe szczęście nie. Większość pożarów, które występują na terenie Nadleśnictwa Żmigród, są to pożary wywołane przez nieostrożność ludzi. Bardzo dużo tych pożarów obserwujemy przy głównych szlakach komunikacyjnych. No niestety wygląda to tak, że jedziemy, tak, rzucimy. No przede wszystkim są to jakieś niedopałki, no i niestety od tego niedopałka ten pożar się rozprzestrzenia. Zdarzają się też sytuacje nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, czyli po prostu pomimo tego, że jest ciepło, że jest słońce, że jest sprzyjająca pogoda do powstania pożarów, osoby lekceważą sobie wszelkie komunikaty, które są gdzieś tutaj ze strony lasów podawane i na przykład rozpalają ogniska, bądź oczywiście, jak to zwykle można powiedzieć, jest tradycja majówkowa polska, czyli odpalamy grilla. Samo odpalenie grilla oczywiście jak najbardziej, tylko proszę Państwa, nie w lesie, nie przy lesie. Jeżeli już rozpaliście Państwo gdzieś tego grilla, ja już nie mówię oczywiście w lesie, tylko poza terenami leśnymi, gdzieś jeżeli jesteście już na jakichś łąkach czy czymś takim, oczywiście w miejscach, gdzie można ewentualnie tego grilla rozpalić, to pamiętajcie o tym, że w teorii ten grill, jeżeli zakończycie, jest wygaszony, ale to jest tylko teoria. Tak naprawdę to jest węgiel cały czas nam się żarzy, osiąga bardzo wysoką temperaturę i pozostawienie tego, bądź też wyrzucenie tych niedopałków z grilla przeważnie kończy się tym, że rozpoczynamy pożar.
0: Co ważne, te zasady nie dotyczą tylko pobytu w lesie, ale też na terenach w sąsiedztwie lasu, bo problem wypalania wszelkiej zieleni dotyczy i lasy, i rolników, i tereny wiejskie.
1: Oczywiście tak. W dalszym ciągu pokutuje, można powiedzieć chyba na terenie całego kraju, to zjawisko wiosennego wypalania traw. To naprawdę nic nie daje. To jest naprawdę bardzo szkodliwe dla przyrody, ale w dalszym ciągu się dzieje. Po zimie rzeczywiście ta trawa czasami brzydko wygląda, ale to nie jest metoda, żeby ją wypalić. To naprawdę nic nam nie daje, a może wyrządzić bardzo dużo szkód.
0: Mówiliśmy o tej częstotliwości i ilości pożarów. Dobrze, że ona na przestrzeni lat nie rośnie, ale ile tak naprawdę w skali roku pożarów w swoich lasach odnotowujecie?
1: Generalnie maksymalnie do 10 sztuk pożarów. Całe szczęście są to pożary małe. Te pożary bardzo szybko są wykrywane przez nas jako służbę terenową, no i oczywiście później gaszone przez straż pożarną.
0: Co zatem my jako użytkownicy lasu, osoby postronne, powinniśmy robić albo czego nie robić, żeby właśnie do pożarów lasu nie doprowadzać?
1: Przede wszystkim proszę pamiętać, proszę Państwa, o tym, że nawet zgodnie z ustawą o lasach używanie otwartego ognia w lesie jest zabronione i oczywiście w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Cytując tutaj tą ustawę, używanie otwartego ognia może być w odległości powyżej 100 metrów, nie bliżej niż 100 metrów od lasu. Co musimy wiedzieć? Na pewno, że w lasach możemy rozpalić ognisko, ale w miejscach tylko i wyłącznie do tego przeznaczonych. Na terenie Leśnictwa Żmigród takie miejsce na rozpalenie ogniska, gdzie Państwo mogą bezpiecznie rozpalić ognisko, skorzystać sobie właśnie też między innymi z miejsca postojowego i wiaty edukacyjne, które tam jest, znajduje się w miejscowości Niezgoda. Więc jeżeli chcielibyście tutaj na naszym terenie rozpalić ognisko, to tylko i wyłącznie tam. Przede wszystkim też proszę Państwa, proszę o śledzenie komunikatów, ponieważ jeżeli jest duże zagrożenie pożarowe, informujemy o tym na naszych mediach społecznościowych, informujemy o tym na naszych stronach internetowych, ale też zachęcam z tego miejsca do

0: zameldowania do pobrania i zainstalowania aplikacji Bank Danych o Lasach, MBDL, tak zwany w skrócie, i tam wszystkie zagrożenia, między innymi właśnie zagrożenie pożarowe, jest wykazane, i przed wycieczką do lasu prosiłbym zepchnąć sobie właśnie do tej aplikacji, podświetlić sobie właśnie zagrożenie pożarowe, jakie występuje na danym terenie, do którego Państwo chcieliby się wybrać, i tam będziecie widzieli. Jeżeli rzeczywiście jest to bardzo duże zagrożenie pożarowe, to jeżeli już Państwo chcecie jechać do tego lasu, to zachowajcie, proszę, bardzo dużą ostrożność, bo wzniecenie pożaru to jest naprawdę moment, ale opanowanie tego pożaru, no to już wtedy jest naprawdę duży problem.
1: Wiemy już, co my możemy zrobić, żeby do pożarów lasu nie doprowadzić. Pomówmy zatem o tym, co Wy robicie, żeby, jeżeli już dojdzie do takiego pożaru lasu, żeby go szybko wyłapać. Prowadzicie obserwacje przez większą część roku tak naprawdę. Jak ta obserwacja przeciwpożarowa w lasach Nadleśnictwa Żmigród wygląda?
0: Na terenie Nadleśnictwa Żmigród mamy dwie dostrzegania pożarowe. Są to wieże, na których pracują obserwatorzy, i ci obserwatorzy wypatrują pożarów, tak? Jeżeli już takowy pożar zdarzy się, zostaje przekazana informacja do punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli takiego, można powiedzieć, centrum dowodzenia w Nadleśnictwie, i osoba odpowiedzialna przekazuje informację dalej. W międzyczasie służby terenowe jadą we wskazane miejsce i lokalizują ten pożar. Oczywiście podejmują też pierwsze próby ugaszenia tego. Jeżeli jest to możliwe, to jak najbardziej jest to zgaszone. Jeżeli jest to duży pożar, to oczywiście z automatu są wzywane jednostki ratownicze, i tak samo jest dysponowany samolot, bo też śmigłowiec pożarowy, który mamy tutaj w Lasach Państwowych do dyspozycji. Dysponujemy samolotem bądź też śmigłowcem, który jest we Wrocławiu na lotnisku w Szymanowie, bądź też, jeżeli trzeba, druga baza, leśna baza, właśnie taka, gdzie stacjonuje samolot, jest na lotnisku w Lubinie.
1: Mówi Pan o tym, że macie dwie wieże obserwacyjne. Gdzie się one znajdują i co możemy o nich powiedzieć?
0: Mamy dwie wieże obserwacyjne. Jedna jest niedaleko miejscowości Koniowo, druga jest niedaleko miejscowości Gadka, i swym zasięgiem one obejmują praktycznie obszar całego Nadleśnictwa. Cały obszar Nadleśnictwa jest pokryty siecią, także widzimy, co się dzieje w każdym zakątku. Jeżeli jest na przykład sytuacja taka, że coś jest widoczne, ale bardzo słabo, kontaktujemy się z sąsiednimi wieżami, czyli z sąsiednich nadleśnic, czyli nadleśnic Mili, czy Wołów, Oborniki Śląskie, i wtedy uzyskujemy informację, czy rzeczywiście jest to pożar i czy ten pożar jest na przykład na naszym terenie, czy już jest poza naszym terenem administracyjnym. No i wtedy, jeżeli na przykład wychodzi, że ten pożar jest na terenie nadleśnictwa, dajmy Oborniki Śląskie, naszych sąsiadów, to wtedy po prostu już akcja, bezpośrednio akcja gaśnicza jest prowadzona na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Technicznie są to wieże betonowe, wysokości około 30 metrów. Na górze jest obserwator, znajduje się tam punkt obserwacyjny, w którym wyposażony jest właśnie w kątomierz urządzenie do namierzania tego pożaru względem kierunków świata. No i wtedy po prostu, jak już obserwator powie, że na tym i na tym kącie jest pożar, na przykład jeżeli mamy taką widoczność, że z jednej wieży jest podany kąt, z drugiej wieży jest podany kąt, w miejscu przecięcia się tych linii, wtedy wiemy, że tam jest pożar i jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować i jechać do konkretnego wydzielenia leśnego, no i tam prowadzić akcję gaśniczą.
1: Ile trwa obserwacja lasu? Od kiedy do kiedy ją zazwyczaj prowadzicie i jak się ona odbywa? Ktoś tam całą dobę przybywa? Są zmiany pracownicze? Jak to macie zorganizowane?
0: Obserwatorzy oczywiście są na wieżach w okresie, kiedy zaczyna się zagrożenie pożarowe, czyli w zależności też od warunków atmosferycznych, ale przeważnie od marca do września są tam wtedy na swoich miejscach pracy. Są tam od godziny 9 do godziny, jeżeli jest już bardzo duże zagrożenie pożarowe, to do godziny 20.
1: Wybieramy się do lasu, widzimy, że gdzieś pojawił się ogień. Co mamy zrobić?
0: Przede wszystkim dzwonimy na ogólnodostępny numer 112. Wtedy po prostu my, jako Lasy Państwowe,

0: informację, że jest pożar na terenie leśnym. Często tak było, że już nasze wieże zauważyły, zlokalizowały ten pożar, już mieliśmy informację tutaj od naszych pracowników i wtedy po prostu udajemy się na miejsce i podejmujemy akcję gaśniczą. Przede wszystkim, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, 112 to jest numer alarmowy ogólnopolski, tak? Nie szukamy gdzieś tam po prostu numeru do nadleśnictwa, czy też nie szukamy, nie wiadomo, jakichś tam innych sposobów. Dzwonimy na 112, żeby jak najszybciej móc podać informację, bo tak naprawdę czym szybciej zlokalizujemy ten pożar, czym szybciej do niego dojedziemy i rozpoczniemy akcję gaśniczą, tym jest oczywiście lepiej dla wszystkich.
1: Znajdujemy się w Gatce, na skraju gminy Żmigród, na skraju Doliny Baryczy, no ale z drugiej strony w miejscu bardzo potrzebnym Dolinie Baryczy, szczególnie tej żmigrodzkiej części, bo na wieży obserwacyjnej. Co to za miejsce?
2: Jolanta Sawicka, jestem obserwatorem na wieży Peposz. Dla mnie jako pracownika, no to jest wspaniałe miejsce. Obcuję jest naturą, jest mi tu bardzo dobrze, ciekawe widoki, ale też jestem też tutaj potrzebna, bo skoro obserwujemy to, co zagraża naszemu światu, czyli pożar, bo to jest straszna rzecz, jak się wydarza i możemy pomóc przyrodzie i nam, ludziom też, no bo my oddychamy tym wszystkim, co tu jest. Także obserwujemy, namierzamy w miejsce zadymienia. Są dwie wieże, jestem ja, Gatka i jest jeszcze wieża Koniowo. Synchronizujemy ze sobą wtedy te dwa punkty, nanosimy na mapę i dajemy do sztabu. Tam jest dalsza weryfikacja tego, gdzie ten pożar się odbywa i czy zagraża dla lasów.
1: No właśnie, ma pani przy sobie urządzenia, lunetę, lornetkę i do czego ona służy?
2: To jest luneta. Ona namierza nam punkt dokładny, gdzie mamy pożar. Najważniejszym jest lornetka, luneta. Mamy radio też, żeby komunikować się, jeśli zawiedzie telefonia komórkowa. Mamy lunetę, namierzamy, tam jest punkt skrzyżowania dwóch linii. To jest punkt docelowy pożaru czy zadymienia i wtedy mamy tutaj kąty i to przekazujemy po prostu na drugą wieżę i gotową informacja idzie do nadleśnictwa.
1: Czy często zdarza się, że pożary lasów wybuchają tutaj w okolicy Żmigrodu albo czy obserwujecie na przykład inne rzeczy, które mogą wydawać się pożarem?
2: Tak, największym dla nas teraz problemem obserwatorów jest to, że mamy bardzo suchą glebę i to powoduje różne uniesienie piasku i my naprawdę, będąc wytrawnymi obserwatorami, no nie odróżniamy czasami, czy to jest dym, czy to jest po prostu burza piaskowa, ale praktyka czyni mistrza, czyli wiemy, że jeśli to potrwa dłużej i się przesuwa, to wiemy, że to jest wtedy piasek, ale lepiej czasem skonsultować to wszystko z po prostu nadleśnictwem i wtedy już wiemy na 100%. Tam przez komputer przechodzi wszystko.
1: Ile czasu się pani już tym zajmuje, obserwowaniem lasów w Dolinie Baryczy?
2: 8 rok tutaj już jestem, cenię sobie tą pracę bardzo. Spokoju, jeszcze raz spokoju, no i jestem potrzebna tutaj.
1: Jakie warunki trzeba spełnić, by być takim obserwatorem? No przecież praca nie jest zbyt łatwa, znajdujemy się na wysokości, wieża, na której się znajdujemy, co chwilę się buja, wiatr wieje. Jakie zatem predyspozycje powinien mieć taki obserwator?
2: No na pewno fizyczne, bo trzeba wejść prawie, no tak na 11 piętro, żeby nie było lęku wysokości. No to jest pierwsze coś, nie? Także nie mieć tego, no i czuć się dobrze tam, gdzie człowiek jest. To jest najważniejsze.
1: A schodzenie, wchodzenie nie jest tak uciążliwe?
2: Nie. To już jest wyćwiczone może, no nie wiem, no mówię ci, naturalna siłownia, nie muszę nigdzie biegać.
1: Na co dzień obserwuje pani pożary lasu, ale z tego, co słyszeliśmy wcześniej u pana nadleśniczego, na szczęście nie zdarzają się one zbyt często, więc pewnie jest też okazja, by podziwiać przyrodę Doliny Baryczy. Co tutaj się pani udało wypatrzeć, upolować okiem na przestrzeni lat?
2: No nie sposób tutaj tego nie zobaczyć. No co dla mnie takim wyjątkowym zjawiskiem to są orły, które tu mamy, bo mamy niedaleko siedlisko. Także to jest spektakl podniebny, cudowny. Wszelakie zwierzyna. Mamy tutaj piękną łąkę, na której no, odbywają się cuda. Także przyjemność spożyteczna. Na przykład jesienią mamy tam cały sejmik żurawia. To jest coś wyjątkowego, coś, co się nie da opisać. Będąc tu, mamy też tutaj na Gatce mamy bociana, gniazdo bociana i co roku zapisuję, kiedy on przylatuje. Przylatuje najpierw samiec, no i w tym roku na przykład, mówię, będzie zostanie samotny, ale po 2 tygodniach patrzymy, że przyleciała samica, czyli będziemy mieć młode, czyli no przyroda do przodu daje, także no wszystko, no cuda są, no cuda, co panu powiem. Muszę też powiedzieć, co ja tu bardzo lubię, burze z wysokości, gdzie muszę schodzić na dół i z tego jestem bardzo zasmucona, bo mam obowiązek zejść, ale spektakl jest przecudny.
1: Gajówka w Rudzie Milickiej jest już otwarta. Na mieszkańców i turystów czeka odrestaurowany obiekt zabytkowej gajówki. W środku są dwie sale warsztatowe, zaplecze kuchenne i łazienka. Osoby zaangażowane w projekt mówią zgodnie, pracę wykonano w ostatniej chwili. Obiekt został uroczyście otwarty 30 kwietnia, a ja pojawiłem się na miejscu z naszym mikrofonem.
3: Czy spadł panu kamień z serca po tym, jak ten piękny obiekt gajówkę w Rudzie Milickiej udało się oddać do użytku?
4: Marcin.

0: Salów Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz.
1: Tak.
0: Takim, powiem, bardzo dużym kamieniem, który ciążył mi i przez który nie mogłem spokojnie funkcjonować, to było faktycznie stan gajówki. Przede wszystkim jak doprowadzić do tego stanu, żeby ten obiekt przywrócić nam, społeczności, żeby cieszyli się wszyscy dookoła z tego, że taki obiekt jest tutaj.
2: Prace trwały wiele miesięcy. Z tego, co mówiliście podczas uroczystego otwarcia, gajówka tak trochę jak Feniks z popiołów się odradza, bo wiele także nieplanowanych sytuacji było w trakcie tej budowy.
0: Tak. Jak wiecie Państwo, z takimi obiektami jest tak, że nie do końca da się wszystko przewidzieć. Nie mogliśmy wszystkiego przewidzieć, chociażby uderzający konar w ostatnim momencie, który uszkodził nam bardzo mocno ten obiekt. To był chyba ostatni dzwonek dla gajówki. Takie mamy wszyscy wrażenie. Ten ostatni dzwonek, który no nie wszyscy słyszeli, już byli w stanie nawet wyjść z takiego założenia, że jeszcze można coś tu zrobić. Nam się udało. Udało nam się przede wszystkim dlatego, że sztab ludzi nad tym pracował. Wspaniałych ludzi, wspaniała kadra Nadleśnictwa Milicz, która wykonała potężną pracę do tego, żeby napisać wniosek, przeprowadzić całość inwestycji, no i tak, żebyśmy mogli spokojnie usiąść i popatrzeć na niego w najlepszym wydaniu.
2: Inwestycja jest zakończona. Jak ten obiekt obecnie wygląda?
0: No obiekt został, ma już wszystkie zgody na funkcjonowanie. Obiekt przywróciliśmy do takiego stanu po generalnym wręcz remoncie. Mamy dwie sale, piętro póki co jeszcze nie jest przystosowane do funkcjonowania, ale cały dół tak, jak było wcześniej, bo wcześniej też nie było tak, że piętro funkcjonowało. Przywróciliśmy cały dół, salę audio i salę takich spotkań. Oczywiście jest kuchnia i zaplecze, toalety. Wszystko w obiekcie jest na takim standardzie, że można spokojnie funkcjonować. Różnego rodzaju jakieś występy i zadania zarówno przyrodnicze, edukacyjne czy kulturalne. Ten obiekt wszystko to ma.
2: No właśnie. Jakie plany na przyszłość? Jak zamierzacie wykorzystywać tą gajówkę?
0: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że gdyby nie zaangażowanie Lasów Państwowych, ten obiekt no, nie byłby w stanie dzisiaj wyglądać tak, jak wygląda. Bo to, że zdobyliśmy dofinansowanie z Fundacji Most the Most, no to jest jedno. Tak naprawdę zobowiązania Lasów Państwowych do tego, żeby ten obiekt funkcjonował i przywrócony został do tych standardów, to jest tak naprawdę drugie tyle. Ale chcemy, żeby ten obiekt funkcjonował zarówno jako obiekt, taka brama, ma dla stawów milickich, dla całego rezerwatu, również dla leśnego kompleksu promocyjnego, bo takim jesteśmy, leśnym kompleksem promocyjnym, czyli jak sama nazwa mówi, promocja naszej przyrody tutaj lokalnej, tak żeby wszyscy w Polsce wiedzieli, gdzie jest Milicz i Dolina Barycz. Będzie funkcjonował w konfiguracji zarówno tak jak Dom Drzewa, zarówno będzie wynajmowany przez na różne zajęcia czy ornitologiczne. Bardzo dużo zajęć związanych tutaj z okolicą, z przyrodą, z miejscowością Ruda Milicka.
2: Gajówka w Rudzie Milickiej została odrestaurowana, można powiedzieć odbudowana i otwiera swoje drzwi na turystów. Jak ważne jest to miejsce, patrząc na cały obszar Doliny Baryczy, tego leśnego kompleksu promocyjnego?
3: Marcin Kadej, profesor Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy. Bardzo ważne, dlatego że leśny kompleks promocyjny Lasy Doliny Baryczy to przede wszystkim przyroda, czyli to, co stanowi składnik biologiczny, przyrodniczy, lasy, woda, to co w tej wodzie, w tych lasach i wokół lasów żyje. Ale nie zapominajmy, że Lasy Doliny Baryczy to miejsce wpisane w historię tego regionu. A gajówka, którą dzisiaj uroczyście jesteśmy w stanie i obejrzeć, i otworzyć, jest właśnie miejscem, które tę historię tworzyło. To przepiękny element, który pokazuje nie tylko pod kątem swojej bryły, jak wspaniała architektura była tutaj realizowana niegdyś historycznie. To jest zatem świadek historii. Budynek, obiekt, który niezwykle pasuje do tego miejsca i szkoda, że tych obiektów obecnie na terenie Doliny Baryczy jest coraz mniej. One po prostu podupadają. Z takich obiektów, które mi przychodzą do głowy, to są to te domy budowane z rudy. To są te przepiękne obiekty, które każdy turysta, spacerowicz, wędrowiec, osoba, która jeździ tutaj na rowerze, jest w stanie zaobserwować. Jeśli chodzi o samo Nadleśnictwo Milicz, to jednym z takich ciekawszych architektonicznie obiektów dla mnie jest Dom Drzewa, w którym też przecież po rewitalizacji, po renowacji mamy zachowany element historyczny, architektoniczny, w którym nomen omen dziś realizowane są cykle edukacyjne. Głównie dzieci, młodzież są w stanie korzystać z informacji, wiedzy przekazywanej tam przez edukatorów na temat ekosystemu, zwłaszcza ekosystemu leśnego, i to jest chwalebne.
2: Jeżeli chodzi o sam obiekt gajówki, kto powinien Pana zdaniem go odwiedzić, żeby poznać i to miejsce, ale też

0: chciałabym tutaj zorganizować.
1: Kilkanaście miesięcy temu rozmawialiśmy na temat tego, że rusza akcja promująca walkę o grant. O grant na modernizację gajówki w Rudzie Mielickiej. Była pani jedną z twarzy tej akcji napędzającej ludzi i zachęcającej do głosowania właśnie na wasz wniosek. Udało się, gajówka została odnowiona, zmodernizowana. Co pani dzisiaj czuje?
2: Magdalena Fortuniak, prezes Stowarzyszenia Ptasia Kraina z Rudy Mielickiej. Czuję wielką wdzięczność, no radość, satysfakcję, ale też wdzięczność wobec chyba losu, bo tutaj na otwarciu padło bardzo często słowo cud i ja się takich słów nie boję. Uważam, że w przypadku gajówki można mówić o cudzie, o związku pewnych okoliczności i wielu, wielu ludzi, którzy sprawili, że się udało. Że zadziałało to, że akcja praktycznie wpłynęła na wszystkich, nie było żadnych politycznych podziałów, że włączyli się w nią absolutnie wszyscy, bo wszyscy czuli, że jest to znak rozpoznawczy nie tylko małej wioski Ruda Mielicka, ale tak naprawdę powiatu mielickiego, gminy, a nawet być może całej Doliny Baryczy. Jedno z takich miejsc, które są właśnie tą pocztówką, widokówką, tym znakiem szczególnym naszej krainy. I głosowali wszyscy, włączyli się ludzie nie patrząc na osobiste sympatie i dlatego się udało. Powiem tak, jeszcze oczywiście ogromny ukłon dla nadleśnictwa, dla pana nadleśniczego, który też do nas się zwrócił, zaufał nam w jakimś stopniu, a potem to tak naprawdę nadleśnictwo nie dość, że dołożyło drugie tyle środków, to jeszcze z ogromnym pietyzmem ten budynek odnowiło, nadzorowało tę akcję, cały proces remontu. Mam nadzieję, że ta energia dobra pozostanie i że to miejsce będzie łączyć, a nie dzielić, że jeszcze bardzo wiele się tutaj zdarzy, pięknych projektów kulturalnych, ekologicznych i że gajówka nadal zostanie takim miejscem dobrej energii, ważnym dla wszystkich, bo wtedy się uda. Wtedy to miejsce będzie żyło.
1: Okiem mieszkanki, która od lat przejeżdżała kilka razy dziennie zapewne, widząc tą ruinę, no nie bójmy się tego słowa, dzisiaj piękny, odrestaurowany budynek, jest faktycznie ulga, jest ta radość, że udało się to doprowadzić do szczęśliwego końca?
2: Jest niesamowita radość. Gajówka jest dla mnie taką nagrodą. Ja po prostu wierzę, że pewne rzeczy się udają. I teraz ilekroć jest mi źle, to sobie przypominam gajówkę i wiem, że to wszystko ma sens. Że warto działać społecznie pod warunkiem, że mamy wspólny cel, dla którego warto pewne rzeczy zrobić. I uważam, że gajówka powinna być lekcją dla wszystkich. Dla polityków lokalnych, dla wszystkich organizacji. Że można, że to po prostu jest możliwe. To zależy tylko od nas.
1: Byli rowerową pustynią. Jesienią oddadzą do użytku pierwsze ścieżki rowerowe. Mowa o gminie Zawonia, która realizuje w tym roku dwa projekty budowy ścieżek rowerowych. Jedna w ramach dolnośląskiej cyklostrady poprowadzi z Zawoni w stronę Trzebnicy, a druga docelowo połączy Zawonie oraz Czeszów. O szczegółach obu rowerowych inwestycji rozmawiałem z wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego Michałem Rado oraz wójt gminy Zawonia Agnieszką Werstą. Województwo dolnośląskie wiele lat temu zapoczątkowało projekt dolnośląskiej cyklostrady, czyli budowy ścieżek rowerowych na terenie całego województwa, żeby pobudzić ten ruch turystyczny. Co wam przyświecało jako władzom województwa, proponując właśnie ten projekt?
3: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Wiemy, że nasz region turystyką stoi tak naprawdę, że mamy piękne krajobrazy, piękne zabytki, a też ciekawym, fajną opcją jest wybranie roweru. Po prostu zdrowe powietrze. I tak naprawdę województwo dolnośląskie jest w stanie wykonać takie ścieżki, mamy możliwości do tego. Stąd też powstał projekt cyklostrady, który obejmuje całe województwo. Jest to kilkaset kilometrów ścieżek rowerowych. Główny trzon oczywiście to są trasy, takie jak chociażby Kamienna, którą realizujemy w gminie Zawonia, ale o tym pewnie za chwilę. Ale cyklostrada miała na celu stworzyć taki szkielet wojewódzkich ścieżek rowerowych. Część z nich poprzez stare, niewykorzystane linie kolejowe, które są dzisiaj nieaktywne. Część, gdzie musimy wybudować przy drogach wojewódzkich, ale całość miała się spinać i pozwolić nam zwiedzać Dolny Śląsk właśnie rowerem po kilkuset kilometrach ścieżek rowerowych, a też również tutaj zachęcaliśmy, namawialiśmy gminy w naszym województwie, żeby już w ramach swoich zadań rozbudowywały ten szkielet, rozbudowywały tę sieć do jeszcze większej po to, żeby właśnie ta turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku mogła się rozwijać nie tylko przy drogach wojewódzkich, ale też przy drogach gminnych czy drogach powiatowych.
1: Można powiedzieć, że pozytywnie na ten apel odpowiedziała gmina Zawonia, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to właśnie tutaj powstaje ta trasa kamienna. Jakie są założenia tego projektu?
3: Tak, tutaj bardzo duża rola i gratuluję pani wójt za to, że stanęła do konkursu, za to, że podjęła tą rękawicę i realizuje tą ścieżkę. Tak? Jest jedną z pierwszych gmin, które realizują trasę kamienną. Tutaj mówimy o odcinku prawie 8 km do granicy z gminą Trzebnica. Też warto dodać, że gmina Trzebnica również będzie chciała dołączyć do tej ścieżki, więc mamy kolejny etap, kolejny ślad, kolejną trasę, więc jak najbardziej, ale tutaj naprawdę zaangażowanie pani wójt i to, co robi, to, co się już buduje, jest przykładem na to, na skuteczność i na to, że warto startować w konkursach, ale też warto wejść do tego projektu, ponieważ już niedługo rowerem będziemy mogli dojechać właśnie do granic gminy z gminą Trzebnica, później z Trzebnicy jechać dalej już ścieżką rowerową w głąb naszego województwa, a jak wiemy, Wzgórza Trzebnickie, cały powiat Trzebnicy.

0: Wielki jest bardzo atrakcyjny turystycznie i tutaj też inne gminy z powiatu trzebnickiego, bo też gmina Wiśnia Mała realizuje projekt ścieżki rowerowej, więc warto tutaj, myślę, że powiat trzebnicki z tradycjami kolarskimi, bo też wiem, że tutaj wiele zespołów trenuje na wzgórzach trzebnickich swoje umiejętności i to robi formę, więc myślę, że też amatorzy będą mogli przyjechać się pięknymi trasami po Trzebnicy i po powiecie trzebnickim.
1: Czy pan marszałek też tutaj śmiga na rowerze właśnie po powiecie trzebnickim, po Dolinie Baryczy?
0: Ja niestety nawet po swoim powiecie, tam gdzie mieszkam, nie mam za dużo czasu i jedynie staram się z córkami po swoim osiedlu jeździć po drogach osiedlowych, żeby chociaż chwilę się ruszyć, ale może kiedyś uda mi się przejechać tą ścieżkę, może razem z panią wójt, chociażby po to właśnie, żeby zobaczyć efekty tej pracy.
1: Zatem niech te dzieciaczki będą motywacją do szybkiego realizowania inwestycji, między innymi w gminie Zawonia. No właśnie, pani wójt, budujecie w tej chwili tak naprawdę dwie ścieżki rowerowe, jedną w ramach cyklostrady, drugą własną. To pomówmy o tych dwóch projektach, w jaki sposób one otworzą gminę Zawonia na turystykę rowerową.
2: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia. Przede wszystkim pozwolą ją połączyć pomiędzy Oleśnicą a Trzebnicą. Wzdłuż drogi 340 będzie można przejechać za jakiś czas właśnie rowerami. Po drodze, mówiąc krótko, zbaczając w kierunku Czeszowa, teraz budujemy ponad 5 km do tak zwanego zjazdu na Złotówek. Zaczniemy projektować do Czeszowa, a Czeszów, jak wiadomo, jest blisko Doliny Baryczy. Tak więc naszym docelowym miejscem jest połączenie się ze ścieżkami tworzącymi Dolinę Baryczy. Obie ścieżki będą asfaltowe. Właśnie jedna w kierunku Trzebnicy, czyli trasa kamienna do granic gmin Trzebnica, Zawonia i z tego, co już wiem, Trzebnica przymierza się do projektowania na swoim odcinku, będzie chciała zaprojektować i następnie wykonać. A w kierunku Czeszowa też asfaltowa, ponad 5 km. Co jest najważniejsze? Ścieżki rowerowe poza pasem drogowym są przede wszystkim bezpieczne do podróżowania osób pojedynczych, ale też całych rodzin. I na czym nam zależy? Żeby rozwinąć i otworzyć gminę też turystycznie. Do tej pory nie posiadaliśmy ani jednego metra ścieżek rowerowych. Teraz będziemy posiadać na koniec lata ponad 8 km.
1: Mówi pani na koniec lata, zatem jakie są terminy zakończenia obu inwestycji i oddania ich do użytku?
2: Jedna się kończy 31 sierpnia, druga 30 września. Obie są dofinansowane z funduszy unijnych, z budżetu też powiatu trzebnickiego, ale przede wszystkim również z budżetu samorządu województwa, za co serdecznie dziękuję zarządowi. Nie wiem, czy się uda obu wykonawcom naraz skończyć te ścieżki, ale jesień rowerowo w gminie Zawonia będzie na pewno bardzo bogata.
1: Korzystając z okazji, że pan marszałek zawitał do trzebnickiego studia Radia SK, pytanie o inne projekty infrastrukturalne właśnie tutaj na północy województwa, no bo nie samymi ścieżkami rowerowymi władze województwa żyją. Inwestujecie też w drogi także w naszym regionie. Przypomnijmy, co w tej chwili budujecie lub co za chwilę będziecie budować.
0: Powiat trzebnicki jest objęty Dolny Śląsk na dobrej drodze, więc tutaj na pewno 25 milionów złotych trafi do powiatu na remont dróg wojewódzkich, ale które też są połączeniami szlakowymi pomiędzy miejscowościami, więc myślę, że to na pewno poprawi komfort przejazdu. W ramach programu Dolny Śląsk na dobrej drodze warto tutaj przypomnieć o przebudowie dwóch odcinków między Miliczem a Twardogórą. Również na naszej drodze wojewódzkiej w Miliczu jesteśmy już po podpisaniu, jesteśmy tak naprawdę już w trakcie remontu mostu, który przyspieszy również tutaj transport czy komunikację, ponieważ będzie on rozbudowany, poszerzony, co ułatwi naszym kierowcom podróżowanie. No i też musimy pamiętać o remoncie drogi 340 na odcinku Oleśnica-Trzebnica, gdzie chociażby Zawoni, tutaj pani wójt obecna, będziemy przebudowywać tą drogę przez całą Zawonię, więc też myślę, że mieszkańcy powinni się uzbroić w cierpliwość, ponieważ jak wiemy, każdy chce remontu, nikt nie chce utrudnień, ale w tym wypadku musimy być cierpliwi, na pewno to poprawi wygodę transportu, więc proszę o cierpliwość w imieniu pani wójt, ale ta inwestycja jest na pewno potrzebna i później państwu się przyda na przyszłość. Też inwestycje kolejowe, które też na pewno gdzieś przebiegają, gdzieś łączą się, ponieważ jesteśmy w trakcie remontu linii kolejowej do Trzebnicy, wymieniamy tam tory, pamiętajmy, że jest to pierwsza nasza linia, jeżeli chodzi o rewitalizację, którą województwo wykonało od początku, już po jakimś czasie, a jest ona bardzo często uczęszczana, więc wymaga ona remontu. Myślimy, przymierzamy się, będziemy też tutaj już niedługo rozmawiać o elektryfikacji tej linii, więc tym bardziej dla pasażerów kolei dolnośląskich, którzy wybierają kolej i jeżdżą do Trzebnicy, będzie to dodatkowa ilość miejsc, ponieważ nasze pociągi elektryczne są to pięcioczłony, więc tutaj jest więcej miejsc, będą pasażerowie mogli wygodniej, na pewno będą to nowe składy, więc będą mogli wygodniej podróżować i to wszystko już przed nami. Oczywiście obwodnica Obornik Śląski, gdzie już jesteśmy po podpisaniu umowy, czekamy już na rozpoczęcie realizacji. Myślę, że jest to bardzo ważna inwestycja też, jeżeli chodzi o całość transportu tutaj na północy, ponieważ jest to większy plan, gdzie mamy również połączenie z S5, z autostradą A4, więc tutaj w powiecie czermickim naprawdę będzie bardzo dużo się działo.
1: Bryska, Dżem oraz Agnieszka Chylińska to niektóre z gwiazd tegorocznych Dni Obornik Śląskich organizowanych w ramach SK Music Tour. Wiosną w Obornikach Śląskich czekają nas także występy Don Wasyla oraz kabaretu Hrabi, nie zabraknie nocy świętojańskiej i letnich zajęć dla dzieci. O przygotowanych wydarzeniach rozmawiałem z Lilianą Karambidu z Obornickiego Ośrodka Kultury. Zaczniemy od najważniejszego wydarzenia, które przed nami na koniec maja. 18. edycja Dni Obornik Śląskich w ramach cyklu SK Music Tour. Będziemy się razem bawić w Obornikach Śląskich, a o tym, jak te dwa dni pełne wydarzeń i muzycznych występów będą wyglądać, o tym opowie nasz gość. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Jest mi bardzo miło, że u Państwa gościć i zaprosić na 18 dni Obornik Śląskich, zaprosić w imieniu burmistrza gminy i kulturalnych Obornik Śląskich oraz właśnie SK Music Tour. W tym roku obchodzimy Dni Obornik 30 i 31 maja. Będą to dwa dni pełne różnych atrakcji i niespodzianek. Niektóre z nich mogę już ujawnić.
1: Poprosimy oczywiście.
3: Tak, dobrze. Zaczynamy 30 w sobotę o godzinie 15 i tradycyjnie, tak jak co roku, ruszamy paradą, którą rozpoczynamy przed budynkiem Obornickiego Ośrodka Kultury. Tam będą różni przebierańce, dzieci kolorowo ubrane i ruszamy taką paradą do miejsca, gdzie odbywa się koncert. Jest to na targowisku w Obornikach. I tam o godzinie 16 następuje oficjalne rozpoczęcie, celebrowanie Dni Obornik Śląskich. Będzie przywitanie przez burmistrza. To jest taka oficjalna strona tego wydarzenia. Natomiast oczywiście mamy tutaj bardzo dużo fajnych wydarzeń animacyjnych, muzycznych. Będzie bardzo duże zaplecze gastronomiczne, food trucki. Jest też planowana strefa chilloutu Radia SK oraz taki mały zakątek, gdzie będą mogli Państwo spotkać się z nami osobiście, czyli właśnie stoiska kulturalnych Obornik Śląskich, gminy oraz ośrodka sportu i rekreacji Oborniki Śląskie. To tak od strony organizacyjnej, natomiast strona muzyczna, może o tym troszkę opowiem.
1: No właśnie, kto wystąpi w Obornikach Śląskich? Zawsze mieszkańcy dociekają, kogo udało wam się zaprosić. Zatem odkryjmy karty, z kim będziemy się bawić na Dniach Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour.
3: No myślę, że w tym roku, jak i w tamtym, zapewnimy Państwu nie lada atrakcji. Ten line-up muzyczny jest tak przygotowany, żeby było coś fajnego dla każdego w różnym wieku. Zaczynamy występem Miu, czyli Macieja Jakuba Sekulskiego. To jest młody twórca, który właściwie zasłynął z internetu. Łączy muzykę i modę. Jest to po prostu rap dla młodzieży. Także tutaj mamy Miu. Następną taką gwiazdą jest Bryska. Jest to też młoda wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, która bardzo często jest porównywalna swoim brzmieniem do Sanach. Współpracuje już między innymi z Dodą, z Marylą Rodowicz, także jej koncerty przyciągają energią, lekkością i jest po prostu świetną artystką. Ten koncert sobotni 30. Wzbogacą też występy dzieci z Obornik Śląskich oraz nasza taka lokalna gwiazda, zespół Tadeusza Boguckiego Sobie Amuzą. Natomiast wieczorem mamy, no myślę, że taką super niespodziankę. Jedną z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych postaci na scenie rockowej w Polsce. Artystkę, która zadebiutowała, tutaj taka mała dygresja, w 1994 roku na festiwalu piosenki francuskiej w Stargardzie Gdańskim. No i tutaj, no myślę, że teraz ciężko by było ją z tą właśnie, z tym wydarzeniem skojarzyć, bo dzisiaj jej głos taki drapieżny i ta muzyka, którą tworzy, odbiega od tego, co było, kiedy debiutowała. Występowała w latach 94 i 2003 z zespołem ONA. Natomiast w 2006 roku zdecydowała się na karierę solową i od tego czasu gra i jeździ ze swoim zespołem. Mowa tu oczywiście o Agnieszce Chylińskiej. Ja miałam osobiście przyjemność poznać Agnieszkę we Wrocławiu i tutaj tak historia zatacza koło, bo spotkałyśmy się właśnie na nagraniu

0: telewizji, też zapowiadałam imprezę. Agnieszka wtedy była młodziutką dziewczynką, miała 18 lat, dopiero debiutowała właściwie na scenie muzycznej w Polsce, a już wtedy była naprawdę ciekawą osobowością i no miała coś takiego w sobie, że ta kariera fajnie się rozwinęła. Później kończymy ten koncert, będzie grał DJ, także jeszcze będzie można się chwilkę pobawić. No i przechodzimy do niedzieli, 31 maja. Ten dzień zaplanowaliśmy ze względu na to, że jest to zbliżający się też Dzień Dziecka, bardziej właśnie rodzinnie, zabawowo, chociaż na koniec dnia też mamy takie mocne rockowe uderzenie. Zaczynamy też o godzinie 15:00. Oczywiście będą też zaproszone dzieci ze szkół i przedszkoli z Obornik Śląskich, a później mamy występ jednego z najpopularniejszych dziecięcych zespołów popowych w Polsce, Małe TGD. Na pewno pokażą nam te inne strony tego miejsca. Będą pokazywać filmy, opowiadać o właśnie swoich podróżach. Także 13 maja w środę o godzinie 18:00 i 14 w czwartek o godzinie 11:00. To będą dwa spotkania z tym małżeństwem.
1: Kolejna, tym razem muzyczna propozycja, już 17 maja, można powiedzieć koncert dla nieco starszej widowni, bo przed nami jubileuszowy występ Don Wasyla, który odwiedzi kulturalne Oborniki Śląskie w ramach swojej jubileuszowej trasy po Polsce. Co to za wydarzenie?
0: Ponieważ staramy się zadowolić czy wzbogacić naszą ofertę o różne propozycje, mamy też coś właśnie dla starszej publiczności, chociaż pewnie i też młodzi ludzie mogą na ten koncert przyjść. Już 17 maja będzie to 55. rocznica działalności artystycznej Don Wasyla, czyli muzyki romskiej, cygańskiej. Przepiękny koncert kolorowy z tancerkami. Na pewno będą tam jego największe przeboje. Przyjeżdża cały zespół, więc gorąco zapraszamy.
1: Don Wasyl w kulturalnych Obornikach Śląskich wystąpi 17 maja. W ostatni weekend maja, jak już mówiliśmy, spotkamy się na Dniach Obornik Śląskich, a później zaczyna się czerwiec. Pierwszy jego dzień to oczywiście Dzień Dziecka. Ten świętować będziemy na Dniach Obornik Śląskich jeszcze, a nieco później do waszego ośrodka możemy wybrać się na występ kabaretowy, bo przed nami występ kabaretu Hrabi w męskim wydaniu, już niestety bez nieodżałowanej Joanny Kołaczkowskiej. Kiedy odwiedzi was ten kabaret i z jakim programem przyjedzie on do Obornik Śląskich?
0: Kabaret Hrabi zawita do nas 17 czerwca. Występ odbędzie się o godzinie 19:00. Będzie to ostatni występ na ich trasie, którą teraz mają po Polsce. Z gościem specjalnym jest Wojtek Kamiński, który ponad 20 lat występował w kabarecie Jurki. Tutaj dołączył jako gość właśnie do kabaretu. Ten cały występ zatytułowany jest Być facetem, czyli faceci będą opowiadać o facetach ze swoim nietuzinkowym i bardzo oryginalnym humorem. Kto zna kabaret Hrabi, to za bardzo nie trzeba reklamować. Kto nie, to na pewno trzeba to zobaczyć. Będzie to po prostu opowieść o mężczyznach, opowiedziana męskim głosem. Wystąpią w swoim stałym składzie, czyli Dariusz Kamys, nazywany przez Joasię Kamolem, nieodżałowaną Joasię Kołaczkowską, Łukasz Piecz i Tomasz Bajer. Gorąco zapraszam, bo naprawdę będzie to niesamowite i wesołe spotkanie z nimi.
1: A już kilka dni później z pewnością nie mniej radośnie będzie na wydarzeniu plenerowym, które szykujecie. Będą to obchody Nocy Świętojańskiej. Po raz drugi w Obornikach Śląskich. Może na początek, co przed rokiem zorganizowaliście i z jakim zainteresowaniem spotkało się to wydarzenie?
0: W tamtym roku organizowaliśmy tę Noc Świętojańską po raz pierwszy. Tak jak wspominałam wcześniej, Oborniki to jest piękny teren zielony i ta właśnie impreza odbywa się w plenerze, przy stawie, w otoczeniu lasu, przy pięknych okolicznościach przyrody. W tamtym roku gościliśmy Laboratorium Dźwięku, w tym tak samo będziemy iść w takim klimacie folkowym. Przy stawie będą warsztaty robienia wianków, później te wianki są puszczane na wodę, jest naprawdę przepięknie, a gwiazdą muzyczną tego wieczoru będzie zespół Żywiołak, bardzo oryginalny, który łączy folk z takim mocniejszym brzmieniem. Występowali między innymi na Castle Party, także tutaj można posłuchać troszeczkę rocka, troszeczkę

0: muzyki takiej folkowej, tradycyjnej. Ta impreza odbędzie się 20 czerwca przy stawie i tam też rośnie jeden z najstarszych dębów w Obornikach Śląskich. Także naprawdę bardzo ładne miejsce i zapraszam.
1: Skoro to noce świętokrzyskie, to otwartym pozostaje pytanie, czy będziecie się tam bawić przez całą najkrótszą w roku noc.
0: Samo wydarzenie zaczynamy o godzinie 16, natomiast no, skończy się na pewno w okolicy późnych godzin nocnych.
1: A niedługo po nocy świętojańskiej przyjdzie czas na początek wakacji, letniego wypoczynku. To z jednej strony czas laby dla uczniów, dla rodziców, którzy na przykład wybiorą się na urlopy ze względu na swoje pociechy, ale dla waszych instruktorów to pewnie czas wytężonej pracy, bo będziecie animować najmłodszych mieszkańców gminy Oborniki Śląskie. Czy są już może znane plany właśnie na tegoroczne wakacje, tegoroczne lato w kulturalnych Obornikach Śląskich?
0: Tak, z końcem czerwca zamykamy takie nasze cykliczne zajęcia, które prowadzimy w Ośrodku Kultury. To są między innymi ceramika, zajęcia teatralne, śpiewy, tańce. Jest tego naprawdę dużo, ale my nie zwalniamy tempa, nie idziemy na urlopy, tylko 3 lipca robimy takie otwarcie sezonu lata na Grzybku. To jest takie miejsce widokowe w Obornikach Śląskich. Będzie to w formie pikniku, będą strefy dla dzieci, gry terenowe, oprowadzanie po lesie ze Stowarzyszeniem Żywica z Obornik. Także myślę, że spędzimy to po prostu miło i przyjemnie. Szykujemy zajęcia dla dzieci, które zostają w mieście. Zaczynają się one w drugim tygodniu lipca. Będziemy się spotykać od 9 do 14. Przez 2 tygodnie w lipcu będą wyjazdy, wycieczki, wyjścia do kina, różnego rodzaju warsztaty. Będą prowadzone przez animatorów z kulturalnych Obornik Śląskich oraz przez zaprzyjaźnioną firmę Animolandię. I tak samo będziemy się widzieć w drugim tygodniu sierpnia. Pierwszy i drugi tydzień sierpnia. Jakby powtórka tego samego cyklu, czyli warsztaty, wyjazdy, wycieczki, seanse filmowe dla dzieci. Robiliśmy to już w tamtym roku i w poprzednich latach. Myślę, że te dzieci, które były chętnie do nas, zawsze jest więcej dzieci niż miejsc.
1: Kolejne miliony na przebudowę dróg. Powiat Trzebiński otrzymał ponad 3 miliony złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wsparcie pomoże w przebudowie drogi z Boleścina do Skarszyna. O szczegółach rządowego wsparcia mówią wojewoda dolnośląska Anna Żabska oraz starosta powiatu trzebińskiego Małgorzata Matusiak.
2: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to jeden z najważniejszych funduszy, na które rozstrzygnięcie tego konkursu czekają wszystkie powiaty i gminy. Na Dolnym Śląsku kilkadziesiąt i gmin i powiatów otrzymało dofinansowanie na łączną pulę ponad 140 milionów złotych. Powstały dwie listy, podstawowa i rezerwowa. Jak pojawią się wśród tych samorządowców, którzy są na liście podstawowej, oszczędności w wyniku przetargów, wtedy kolejne zadania z listy rezerwowej będą realizowane. I dzisiaj dobra wiadomość, bo już kolejne dwie gminy właśnie z oszczędności będą mogły realizować swoje zadania, czyli przebudowywać lub remontować drogi lokalne, powiatowe, które są kluczowe z punktu widzenia komfortu, ale także bezpieczeństwa jazdy na Dolnym Śląsku. Te gminy to gmina Oława, ale także gmina Skorzelec. To kolejne samorządy. Liczymy na to, że w toku kolejnych przetargów, które będą gminy ogłaszać, pojawią się kolejne zadania w realizacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3: Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3 463 726 zł, co stanowi nie więcej niż 70% wartości zadania. Wartość całego zadania wynosi 4 948 milionów złotych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że będziemy mogli zrealizować zadanie na przebudowę drogi powiatowej Skarszyn-Boleścin w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pragnę podziękować w imieniu całego zarządu, a przede wszystkim mieszkańców powiatu trzebnickiego za możliwość realizowania tego zadania. Jesteśmy w trakcie przygotowania przetargu w trybie zamówień publicznych. Liczymy, że być może będą oszczędności i uda nam się zrealizować kolejne zadania. Program dedykowany przez administrację rządową zakłada, że są to drogi o dużym natężeniu ruchu. Tym bardziej podkreślę, że przebudowa drogi powiatowej Skarszyn-Boleścin przebiega przy

0: Przy szkole podstawowej w gminie Trzebnica w miejscowości Boleścin. Stąd też dla bezpieczeństwa mieszkańców, a szczególnie małych dzieci.
1: SK2. Magazyn lokalny.
2: Sebastian Stelmach, zapraszam. Wesołe jest życie seniora. Przekonują o tym członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tęcza z Trzebnicy, którzy od ponad 15 lat integrują środowisko trzebnickich seniorów. O tym, co dzieje się na tej wyjątkowej uczelni, rozmawiałem z prezes Uniwersytetu Haliną Wawruszczak oraz sekretarzem Małgorzatą Pytalosińską.
3: Od kilkunastu lat w Trzebnicy funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku Tęcza. Funkcjonuje bardzo barwnie i bardzo bogato, o czym za chwilę porozmawiamy, ale na początek sięgnijmy do tej właśnie historii. Jak to się zaczęło, że udało się tym trzebnickim seniorom, seniorkom skrzyknąć i stworzyć ten uniwersytet?
4: Małgorzata Pytalosińska, członek zarządu, sekretarz. Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce powstały już w 1975 roku. U nas w Trzebnicy idea się podobała. Były osoby, które postanowiły coś takiego zorganizować. Uniwersytet zaczął działać w Trzebnicy w 2008 roku. W marcu było pierwsze zebranie. Wybrana była władza Uniwersytetu. Pierwszym prezesem był pan Czesław Humieniuk. Później była pani Teresa Baraniecka. Od 2012 była pani Kahali Hirena. No i teraz jest obecna tu Halinka Wawruszczak.
3: Co skłoniło seniorów do tego, żeby założyć Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzebnicy? Czy chodziło o stworzenie takiego miejsca, gdzie po prostu można przyjść na kawę i sobie porozmawiać, spędzić czas, a nie siedzieć w domu? Czy od początku w głowach seniorów jednak było, no zróbmy takie miejsce dla siebie, ale właśnie też nie tylko integracyjne, ale takie integracyjne plus, tak to nazwijmy.
5: Halina Wawruszczak, prezes zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tęcza w Trzebnicy. Wydaje mi się, że tutaj na pewno właśnie te względy, by nie siedzieć w domu, by nie oddawać się jakimś przykrym nastrojom, popadać w poczucie osamotnienia, to po pierwsze, a po drugie na pewno bardzo duża potrzeba realizowania swoich pasji, których w czasie pracy zawodowej może czasu nie byłoby realizować. Poza tym z takich źródeł nieoficjalnych wiemy, że ówczesna już niestety nieżyjąca świętej pamięci Barbara Muszyńska, ówczesna dyrektorka Trzebnickiego Ośrodka Kultury, bardzo prężnie działała na rzecz różnych grup wiekowych, bo były grupy, gdzie mogły uczestniczyć w zajęciach dzieci, młodzież, no i potrzeba było dać coś osobom w wieku senioralnym. Może to było i modne, bo w kraju te uniwersytety powstawały w różnych miejscach. Sam fakt, że jeśli się nie mylę, na terenie naszego województwa dolnośląskiego mamy ponad 25 takich uniwersytetów, więc to był pewnie ten przyczynek, który spowodował powołanie do życia tutaj w Trzebnicy też takiego stowarzyszenia. No, ojcem swoistym był również pan Marek Długozima, więc inicjatywa pani Muszyńskiej przy wsparciu lokalnej władzy dała właśnie tą możliwość zbudowania tegoż stowarzyszenia i ono jest.
3: Ilu seniorów udało wam się skrzyknąć, że tak powiem, pod szyldem Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jak ta liczba też na przestrzeni lat ewoluowała?
5: Wiadomo, my się starzejemy, więc liczba nie jest stała, bo liczba członków nie jest stała, bo jedni są na tyle już niestety czy to wiekowo zaangażowani, powiem, w bycie rzeczywiście seniorem mało mobilnym, czy też stan zdrowia, bo ich choroby niestety też dopadają ludzi starszych, więc są tacy, powiem, członkowie w uśpieniu, ale statut wyraźnie mówi, że jeśli ktoś niestety nie opłaca składki, jaka jest założona, że comiesięczna musi być wpłacana, wówczas musimy albo prosić o wyrażenie woli, czy chcą w dalszym ciągu przynależeć do stowarzyszenia, czy też niestety wycofują swoje członkostwo. Więc musimy czasami, brzydko powiem, robić coś w rodzaju takiego remanentu. I z powodu takich remanentów bywa, że część osób wychodzi już z członkostwa, ale jest bardzo piękna perspektywa, bo w ostatnich latach mamy dużą grupę nowo przyjętych, tak średnio chyba około 30 osób co roku i w tej chwili mamy chyba 276 czy około 300 osób czynnych, aktywnych, może w różnym stopniu, ale po prostu zaangażowanych i świadomych swoich i obowiązków i ewentualnie potrzeb. Więc liczba nas chyba zadawala.

0: jest spora popularność naszego stowarzyszenia w środowisku senioralnym.
1: Mówią panie 300 osób, to są trzebniczanie, trzebniczanki, czy też osoby z okolicznych miejscowości, sołectwa, może i spoza Trzebnicy, jak to wygląda?
0: Dominują trzebniczanie, ale mamy również osoby z Wrocławia, tu możemy się pochwalić, które do nas się zgłosiły. Są osoby z okolicznych miejscowości z gminy Trzebnica, a i osoby z innych gmin, gdzie nie wstępują do swoich stowarzyszeń w swoich gminach, ale chcą być z nami, bo może dlatego, że coś więcej się u nas dzieje niż tam, gdzie mieszkają. Także to nie jest stowarzyszenie, które ogranicza możliwości przyjmowania nowych członków.
1: Tak mówiąc o tych właśnie różnicach i różnych uniwersytetach trzeciego wieku, że ci, nazwijmy to, studenci migrują z miasta do miasta. Pytanie, co przyciąga ich właśnie do was?
0: Tutaj wypadałoby zapytać ich samych, ale wydaje się, że nasza oferta, która polega na tym, że są zajęcia, nazwijmy to tak, mamy grupę, która próbuje śpiewać, tworząc chór, mamy teatr tańca, impresja i tutaj musimy się pochwalić na przeglądzie grup, to się tak chyba
2: nazywa...
0: Zakręcony senior, artystycznie zakręcony senior w Ząbkowicach Śląskich, nasz teatr tańca zdobył pierwsze miejsce czaczą, która wymagała i zapamiętania kroków i kondycji, żeby wykonać. Oczywiście oprócz tego mamy spotkania, które nazywamy wykładami z ciekawymi ludźmi. Są to wykłady dotyczące dbania o zdrowie, dbania o kondycję psychiczną. Tak modne było i wymagane właściwie po pandemii, by seniorzy, którzy przez czas pandemii musieli być w zamknięciu, jak gdyby, mogli wrócić na powrót do aktywnego życia i by może przestali się bać tych bakteryjnych zagrożeń, o których nam mówiono. Są zajęcia na basenie, są zajęcia na salach gimnastycznych, gimnastyka, proste plecy i nie tylko. Poza tym często organizujemy imprezy, nazwijmy towarzysko-integracyjne, czyli są to albo zabawy taneczne, albo wyjazdy na wycieczki jednodniowe i na wczasy rehabilitacyjno-wypoczynkowe. A tutaj trzeba jeszcze dodać, że od niedawna mamy też grupę teatralną.
1: Uniwersytet jakby nakłada pewne ramy funkcjonowania, jakiś harmonogram spotkań i tak dalej. Czy wasze spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku to są, nie wiem, jakieś zjazdy weekendowe, codzienne zajęcia? Jak organizujecie się na przestrzeni całego roku akademickiego? Mm-hmm.
0: Wtedy, kiedy planujemy cały kolejny rok naszej działalności, oczywiście analizujemy możliwości, jak ustawić zajęcia, jak ustawić spotkania, by nie kolidowały i nie przeszkadzały jedne drugim. Więc często niestety musimy liczyć się z tym, jakie nam otwiera możliwości, czy to centrum sportu, bo idąc na basen musimy wiedzieć, czy wtedy akurat nie będą tam dzieci szkolne, więc jest to uzgadniane. Wiemy, że w centrum sportu są na przykład środy, jak się mylę się, seniora i tam wtedy opłata za korzystanie z basenu jest dla seniorów ulgowa. No wiadomo, to my wtedy z tego korzystamy. Później, jeśli chodzi o zajęcia lektoratów, to jest tak samo uzgadniane z tym, kto prowadzi i z tymi, którzy chcą korzystać z tej nauki, ponieważ te zajęcia są prowadzone przez wykładowców, nauczycieli będących już emerytami, ale my liczymy się z tym, że na przykład nasi słuchacze czasami spełniają w domu funkcję opiekunek dzieci, które wracają ze szkoły czy z przedszkola i muszą czekać, aż zjawią się rodzice, którzy przejmą dom, a wtedy seniorzy mogą mieć czas dla samych siebie. Jeśli mamy kolejne zajęcia, to powtarzam, nie mogą one jedne drugim przeszkadzać. Uzgadniamy, że w poniedziałki, kiedy na przykład jest teatr tańca od godziny ustalonej, to w tym samym czasie nie mogą być zajęcia z gimnastyki, ponieważ koleżanki, które tańczą, chcą skorzystać z gimnastyki. Więc to się odbywa, że jedno się kończy, jest kilkanaście minut na przejście do innego miejsca, by tam wziąć udział w tym innym zajęciu.
2: Zajęcia, tak jak powiedziała Halinka, ustalamy plan całkowity, ustalamy na początku roku. Później co miesiąc piszemy harmonogram i są rzeczy, które są rzeczami cyklicznymi, prawda? Bo na przykład czytam taniec, chór, ćwiczenia, basen, to są zawsze w te same dni. Są rzeczy, które, no na przykład jak wykład, czy coś, co nam

0: że tak powiem, sporadycznie, no to to się właśnie wpasowuje. Ale są harmonogramy, przez cały rok wisi, tak, na tablicy i w internecie.
1: Co na przestrzeni lat udało wam się zobaczyć dzięki obecności w Uniwersytecie Trzeciego Wieku? Jakie wycieczki organizujecie? Czy właśnie jednodniowe, czy jakieś weekendowe, tygodniowe? Jak ten czas dla seniorów organizujecie?
0: Dużo żeśmy zwiedzili i niejednokrotnie mogę powiedzieć w swoim imieniu, bo i byliśmy w dużo miejscach za granicą. I na Korsyce żeśmy byli, i na Majorce, i Sardynia. Naprawdę. I taka piękna wycieczka do Hiszpanii, straszliwie męcząca, bo to była taka objazdówka tak zwana. Ale jak żeśmy wrócili z powrotem do domu, to żeśmy po drodze żeśmy strasznie narzekali. Ale jak żeśmy wrócili, to byśmy wsiadali z powrotem do tego autokaru i jechali. I to nie tylko to, że my jeździmy i zwiedzamy, bo bardzo dużo miejsc w Polsce, nawet tutaj w okolicach Dolnego Śląska, niedaleko od Wrocławia, też są miejsca, które są warte obejrzenia, a dużo ludzi nie wie, że coś nawet takiego jest. Na przykład tak w okolicach Jeleniej Góry, tam są takie zamki, pałace, też żeśmy tam zwiedzali, ale tak blisko Wrocławia, koło kątów wrocławskich, jest taka miejscowość Sośnica i tam jest taki bardzo starutki kościółek, takie ruiny, że naprawdę cudeńko. I jest fajna historia też z tym związana. Mamy zawsze fajnych przewodników, którzy nam opowiadają. Zwiedzamy Wrocław.
2: Że... We Wrocławiu, przepraszam, zamówiliśmy meleksy, które nas powiozły po najważniejszych miejscach. Tam, gdzie należało się zatrzymać i popatrzeć bliżej, to oczywiście były postoje. Poza tym czas wolny, który nam umożliwił później po zwiedzaniu skorzystanie z ogródków kawiarnianych, dał nam też możliwość właśnie bycia ze sobą, cieszenia się sobą, bo jest tak, że wydaje się, ludzie, którzy chcą się spotykać na tych naszych czy wykładach, czy zajęciach, czy też na wyjazdach, są ze sobą związani taką więzią sympatii i lubią być razem. Byliśmy też w bardzo ciekawym kawałku niedalekiego naszego tutaj świata, Mili, czyli okolice, gdzie to był i Odolanów, Antonin. Tak. Piękne miejsce, gdzie można zresetować się i zrelaksować, i zobaczyć, i odpocząć, i to zawsze daje możliwość właśnie takiego zbliżenia się wzajemnego, bo to jest w sytuacji ludzi, którzy czasami są samotni, albo tak trochę jakby na marginesie życia młodych, bo młodzi zawsze w pędzie, a seniorzy już nie nadążają, to z kolei, kiedy jesteśmy ze sobą, to nam się jakoś świat wydaje piękniejszy i lepszy. I to chyba jest bardzo ważne.
0: A ja powiem jeszcze coś takiego, że my po prostu lubimy być razem. My się po prostu lubimy.
2: Tak, po prostu.
0: Po prostu.
1: I można powiedzieć, malujecie swoje seniorskie życie różnymi barwami tęczy, wszak to Uniwersytet Trzeciego Wieku tęcza, co wy też personalnie, obie panie, wyciągacie dla siebie z tych spotkań, z wszystkich warsztatów, zajęć, które oferujecie dla trzebnickich seniorów.
0: Ja nigdy przez całą moją edukację nie uczyłam się języka angielskiego i dla mnie to było coś takiego, że jak ja patrzyłam na kogoś i słuchałam, jak ktoś mówi w tym języku, to dla mnie Jezus, no przecież to jest nie do nauczenia. Jak Polacy pojechali tam, jak oni się tam porozumiewają, a ja się zaczęłam uczyć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku języka angielskiego. Bardzo mi się to podoba i będziemy się dalej uczyć.
2: No akurat to, że mogę się spotykać z ludźmi w wieku zbliżonym, o podobnych albo zbliżonych poglądach, to jest jedno. A drugie to to, że jakkolwiek może nie umiem, ale lubię śpiewać, w związku z tym przychodzę na spotkania grupy choralnej i ćwiczymy się w wokalnych możliwościach, umiejętnościach. Oczywiście wtedy, gdy są organizowane wyjazdy na wycieczki jedno, czy na wyjazdy kilkudniowe, no gdzie właściwie z racji funkcji, jaką pełnię, no mam ogromny wgląd w to, co będzie i jak będzie, to jak najbardziej biorę udział w tych wyjazdach po to, by integrować, a jednocześnie dawać możliwość wykazania się każdemu, kto bierze udział w tym wyjeździe, bo to wtedy

0: Wtedy bywają jakieś quizy, bywają jakieś konkursy, bywa oczywiście festiwal pieśni śpiewanej w autobusie, więc to jest to, gdzie z jednej strony można wyżyć się w sensie pozytywnym, a jednocześnie sprzyjać komuś, kto chce również ten czas wykorzystać aktywnie.
1: Czyli co, można zaryzykować stwierdzenie, że dzięki waszej obecności w Uniwersytecie Trzeciego Wieku prawdziwe są słowa piosenki? Wesołe jest życie staruszka?
0: Wesołe jest życie seniora, jak najbardziej. I tutaj właśnie jest chyba też w stowarzyszeniu, w czasie tych zajęć, tych spotkań, okazja, że są osoby, które wyzbywają się kompleksów, bo właściwie to z naszej strony na pewno jest ogromna doza życzliwości dla każdego. Nawet, tak jak powiedziałam o sobie, nie umiem, ale lubię. W związku z tym każdy, kto lubi, chce coś robić, jest jak najbardziej pożądany i pozytywnie oceniany.
1: Czego życzyć wam na kolejne tygodnie, miesiące i lata swojej działalności?
0: Na kolejne lata chcielibyśmy chyba mieć taką pewność, że oceniający nas będą widzieć pozytywy, które niesiemy w każdym dniu swojego bycia, w każdym dniu swojej działalności. Chcielibyśmy, by postrzegano nasze potrzeby i gdyby tak można liczyć na to, że na przykład rozwijające się w Trzebnicy i okolicy biznesy chciałyby wesprzeć naszą działalność, bo mamy świadomość, że potrzeb samorządowcy mają ogrom, a na działanie nasze, no tutaj trudno domagać się wielkich dotacji. Niemniej bez pieniędzy trudno jest cokolwiek zorganizować, bo jeśli na przykład przygotowujemy zwykłą taką towarzyską zabawę, to począwszy od kawy, herbaty, cukru, no czasami trzeba jeszcze wnieść opłatę za wynajem sali czy muzyka. No a tu niestety wiadomo, że potrzebne są środki finansowe, więc byłoby pięknie, gdyby w kolejnych latach po prostu ta bolączka z nas spadła. Gdybyśmy byli pewni, że imprezy planowane udadzą się, bo będą na to środki. To byłoby pięknie. No i zdrowia i sił jak najwięcej dla każdego, kto się chce udzielać.
2: Według mnie to zdrowia i siły, żebyśmy mogli dalej się spotykać i robić to, co robimy. Żebyśmy mogły śpiewać, tańczyć, recytować. Brać udział w wyjazdach, zwiedzać. No ale najważniejsze dla mnie, najważniejsze to jest to, że my się spotykamy i żeby się spotykać po prostu, żeby być razem.
1: To tego życzymy i paniom, ale też pozostałym trzebnickim seniorom. To już na koniec, skoro tą ideą, która wam przyświeca, jest chęć spotykania się, gdzie można was spotkać?
0: Naszą siedzibą od lutego 2023 roku jest Ratusz. Piękne miejsce w centrum miasta, gdzie dysponujemy małym pokojem zwanym biuro i obok salą, którą my nazywamy salą spotkań. I oczywiście tam, w tym miejscu odbywają się spotkania i chóru, i teatru tańca, i tam są wykłady. Tam bywamy na spotkaniach takich prawie cyklicznych z poezją, bo tutaj trzeba dodać, że takie spotkania organizujemy. I gdzie jeszcze można nas spotkać? No jeśli robimy troszkę większą imprezę taneczną, no to dla nas tym miejscem jest sala retro przy Gminnym Centrum Kultury i Sztuki.
1: Przygotowują posiłki łamiąc stereotypy. Od 2023 roku w Miliczu funkcjonuje spółdzielnia socjalna Poza Horyzont. Niepełnosprawni miliczanie prowadzą kawiarnię nad Zalewem przy ulicy Wojska Polskiego, serwując tam wiele smakołyków dla odwiedzających ich gości. O historii spółdzielni, jej codziennym funkcjonowaniu oraz reakcjach odwiedzających rozmawiałem z prezesem spółdzielni Anną Tarczyńską, prezesem Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Alicją Szatkowską, a także z pracownikami spółdzielni Julią Hoffman, Bartoszem Kowalskim i Kacprem Tarczyńskim. Znajdujemy się w spółdzielni socjalnej Poza Horyzont. To może na początek, co to za miejsce, gdzie się znajdujemy i dlaczego właśnie tutaj?
3: Alicja Szatkowska, prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Dlaczego tutaj? Dlatego, że w pewnym momencie pojawiła się szansa wykorzystania tych pomieszczeń. Powiat nie miał pomysłu. Każdy, kto tutaj nad Zalewem tworzył jakiekolwiek miejsce, restaurację, kawiarnię, niestety w ciągu roku rezygnował. Pojawiła się taka możliwość najpierw utworzenia tutaj jednego z oddziałów warsztatów terapii zajęciowej, a później pomysł padł, to może utworzymy spółdzielnię socjalną. Wierząc, że oczywiście nasi ludzie, którzy mogliby wyjść na tak zwane otwarte rynek pracy.

0: pracy, mogliby tutaj pracować, natomiast trzeba pamiętać o tym, że nadal brakuje odpowiedniej ilości miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, więc to jest szansa. I druga rzecz, cały czas udowadniamy, mówiąc o tym, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo do pracy, do zarabiania, to należy najpierw samemu pokazać, że tak faktycznie jest. Więc to jest kwestia udowodnienia. A to, co się działo później, jak żeśmy przejęli, tak naprawdę to chyba na wariackich papierach. I tu bardziej mogłaby pani Ania Tarczyńska powiedzieć, co tutaj się działo, bo ja tylko mogę jedno powiedzieć. Podziwiam naszych pracowników. Podziwiam naszych pracowników z niepełnosprawnością i pracowników warsztatów i projektu trenera pracy. Naprawdę robotę, jaką wykonali, ja tylko mogę być dumna.
1: Od czego tak naprawdę zaczęło się tworzenie tego miejsca, kawiarni Poza Horyzont, znajdującej się nad Milickim Zalewem?
2: Anna Tarczyńska, prezes spółdzielni Poza Horyzont. Zaczęło się od posprzątania tego wszystkiego, bo przyjęliśmy ten budynek, nie ukrywam, że w stanie bardzo złym. No i pracownicy, trenerzy pracy, uczniowie, młodzież z warsztatów terapii zajęciowej wzięła, podkasała rękawy, no i zaczęli to wszystko czyścić, przywracać do stanu używalności. No i później po tym wszystkim trzeba było coś zacząć działać. Pierogi na terenie Milicza, wiadomo było, że zalew słynął z tych pierogów, że no to musieliśmy gdzieś podtrzymać tradycję i zaczęło się od tych pierogów. Pierogi żeśmy robili, zaczęły iść, no i tak wszystko w sumie potoczyło się swoim torem.
1: A skąd pomysł na nazwę, że jest to spółdzielnia socjalna i kawiarnia Poza Horyzont?
2: Został ogłoszony konkurs, jak można by było nazwać ten lokal. No i po długich debatach wyszło na to, że zostanie spółdzielnia Poza Horyzont. Sięgamy poza horyzont, bo to są ludzie z niepełnosprawnością. Mogą, dają radę, po ten horyzont.
1: Czy tworząc to miejsce wzorowaliście się na innych podobnych ośrodkach, lokalach? No mam tutaj na myśli m.in. wrocławski Kafe Równik. Czy to też była jakaś wskazówka dla was? Jak to wszystko poukładać, by taką spółdzielnię, kawiarnię założyć?
0: Myślę, że to była kwestia w cudzysłowie oczywiście zazdrości, ponieważ ja nie znam uczucia zazdrości, żeby naprawdę komuś zazdrościć, natomiast można to nazwać zazdrością tą chęć, że jeżeli gdzieś coś się udaje, to dobrze by było, żeby spróbować, że my też jesteśmy w stanie. Taka szansa, należało ją wykorzystać. Pewnie śmiesznie to zabrzmi, ale myśmy zaczynali nie mając pieniędzy. Stąd mój wielki szacunek do naszych ludzi. Dlatego, że nikt się nie pytał o pieniądze, tylko wszyscy tutaj robili, żeby udowodnić to sprzątanie, to o czym pani Ania przed chwileczką mówiła. Ja naprawdę należało tutaj przyjść i zobaczyć wieczorem. Tutaj o 21, o 22 jeszcze nasi pracownicy pracowali, bo że ściany też zostały dodatkowo postawione. Tu wiele rzeczy zostało zrobionych, których nie było. To jak wyglądało sufity, co się tam działo, wypadające myszy i tym podobne martwe, to jak gdyby to jest już osobna bajka. To trzeba było wszystko od początku zrobić, nie mając pieniędzy. No ale to chyba taki zwyczaj już stowarzyszeniowy. 30 lat temu też żeśmy zaczynali bez pieniędzy. I chyba dlatego, że wierzymy w to, to nam się udaje.
1: Kawiarnia powstała w roku 2023. I na czym tak naprawdę ta wasza codzienność polega? Czym się od tego ponad roku zajmujecie? Jak każdego dnia przygotowujecie się też z osobami niepełnosprawnymi do tego, żeby obsługiwać gości z Milicza, ale pewnie też nie tylko?
2: Praca tu się zaczyna od godziny 8. Przyjeżdżają tutaj członkowie na warsztaty terapii zajęciowej. Szykują, przygotowują towar, który będzie sprzedany po 12 godzinie. Oni się doszkalają, uczą się, żeby kiedyś objąć stanowisko pracy. Po 12 godzinie mamy zatrudnione 4 osoby z niepełnosprawnością, no i one na zmianę, no bo nie są wszyscy w jeden dzień, pracują, są na kuchni, są na zewnątrz, jako kelnerzy, podają towary, no i tak to dzień w dzień przebiega. A jak się zmienili? Zmienili się bardzo i daje im to satysfakcję i ja to widzę, na przykład,

0: że jak przygotowują się do tej godziny 12 ta młodzież z warsztatów terapii zajęciowej pod kierownictwem tutaj opiekunów swoich, gdzie opiekunowie ich doszkalają, szkolą, trenerzy pracy, tak? No i to wszystko ma sens, bo oni się spełniają. Coraz lepiej to im idzie, coraz chętniej przychodzą na te warsztaty, a później pytają się mnie: Pani Aniu, kiedy dostanę zatrudnienie? Czy ja będę zatrudniona? Czy dobrze spełniam swoją pracę? No i widać tą chęć w tych wszystkich osobach, które tu są.
1: Wspomina Pani o tej codziennej pracy pracowników spółdzielni, no to pomówmy o tym, co szykują dla swoich gości, dla klientów, co możemy zjeść, wypić, odwiedzając Waszą kawiarnię.
0: Przebojem chyba są pierogi. Ciasta to chyba sezonowe jagodzianki, sernik, deserki, zupy. Wszystko robione jest tutaj. Naleśniki przepyszne, szpinak, pomidor, ser biały to do naleśników. Naleśnik jest też łososiowy, to teraz gdzieś tam w menu naszym weszło. Sezonowo były też pierogi z jagodami, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. No i lody, to co możemy sprzedać tutaj, to wszystko idzie. Mam nadzieję, że to się wszystko będzie rozwijać i najważniejsze jest to, żeby nasze osoby miały z tego satysfakcję, a my jako rodzice i jako terapeuci widzimy, że one się też spełniają.
1: Wspomina Pani o klientach. Jak oni reagują, wchodząc do kawiarni, gdzie spotykają osoby niepełnosprawne, z którymi, no umówmy się, chyba w większości przypadków no nie mamy takiego kontaktu. Czy pozytywnie reagują? Czy mają, powiedzmy, jakieś obawy, które przełamujecie? Jak to wygląda?
0: Powiem tak, na kasie stoi pani, która nie ma orzeczenia, tak? Na zewnątrz nie widać tego, że tu pracują osoby z niepełnosprawnością. Dopiero jak wydają posiłki, wychodzi pan, pani i podaje, to wtedy gdzieś tam u ludzi widać to takie, że zauważają, że to jest jednak ktoś inny i ktoś tu pracuje z niepełnosprawnością. Na kuchni są te osoby i one się tam właśnie spełniają. Na zewnątrz niewidoczne są takie. Nie ukrywam, że klienci są różni. Jedni mówią, że za długo czekają. My informujemy, że to jest kawiarnia, w której głównie pracują osoby niepełnosprawne i czas oczekiwania posiłku jest dłuższy. Prosimy o cierpliwość, o zrozumienie. Są osoby, które rozumieją, ale mam nadzieję, że to wszystko się gdzieś tam z biegiem lat naprawi, może tak powiem.
1: Właśnie do tego chciałem nawiązać. Od wielu lat rozmawiam.

0: mi łamać właśnie dzięki temu miejscu.
1: Myślę, że udaje się, ale jak wiadomo, ten proces jest długi. Był, jest i zawsze będzie. Tym bardziej, że coraz więcej osób z niepełnosprawnością jest wśród nas. Po pierwsze, starzejemy się i efekt jest tego taki, że każdy z nas wraz z wiekiem, kończąc określoną ilość lat, zaczyna być bardziej powolny, zaczyna mieć wiele problemów różnych i dopiero wtedy zaczyna też doceniać to, czym my zawsze mówimy, to, czym my dysponujemy. Nagle się okazuje, że jest gdzie pożyczyć łóżko, że jest gdzie pożyczyć wózek i wtedy widać, że są też inne osoby z niepełnosprawnością. Ja bardzo często w takich sytuacjach słyszę przeprosiny od ludzi, którzy mówią, że walczyli kiedyś z nami, uważali, że właściwie po co my w ogóle istniejemy, a teraz nagle się okazuje, że potrzebują naszej pomocy i nigdzie jej nie dostaną, tylko u nas. I to jest coś, na co ja przynajmniej jestem nastawiona, mam świadomość, że dziś ci, którzy próbują nas zniszczyć, którzy mnie atakują, którzy atakują nas jako stowarzyszenie, przyjdzie taki moment, że będą też potrzebowali tego wsparcia i przyjdą po nie. Wszyscy też wiedzą o tym, że my jako stowarzyszenie pomożemy. Nigdy nie będziemy uprzedzeni w stosunku do ludzi, starając się przede wszystkim ja jako psycholog zrozumieć, jaki jest ten proces ich myślenia i co to spowodowało, że tak, a nie inaczej się zachowywali. Ja jestem na to przygotowana, mam świadomość, jedynie co to staram się tłumaczyć to też naszym pracownikom, naszym ludziom, żeby nie buntowali się, nie ustawiali się przeciw. Po prostu staram się zrozumieć i być

To staram się tłumaczyć to też naszym pracownikom, naszym ludziom, żeby nie buntowali się, nie ustawiali się przeciw. Po prostu staram się zrozumieć i być

0: Śląska-Krajowa. Co się pod tym hasłem ukrywa?
1: Dolna Śląska Kraina Rowerowa to związek samorządów, które mają wspólny cel promocji całego obszaru, nie tylko swoich poszczególnych gmin, ale właśnie całego sąsiadujących ze sobą samorządów, których łączą szlaki i drogi rowerowe. Tą nazwę powołaliśmy do życia jakieś 5 lat temu po to, żeby ludziom się to miejsce kojarzyło jako destynacja turystyczna, rowerowa, która poza tym, że jest położona właśnie poza dużymi miastami, ale stosunkowo blisko, z wygodnym dojazdem, czy samochodem, czy pociągiem, rozpościera się na dosyć sporym obszarze, 14 samorządów i jest tak naprawdę co robić, gdzie jeździć, spać, co zwiedzać. Także Dolnośląska Kraina Rowerowa to tak naprawdę chcemy, żeby to była marka turystyczna, żeby ludzie jednolicie i konkretnie identyfikowali ten teren właśnie z północą Dolnego Śląska, z Doliną Baryczy, ze wzgórzami trzebnickimi. Nasz obszar sięga również aż po Wąsosz tak naprawdę, czyli aż po ujście rzeki Barycz do Odry. Jesteśmy też w Wołowem, który też jest pięknym miasteczkiem, ma piękne otoczenie w Dolinie Odry. Także te tereny rolnicze, wiejskie, właśnie poza dużymi miastami na północy Dolnego Śląska, to właśnie ta wymarzona destynacja rowerowa, która dużo oferuje.
0: Można powiedzieć, wybór od sasa do lasa, od Twar do Góry po Wąsosz. Ile tak naprawdę kilometrów szlaków rowerowych, ścieżek rowerowych oddajecie tutaj w ręce, a właściwie w nogi turystów rowerowych?
1: Na całym obszarze mamy ponad 1500 kilometrów szlaków. Przypomnę, że szlaki rowerowe to trasy wytyczone istniejącymi drogami przez lasy, łąki, wioski, pola, z dala od tych dróg o dużym natężeniu ruchu. One są wytyczone w terenie, oznakowane i również są naniesione na mapy, także we wszystkich wydawnictwach, publikacjach te szlaki można zidentyfikować i zaplanować fajne wycieczki, krótsze bądź dłuższe. Dróg rowerowych mamy tak jakby wszystko pododawać, łącznie z tymi odcinkami, które biegną w obrębie miast, no to powiedzmy, że gdzieś ze 150-170 km na całym obszarze jest. Jest to w skali Dolnego Śląska, jest to już dosyć dużo, ale jakby robi to wrażenie z tego względu, że jest to właśnie na całym obszarze i że ten turysta, który do nas przyjeżdża, to może z jednej drogi rowerowej przeskoczyć na drugą, czy dojechać łącznikiem i tak naprawdę zwiedzać nie tylko obszar jednej gminy, tylko podróżować pomiędzy nimi, w ogóle nie przejmując się tym, gdzie się jedna gmina zaczyna, druga kończy. Stąd też jest właśnie pomysł na Dolnośląską Krainę Rowerową, ponieważ gminy, samorządy w swoich granicach administracyjnych nie stanowią oferty turystycznej, a już w połączeniu wszyscy razem mamy i dużo szlaków, i dużo dróg rowerowych, i szlaków pieszych, mamy dużo oferty noclegowej. Ona się oczywiście też kumuluje w konkretnych miejscach, w jednych jest więcej, w drugich mniej, ale jest to też taka oferta, która się rozwija dzięki temu, że rozwija się ruch rowerowy.
0: Chyba też specyfika tego terenu sprzyja temu, bo jednak Dolina Baryczy to nie są zbyt wymagające tereny dla rowerzystów. Mamy, powiedzmy, w centrum tej Dolnośląskiej Krainy Rowerowej dość płasko, a pozostały obszar też jest taki przyjemny do takiego spokojnego, powiedzmy, poobiedniego jeżdżenia rowerkiem, czy jednak trzeba się mocniej przygotować do tego, aby na ten teren wyjechać i wyruszyć?
1: Obszar Dolnośląskiej Krainy Rowerowej pod względem krajobrazu czy rzeźby terenu jest bardzo zróżnicowany, co oczywiście przekłada się na skalę trudności dla rowerzystów. Oczywiście są miejsca, które są bardziej płaskie, one się nadają właśnie na takie niedzielne wycieczki, bardzo lubiane są przez rodziny z małymi dziećmi, przez seniorów. W Dolinie Baryczy również są miejsca trudne, na pewno jest to gmina Kruśnice, Cieszków, również Wąsosz, gdzie się zdarzają pagórki, natomiast na pewno nie można powiedzieć, że są to tereny trudne, ale nie są też bezwzględnie płaskie. Wiele bardziej wymagającym terenem są wzgórza trzebnickie, Kocie Góry, gdzie tutaj już naprawdę trzeba mieć dobrą kondycję. Są to też drogi mniej uczęszczane, chociaż teraz patrząc na to, jak się rozwija osadnictwo i jak się rozbudowują wioski, to ten ruch samochodowy też niestety się zwiększa. Dlatego staramy się dbać o szlaki rowerowe, żeby ściągać je z tych głównych dróg, pchać właśnie gdzieś tam, kierować w lasy, w takie przestrzenie, gdzie jest bezpiecznie. Ale Dolina Baryczy, wzgórza Trzebnickie, Dolina Odry to nie są obszary trudne. I z racji właśnie tego położenia blisko miast, że można rano wyjechać i szybko dosyć dojechać i cały dzień spędzić w plenerze, czy właśnie korzystać z noclegów, staje się bardzo popularny wśród rowerzystów. Mamy dużo rowerzystów po sąsiedzku, mówię o Wrocławiu, Rawiczu, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, którzy faktycznie z rana zazwyczaj z rowerami na bagażnikach przyjeżdżają, gdzieś ten samochód odstawiają w bezpieczne miejsce i później cały dzień podróżują.

0: podróżują. Są tacy, którzy mają większe ambicje, większe możliwości kondycyjne, którzy na przykład potrafią z Wrocławia, z Rawicza, z Ostrowa, czy nawet z dalszych odległości przyjechać rowerem i zrobić dziennie 100 km. Natomiast, tak jak mówiłam, nie wymaga ten obszar jakiegoś specjalnego przygotowania, specjalistycznego sprzętu, jakiejś niesamowicie dobrej kondycji. Rower fajnie wspomaga budowanie kondycji. Można zacząć od krótkich tras. Jest to doskonały sposób, żeby się dotlenić, żeby poćwiczyć, żeby usprawnić serce. Na krążenie się bardzo dobrze taka aktywność przejawia. Jest dobra dla osób w każdym wieku. Jest dobra dla osób otyłych, żeby trochę schudnąć, odciążyć stawy. Jest dobra dla sercowców, a dla osób, które na przykład mają z różnego powodu problemy, sprawia im jazda na rowerze trudność, no to polecamy rowery elektryczne. I takich rowerzystów też mamy coraz więcej, którzy albo sami kupują sobie takie rowery, bo bardzo o wiele łatwiej jest jeździć, można pojechać dalej, ta jazda nie jest taka trudna, nie jest męcząca, przez to sprawia przyjemność i faktycznie pozostaje ta energia na zachwycanie się terenami. I też dobre są rowery elektryczne dla osób właśnie starszych, które też z różnych powodów już na rowery są ciężko wsiąść, a to jest po prostu tak jak samochód ze wspomaganiem.
1: 1500 kilometrów szlaków rowerowych, już nawet 170 kilometrów ścieżek rowerowych, a to wszystko spisaliście, bo faktycznie można złapać się za głowę, myśląc o tej ilości, wydając specjalny przewodnik turystyczny po wzgórzach Trzebińskich, po Dolinie Baryczy. No i na chwilkę się tutaj zatrzymajmy. Co warto zobaczyć w dolnośląskiej krainie rowerowej, poza tymi trasami rowerowymi?
0: Jazda na rowerze jest przyjemnością sama w sobie, ale wiadomo, że rowerzysta potrzebuje też pewnej odmiany, odpoczynku, rozprostowania nóg. Dlatego też mamy w regionie taką sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, stworzoną z lokalnych usług turystycznych i okołoturystycznych, z których rowerzyści najczęściej korzystają. Takich właśnie, które robią, puszczają oko do rowerzystów, czyli jakby mają ofertę troszkę lepszą, troszkę szerszą niż takie standardowe usługi. Więc poza tym, że w tej sieci są miejsca noclegowe i gastronomia, którą rekomendujemy rowerzystom, to też dużo jest atrakcji, miejsc, które jakby nie na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z jazdą na rowerze, ale też dzięki rowerowi można do nich na przykład dojechać i tam odpocząć. Powiem szczerze, że jestem zdumiona, jak bardzo się rozwijają na naszym terenie winnice, browary, czyli takie miejsca, które wracają do dawnych tradycji przetwórstwa lokalnego z lokalnie dostępnych surowców. Są różnego rodzaju obiekty, parki, gdzie rower można na przykład zostawić bezpiecznie i pójść pospacerować, zwiedzić. No już tutaj klasykiem jest Żmigród ze swoim pałacowo-parkowym, z potężnym parkiem, który ma też staw z kajakami. W sezonie można tam pływać po tym stawie kajakami, można zwiedzać basztę, można zwiedzać ruiny, można odwiedzić informację turystyczną. Mamy również w Miliczu taki zespół, mamy kreatywny obiekt multifunkcyjny w Miliczu, który jest wielką atrakcją dla ludzi, zwłaszcza spoza tego obszaru, którzy wcześniej z taką ofertą nie mieli do czynienia, gdzie mamy w dawnych industrialnych wnętrzach zrobioną taką przyjazną przestrzeń do odpoczynku, muzeum, bombki milickie, już teraz nawet bombki dolnośląskie. Z tym dolnośląskim tradycyjnym wzorem jest kawiarnia, jest muzeum Drucha Bolka, który był takim herosem lokalnym, inwalidą w pewnym sensie, który jeździł rowerem. No niemalże cały świat na tym rowerze zjeździł, także tam w Miliczu, w Komie właśnie jest to miejsce, które upamiętnia tą postać. Wiele jest ciekawych miejsc, które można zwiedzić i one są bardzo często położone, zlokalizowane przy szlakach, bądź w niedalekiej odległości od tych szlaków. Dlatego wydając przewodnik rowerowy, już tu jest druga edycja, ponieważ ta pierwsza się cała wyprzedała, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Z racji tego, że jest dosyć obszerny, ma prawie 130 stron, poręcznie wydana na spirali i taka wersja, że może się zmieścić do kieszeni. I jest tam opisane wybrane najpiękniejsze trasy w różnych terenach, bo i w okolicach Milicza, i w okolicach Prusic, i Milicza, i Krośnic, i Cieszkowa, Wąsosza, Wołowa, które poza tym, że są te szlaki przy tych trasach pokazane na przebieg na mapie, to jest opisany przebieg obok z bogato ilustrowany, z różnymi ciekawostkami, właśnie z rekomendacjami, co w najbliższej okolicy warto jest zobaczyć, na co zwrócić uwagę.
1: Jakieś ciekawe zabytki, wyjątkowe miejsca do odwiedzenia?
0: Każde miejsce, jesteśmy na tak niesamowitym obszarze. Dolny Śląsk w ogóle jako takie dziedzictwo niemieckie, gdzie tak naprawdę w każdej miejscowości, w każdej niemalże wiosce były dwory, pałace i jak ktoś ma taki zmysł detektywistyczny, to sobie te miejsca odszuka i się nimi zachwyci, nawet wówczas, jeżeli one są zaniedbane, bo takich obiektów jest niestety bardzo dużo. Przepiękne

0: piękne się robią rynki w miasteczkach. Takim przepięknym rynkiem jest na pewno rynek w Prusicach z ratuszem, z sąsiadującymi kościołami, które mają bardzo bogate, już nie mówię o tym aspekcie religijnym, ale w ogóle kulturowo-architektonicznie są piękne, barokowe. Jest Goszcz, Twardogóra, który przechodzi taką teraz metamorfozę. Potężne środki gmina pozyskała na to, żeby wzorem Żmigrodu zabezpieczyć to, co zostało z bodaj najpiękniejszej perły okresu baroku właśnie w tamtych stronach. Z pałacu w Goszczu przeprowadzona jest teraz rewitalizacja. Zostanie on, no, pałac nie zostanie odbudowany, prawda, nie zostanie mu przywrócony ten pierwotny wygląd. Natomiast będzie to miejsce rekreacji, odpoczynku, edukacji, przede wszystkim kultury, no i to będzie też zabezpieczona ruina do zwiedzania z opisaną historią, która jest bardzo ciekawa. Także tu Milicz jest przecież, czy to centrum Milicza z zabytkami, czy właśnie Pałac Malcanów, czy wiele innych miejsc, chociażby no, warto zwrócić uwagę na to, co jest, jakie są pozostałości w Krośnicach, już właśnie o Wołowie już wcześniej mówiłam, ale przede wszystkim z Lubiążem, położonym w Dolinie Odry, bezpośrednio nad samą Odrą, wiele tam się różnych imprez odbywa i ten Lubiąż, który jest chyba największym obiektem pocysterskim w ogóle w Europie, tak dobrze zachowanym, mimo że też oczywiście nie odrestaurowanym, nie przywróconym do takiego wyglądu z okresu swojej świetności, natomiast absolutny mus, jeżeli chodzi o takie, jeżeli ktoś chce zwiedzać zabytki, to jak najbardziej warto te miejsca odwiedzić. Trzebnica ze swoimi zabytkami, przede wszystkim no, z bazyliką, także tutaj to już to w każdym przewodniku jest to opisane, również w naszym. A jak cystersie dostawy, oczywiście, chociaż to różnie się o tym mówi, oczywiście kwintesencją naszego obszaru jest to, czego w regionie jest najwięcej, czyli stawy milickie, obszar bogatej przyrodzie, chroniony wieloma formami ochrony przyrody. Stawy nie są może tak atrakcyjne pod względem rekreacyjnym jak morze czy jak jeziora, gdzie można zażywać kąpieli. Stawy służą hodowli ryb, karpia milickiego i innych słodkowodnych ryb i oczywiście na bazie tej wody i tego otoczenia jest mnóstwo ptaków. Teraz widzimy ptaki świeżo po lęgach z młodym potomstwem, także to jest też urocze. I to, że te szlaki rowerowe kręcą się pomiędzy tymi stawami. Z jednej strony dobrze, że ludzie mogą to dziedzictwo przyrodnicze, wieloletnie, które właśnie jakby tworzenie stawów milickich przypisuje się cystersom. Mówi się o tym, że to powstało w głębokim średniowieczu. Te stawy były sypane, bo było tyle różnych naturalnych spadków terenu, że się po prostu sypało groble pomiędzy ciekami wodnymi w poprzek i wtedy się i tą wodę się zatrzymywało i poprzez to powstawały stawy. Teraz jakby technika budowy stawu jest inna, bo się już po prostu go wykopuje, więc to już takie współcześnie. Natomiast nie do końca wiadomo, czy to jest prawda z tymi cystersami, natomiast to piękna legenda, która żyje, ale też w Dolinie Baryczy, do której też zaliczają się Prusice, mało kto to wie, że Prusice też, to tam jest pochowany, ma swoją tumbę nagrobną, jeden z Malcanów i oni też wszyscy byli związani z rybactwem. Oni wszyscy posiadali wielkie majątki ziemskie, w którym czy to w okolicach Żmigród, właśnie Żmigród z Prusicami, Hatzfeldowie, czy właśnie Milicz, Malcanowie, czy wiele pomniejszych rodów von Folmenstein, czy Szafgocz, którzy posiadali majątki, w których to były stawy i była produkcja ryb. Także to dziedzictwo kulturowe odcisnęło wielkie piętno na obecnym wyglądzie tego terenu i wiele osób z ciekawością przyjeżdża na stawy, myśląc, że zobaczy takie baseny do hodowli ryb, a widzi naturalne zbiorniki, które przypominają jeziora z piękną, nieregularną linią brzegową, bogatą roślinnością, ciszą, spokojem i tylko hałasem przyrody, czyli ptactwa przede wszystkim. W piękne wschody, zachody słońca można nad tymi stawami obserwować. Zachęcamy do odwiedzin, ale też bardzo prosimy, żeby szanować tą przyrodę i żeby nie zostawiać śmieci, nie deptać, nie wchodzić wszędzie, tylko jakby zachwycić się z oddali.
1: Coraz więcej osób wsiada na rowery, zarówno turystów, jak i mieszkańców, ale zanim wsiądziemy na ten rower, musimy go też odpowiednio przygotować. Przypomnijmy zatem, o czym musimy pamiętać i co, że tak powiem, na stanie w takim rowerze powinno się znaleźć, aby nasze podróże były bezpieczne.
0: Dobrze jest przygotować rower po zimie właśnie na rozpoczynający się sezon i na różnego rodzaju wycieczki, rajdy rowerowe. Takim dobrym momentem na pomyślenie o tym jest już styczeń, luty, wtedy, kiedy tego roweru się jeszcze bardzo nie używa i też serwisy rowerowe nie są tak okupowane, bo to tak z przygotowywaniem rowerem na sezon jest tak jak ze zmianą opon. Wszyscy robią to na ostatnią chwilę.

0: to jednak wymaga czasu i potem czeka się w kolejce. Więc warto zawsze pamiętać na początku roku, żeby sobie ten rower przygotować, żeby dać go do serwisu. Wówczas osoba, która taki warsztat prowadzi, poprawi przerzutki, poprawi hamulce, bo to jest bardzo ważne, zadba o różne inne rzeczy, podokręca co trzeba, zrobi taki przegląd, jak się robi w samochodzie, po to, żeby się tym rowerem bezpiecznie i wygodnie jeździło. Musimy pamiętać o tym, że są przepisy, które traktują o tym, jak musi być takie podstawowe wyposażenie, które rower musi mieć. Prawdą jest, że takie kontrole rowerzystów zdarzają się rzadziej niż kontrole samochodów, prawda, przez policję. Natomiast musimy też z drugiej strony pamiętać, że nie robimy tego dla policji, tylko przede wszystkim w trosce o własne bezpieczeństwo. Dlatego myśląc o tym, żeby tym rowerem jeździć daleko czy blisko, nie ma to znaczenia, bo jednak jesteśmy narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, więc przede wszystkim ten rower musi być sprawny, czyli właśnie przejść taki przegląd, jeżeli ktoś potrafi, to oczywiście sam o to zadba, czyli przede wszystkim te sprawne hamulce. To jest podstawa, żeby były sprawne hamulce, oczywiście wszystkie inne dokręcone siodełka, kierownice, przerzutki ustawione, żeby tam nic się nie rwało, łańcuch sprawdzony. Natomiast z takiego podstawowego wyposażenia, no to koniecznie potrzebne jest oświetlenie i mamy tutaj oświetlenie z przodu, czyli w okolicach kierownicy światło białe, a z kolei z tyłu roweru co najmniej jedno światło czerwone. Ważne jest, żeby mieć odblask na rowerze, czy to takie tradycyjne wsadzone w szprychy, czy właśnie teraz już wiele możliwości poprzez różnego rodzaju odblaskowe, czy farby, czy naklejki, czy po prostu jakieś tam zwykłe opaski, które można mieć na rowerze po to, żeby tą swoją widoczność poprawić. Ważne jest, żeby mieć dzwonek albo inny sygnał ostrzegawczy, że ten dźwięk też musi być, że tak powiem, przyjemny. Tak najlepiej, żeby to był klasyczny, bo wtedy on wszyscy kojarzą jednoznacznie i nie budzi to jakiegoś lęku czy zdziwienia wśród rowerzystów na trasie. Jeżeli to są dźwięki jakieś nietypowe, śmieszne, tak jak można sobie teraz też poustawiać jak w telefonie praktycznie, to jednak budzi to pewne zdziwienie na szlaku. Też w przypadku, gdy jest duża prędkość, wielu rowerzystów na drodze może powodować jakieś niebezpieczne sytuacje, więc lepiej tego po prostu unikać. Nie ma tu potrzeby chyba, żeby się jakoś specjalnie wyróżniać. Ważne jest, żeby to spełniało swoją funkcję. Rowerzyści korzystają też na przykład z lusterek, chociaż one się tam różnie sprawdzają. Nie jest to już ten element wymagany, ale są osoby, które sobie to chwalą, są takie, które z tego nie korzystają. Jak ktoś ma problemy ruchowe, żeby się gdzieś tam obrócić, to dobrze, żeby te lusterka posiadał. I na przykład, jeżeli jeździmy rowerem z przyczepką, teraz bardzo dużo się pojawia przyczepek, w którym transportujemy dzieci. Bardzo ważne, żeby te przyczepki miały dodatkowe oświetlenie, dodatkowe odblaski i żeby miały również, jeżeli są to szerokie, żeby miały też kierunkowskazy, tak? Bo też tak podnosi to bezpieczeństwo, a pamiętajmy, że dziecko jedzie za nami w przyczepce, więc jest to też, no nie wiemy, co się za nami dzieje, tak naprawdę nie zawsze możemy dobrze reagować, więc tutaj zawsze to w naszym interesie jest, żeby jak najbardziej się zabezpieczyć przed tym, żebyśmy byli dobrze po prostu widoczni. Jeżdżąc na rowerze można, czy powinno się właśnie mieć jakąś kamizelkę, czy na plecaku, czy na kasku jakiś element odblaskowy, żeby nas było widać, zwłaszcza tu chodzi o po zmroku. I pamiętajmy też o tym, że warto jednak jeździć w kolorowym ubraniu. Teraz już jest bardzo dużo możliwości kupienia za nieduże pieniądze, czy spodnie, czy buty, czy bluzki, czy kaski, żeby to nie było wszystko czarne, bo wtedy bardzo ograniczamy możliwość dojrzenia nas na drodze, a wiadomo, że prędkość roweru, a prędkość samochodu jest różna i czasami bywa, że kierowca za późno zobaczy rowerzystę na drodze. Pamiętajmy o dzieciach, dbajmy o to, żeby dzieci jeździły w kasku. Uczmy dzieci, jak się prawidłowo poruszać, w trosce o ich bezpieczeństwo. Zakładajmy im kaski na głowę, nawet jeżeli dzieci się przed tym buntują. Nie ma w przepisach obowiązku jeżdżenia w kasku. Wiele osób też twierdzi, są takie teorie, że kask nie pomaga wcale, bo kierowcy z kolei myślą, że są rowerzyści w kaskach, to są zabezpieczeni, więc nie trzeba aż tak się pilnować, prawda? Natomiast mówię, dopóki nic złego nam się nie przytrafi, to myślę, wydaje, że każde rozwiązanie jest dobre, a dzieci uczmy takiego zachowywania się bezpiecznie na drodze, oznakowania się, używania ochraniaczy, zwłaszcza właśnie na te wrażliwe części, zwłaszcza na głowę, ale też my jako dorośli używajmy takich osłon i dawajmy dzieciom dobry przykład po prostu. Poprzez nasz przykład dzieci też nauczą się po prostu takich właściwych zachowań.
1: A co z telefonami?
0: Z telefonami. No, telefon można mieć. Z telefonami jest tak samo jak z jazdą samochodem. Też nie wolno tak naprawdę używać tych telefonów podczas jazdy i przerażona patrzę na zwłaszcza młodych ludzi, którzy jadą drogą, po której poruszają się też samochody i trzymają telefon w ręce.

0: kierowcę i ten telefon przeglądają jeszcze podczas jazdy, co już jest w ogóle dla mnie takie trochę samobójcze. Jestem tym przerażona, więc absolutnie nie. Można telefon mieć zamontowany, tak jak w samochodzie, na specjalnym uchwycie. Na kierownicy są takie rzeczy, jeżeli się korzysta na przykład z mapy. W telefonie to też jak najbardziej. Natomiast nigdy nie korzystajmy z roweru podczas jazdy, czy nawet już nie mówię o jakimś rozmowach, czy słuchawki i telefon, bo to wszystko jakby powoduje, że jesteśmy mniej czujni na drodze, a na drodze się wiele rzeczy dzieje nagle.
1: Pytałem mnie przypadkowo o ten telefon i poniekąd jestem zadowolony pani odpowiedzią, bo wspomniała pani o zamontowaniu telefonu na kierownicy. Jeżeli na przykład ktoś z map korzysta, pytanie właśnie, czy jakieś takie fajne patenty rowerowe, fajne akcesoria są, które warto sobie zakupić, z czego być może pani korzysta, albo turyści, którzy przyjeżdżają na teren dolnośląskiej krainy rowerowej, coś, co ułatwi nam podróżowanie?
0: Warto mieć przy sobie, no, żeby się wygodnie podróżowało. Tak, może najpierw to, żeby się wygodnie podróżowało. Wygodny strój rowerowy, nie jeździć w dżinsach na przykład, nie jeździć w jakichś spodniach, które uciskają. Tak, pozycja na rowerze bywa różna. Spodnie, które się gdzieś tam zaczynają w którymś momencie gdzieś wbijać i uwierać, powodują, że cała jazda przestaje nam sprawiać przyjemność, więc jakieś fajne, wygodne spodenki, getry, dobre buty. Odradzam jazdę w sandałach na przykład, bo to też może być niewygodne, ale są ludzie, którzy akurat to lubią, to tam specjalnie nie przeszkadza. Koniecznie oświetlenie. Do transportu rzeczy można używać plecaka, chociaż w dłuższych trasach od plecaka bardzo się pocą plecy, więc też można to zmienić na sakwy. Są teraz możliwości bardzo szerokie, bardzo dostępne są wszelkiego rodzaju sakwy i na krótkie, i na dłuższe wyjazdy, które się po prostu montuje do bagażnika. Są tacy, którzy w ogóle jest taka grupa rowerzystów, na których się mówi sakwiarze, bo oni to są ludzie, którzy jeżdżą bardzo długie odcinki i oni podróżują po prostu z miejsca na miejsce, robiąc na przykład trasę nawet 1000 kilometrów, bo taki mają plan na wakacje, więc oni mają i sakwy z tyłu i na przednich kołach i faktycznie jeszcze plecaki i jeszcze jakieś potrafią mieć przyczepki, ale na takie nasze potrzeby turystyczne, jednodniowe, kilkudniowe, to jak najbardziej takie sakwy na bagażniku zdają egzamin, plus tam jakiś plecaczek. Odradzam torebek w ręku, ale to raczej mamy tylko do czynienia w przypadku pań jadących w niedzielę do kościoła na rowerze, które faktycznie gdzieś tam z tą torebką podróżują, ale taka torebka na kierownicy na przykład też bardzo przeszkadza, więc już lepiej ją wtedy wsadzić do koszyka z przodu czy z tyłu, żeby można było to łatwo przetransportować. Polecam również właśnie te wszelkiego rodzaju uchwyty na telefon, mocno, dobrze też sprawdzić, czy są dobrze przymocowane, żeby nam się ten telefon w trakcie jazdy nie przemieszczał na różnych wertepach, bo też może wtedy albo spaść, albo się przekręcić, więc dobrze, żeby to było dokręcone. Uchwyt na telefon, który trzyma nam telefon, który nam może wtedy, prawda, nie rozpraszać tak tej uwagi, nie musimy go na szybko szukać po kieszeniach, tylko jest na kierownicy, widzimy, jak ktoś dzwoni, możemy się zatrzymać. Też ludzie korzystają z różnych aplikacji do tras, więc to też wtedy takie umiejscowienie telefonu jest jak najbardziej okej. Okay. Są też takie mapowniki, czyli jeżeli ktoś jest tradycjonalistą i woli poruszać się z mapą drukowaną, to wtedy ma takie coś na kierownicy, gdzie wsadza mapę i ta mapa jest zabezpieczona taką przeźroczystą, plastikową szybką i jest to dobrze widoczne i zabezpieczone przed deszczem, też jest to wygodne.
1: Wiemy już, jak przygotować swój rower do wycieczek, no to ostatnia kwestia też, jak samemu się przygotować do takich wypraw, co jeśli pić podczas jazdy, jakby mogła pani przypomnieć takich kilka podstawowych porad.
0: Z jazdą na rowerze jest tak jak z każdym innym sportem, że należy zjeść to, co nam da energię, a nie to, co nam tą energię odbierze albo spowoduje, że jesteśmy senni czy ospali, ociężali. Dlatego bardzo zalecamy do spożywania śniadań energetycznych, wysokobiałkowych, węglowodanowych, czyli najlepszym tak naprawdę to, co daje energię na dłuższy czas, to są płatki, to jest po prostu muesli zdrowe, zbilansowane, nie słodkie chrupki z mlekiem, tylko właśnie porządna owsianka z owocami, z kawałkiem czekolady, bo to będzie nam, utrzyma nas w dobrej kondycji, da nam dobrej energii na taką podróż i tak naprawdę spowoduje, że będziemy głodni dopiero za 3-4 godziny, więc to naprawdę bardzo syci i bardzo jest rekomendowane, a poza tym właśnie nie powoduje, że jesteśmy tacy ospali, jak po, nie wiem, jajecznicy na bekonie, czy jakiejś innej fasolce bretońskiej. Także takich rzeczy unikamy. Tak samo podczas spożywania posiłków w trakcie, gdzieś tam na jakichś przerwach, też dbajmy o to, żeby zjeść na przykład mięso niesmażone, tylko może bardziej jakieś duszone, jakąś rybę, surówkę, popić wodą, niż obiadać się jakimiś fast foodami na przykład, które nas zapchają, ale które nam tej energii potrzebnej do wysiłku nie dadzą. Na drogę zabierajmy wodę, najlepiej niegazowaną, dużo wody, wodę, którą można też sobie gdzieś tam łatwo uzupełnić, czyli też polecamy, żeby brać

bidony, które później zabierzemy zabrać sobie herbatę. Teraz jest możliwość kupić takie podróżne termosy, gdzie naprawdę można wziąć czy zupę, czy jakąś taką owsiankę na drugie śniadanie, taką, która nam można z tego wygodnie zjeść. Przede wszystkim po drodze, bez podgrzewania, bo to trzyma ciepło. No i pamiętajmy o tym, żeby mieć przy sobie takie rzeczy typu banany, czekoladę, które nam też tej energii dodadzą, podniosą poziom cukru we krwi po to, żeby właśnie to zamienić nam tą energię potrzebną do podróży. Także takie rzeczy, a nie kaloryczne, ciężkie do transportu, tłuste przede wszystkim produkty. SK2

0: Eska 2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Ależ wy tam jesteście zadowoleni po tej drugiej stronie. Ja słyszę, jak wy podśpiewujecie. Jak dobrze wstać, raj, ra, ra. I z takim uśmiechem na ustach przebrniemy przez tę niedzielę. Dawid Wajda, zapraszam na poranek, tak kapkę później. W Radio SK2, niedzielę. Cześć, dzień dobry.

Niebo różowe to bardzo ciekawe zjawisko. Może jest ładne, może jest romantycznie, a może to zwiastuje koniec jakiegoś związku, jak śpiewa Kasia Sochacka w tym utworze właśnie. Życzymy wam na pewno, żeby było bezchmurne w mazurską majówkę z Radiem SK2. To wszystko zaczyna się przecież już w tym tygodniu. Już we wtorek wyjazd. Będzie grał zespół Kuba i Kuba. Już 10 szczęśliwców pojedzie z nami. Już to jest ustalone, zaklepane, zaplute i będziemy się doskonale tam bawić, a wy będziecie mogli to tylko śledzić na naszych social media. Tam was też odsyłamy, bo tam też dużo się dzieje. Grupa Bajm! Już teraz, za chwilę, właśnie, Kuba i Kuba. Bądźcie z nami.

0: Dobrze, że my już się bardzo dobrze znamy. W sensie radio, słuchacze, słuchacze, radio. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie. Chyba, że ktoś pierwszy raz włączył, no to u nas 100% polskiej muzy w radiu SK2 Bryska. Teraz w tej godzinie jeszcze Grzegorz Chyrzy, pojawi się także Monika Brodka.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze. Byliśmy pierwsi w Polsce. Teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: I po reklamie.

0: To jest jeden z moich ulubionych utworów do samochodu, jak już gdzieś jadę i tempomat włączony. Żeby się przypadkiem za bardzo nie rozpędzić, to tak na spokojnie. Monika Brodka na finał tej godziny. Za chwilę też 10 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Pozdrawiamy i szerokości przyczepności, zdrówka przede wszystkim na drodze, żeby szczęśliwie dotrzeć tam, gdzie jedziecie.
1: Reklama.
2: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Sebastian Stelmach, to będzie prawdziwy francuski numerek. Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy zaprasza nas na spektakl komediowy w wykonaniu czołowych polskich aktorów. Pełną zaskakujących zwrotów akcji i humoru komedię zobaczymy 10 maja o 15.30 i 18.30. A teraz inżynier języka polskiego, który wystąpi w Miliczu. Mowa o stand-uperze Mieszku Minkiewiczu, który odwiedzi miasto z najnowszym programem Wszystko Dobrze. Występ 16 maja w Ośrodku Kultury.
0: Typowy ojciec na wsi w weekend to wstawał o 5 i się dziwił, że wszyscy śpią do 8, a w dzisiejszych czasach się dziwimy, że śpią do 10, więc jeśli ktoś jeszcze śpi, to pora ich obudzić, można wejść do pokoju i nie ma takiego spania, niedziela jest! Możemy razem coś fajnego porobić, my fajnie robimy, bo fajnie gramy dobrze po polsku. Grupa Perfect, Michał Szczygieł na początku tej godziny, Dawid Wajda, cześć ponownie.

ale on na tym keyboardzie gra, ten pan Dawid Podsiadło, nawet nie wiedziałem, że to Kasio uruchomił i na tym Kasio gra. Piękne, piękne brzmienia. Za chwilę Krzysztof Krawczyk, Życie jak wino. Też pięknie gramy, no oczywiście 100% polskiej muzy. U nas dzisiaj, na 10 maja, przypada Dzień Zołzy. Jakby ktoś nie wiedział, Zołza to osoba płci żeńskiej. W ogóle jest to pejoratywne określenie. Osoby niemiłej w kontaktach z innymi, dokuczliwej i skłonnej do kłótni. Oczywiście może to być skrót też Zołza. Zgrabna, obrotna, ładna, zaradna.

A mają teraz te takie ksywki ci artyści, że człowiek się nie może połapać, no. Wiktor Waligura to proste imię, nazwisko, ale Dry School, myślałem, że to jest ten z Kapitana Ameryki z tego filmu z tą czerwoną czaszką, ale potem sobie przypomniałem, że to był Red School, a tu jest Dry School, czyli sucha czacha i to też by się zgadzało, bo jest weekend i trzeba się nawadniać.

0: niby chłopaki nie płaczą, ale nie wiem dlaczego rowery dla mężczyzn są tak skonstruowane, że jak spadniesz z tego roweru niefortunnie na tą poprzeczkę, no to zapłakać możesz. Kobiety nie mają takiego problemu, a poprzeczki nie mają. To odwrotnie powinno być. My, mężczyźni, powinniśmy mieć te rowery bez tej poprzeczki u góry w rowerze. Że jak spadniemy z siodełka niefortunnie, no to nic się nie stanie i klejnoty będą całe. Mamy dobrą polską muzę, nie zawahamy się jej użyć. To jest nasz klejnot i skarb narodowy. Kłębo na Fidezalię Faust w tej godzinie. Będzie także hej z Edytą Bartosiewicz. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
8: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: polskich utworach kryją się piękne historie. W tym utworze tych historii przynajmniej jest dwie, a nawet moglibyśmy się doszukać jeszcze więcej tych historii. Przede wszystkim utwór powstał na potrzeby pierwszej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Później przydał się, bo to był 93 rok, później przydał się jeszcze w 97 na powieść tysiąclecia, jak wszyscy polscy artyści nagrali od nowa ten utwór. No i każdy pewnie ma takie utwory, z którymi jakieś historie można sobie przypomnieć. Tych utworów u nas co niemiara. W Radiu SK2, bo 100% polskiej muzy właśnie u nas. My zbliżamy się do 11:00, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd.

0: Sylwii Grzeszczak to wiertarkę bym pożyczył, bo pożycza tylko na jeden krótki dzień i noc. Nie to, co mój sąsiad. Tak gramy w Radio SK2 w tej godzinie. Jeszcze Kamil Bednarek z Mateo, może też jakiś remoncik robią sobie przy weekendzie. I męskie granie, no to też wszystko się zgadza. Dla tych, którzy majsterkują w garażu, bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: I pory.
3: Lepsze polskie hity.
4: Polskie hity.
1: SK2. SK2.
5: SK2. Zapominając

0: Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy na tegoroczne męskie granie orkiestra w Radiu SK 2. Nareszcie! No to wszystko mówi samo za siebie. Nareszcie też alergicy wiedzą, dlaczego kichają. Już wszystko jest jasne. Już wiemy. Już wiemy. Oj, dąbie, to przez ciebie. Oj, trawo, też przez ciebie. Babka już też zaczyna robić swoje. Szczawik, pokrzywka. Homosa jeszcze nie, bylica też nie. Ambrozja, jest coś takiego, nawet nie wiedziałem, że to też może być alergen. Też nie. Kladosporium już tak i alternaria też tak. Za nami leszczyna olsza. Jak ktoś już jest po kichaniu, to na to ma uczulenie i wszystko już wie. Mam nadzieję, że nie macie uczulenia na najlepsze polskie hity. Kolejna porcja po 12.
1: Reklama. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Sebastian Stelmach, kapele ludowe zagrają w Szymanowie. Przed nami 17. edycja tradycyjnej folkloriady. W tym roku na scenie pojawi się ponad 10 zespołów, m.in. Paryczanie, Rogorzanie oraz Takie Ładne jak Żadne. Początek 23 maja o 13 w Szymanowie. A teraz autorka biografii i powieści obyczajowych, która przyjedzie do

0: Grodu mowa o polskiej pisarce Katarzynie Zyskowskiej. Spotkanie autorskie 28 maja w Żmigrodzkiej Bibliotece.
1: 12 na zegarach, to oznacza, że rozpoczynamy popołudnie. Jakże piękne, majowe, niedzielne popołudnie. Oczywiście, że z najlepszymi polskimi hitami otulimy was tak jak możemy tymi pięknymi brzmieniami. ONA na początku tej godziny będzie Bledka, będzie Stachurski. Bądźcie z nami. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Dawid Podsiadło o przemijaniu w Radiu SK2. Niektóre rzeczy nie przemijają, jak na przykład plastik, ale już naukowcy się za to wzięli. Czytam teraz, że stworzyli nowy rodzaj tworzywa sztucznego, który potrafi rozkładać się samoczynnie dzięki unikalnej współpracy dwóch enzymów pochodzących z bakterii. Cały rozkład trwa 6 dni. No i pozamiatane! Szachmat, butelkomaty!

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: To jest domena niedzieli, to jest domena weekendu i kierowcy na pewno z tego powodu są zadowoleni. Mam zielone światło, mam zielone, śmigacie sobie przez wasze miasto, być może śmigacie z miasta do miasta. To jest ten czas, gdzie radio robi się nieco głośniej i przyjemnie słucha się polskich brzmień, 100% polskiej muzyki. U nas w radiu SK2 przed 13:00. Jeszcze ich troje, cóż za perełeczka to jest. A wszystko to, bo ciebie kocham, się pojawi. Będzie także Urszula, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka.

0: SK2.
1: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
0: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
2: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
3: Cześć, tu Kuba i Kuba.
4: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
0: Słuchaj w radiu SK2
2: i obserwuj na naszym Instagramie.
0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
6: Autopromocja.
0: Reklama.
7: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: I po reklamie.

0: czasami może wam przeszło przez usta a propos żony, że to anioł, nie kobieta. Może wam przeszło. I anioł wie, gdzie macie pochowane te flaszki w weekend. Anioł wie! Wszystko wysprząta i nie znajdziecie. Nie ma takiego. Rodzinnie się spędza te niedziele. Tak ma być i tak ma być. No, co ja będę wam opowiadał. Pięknego niedzielnego popołudnia wam życzę. Oczywiście, że w rytmach najlepszych polskich hitów, bo tego u nas nie zabraknie. My słyszymy się jutro rano. Dawid Wajda. Cześć.
1: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta.

0: Ta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: I po reklamie.
2: Dzień dobry, na zegarach punktualnie godzina 13 w niedzielę 10 maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam 100% polskiej muzyki. I w tej godzinie playlista będzie bardzo dobra, a dodatkowo newsy muzyczne o koncercie finałowym pewnej gwiazdy. Także zostańcie i dowiedzcie się, co tam się będzie działo. Zaczynamy.

To oczywiście w SC2 była One and Only, Daria Zawiałow, Fifi Hollywood. A słuchajcie, jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdziłam dla Was, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. No i dzisiaj, zacznijmy od dzisiejszego dnia, bo jest bardzo ważny i bardzo piękny. W większości kraju świeci słońce i jest dosyć przyjemnie i ciepło i ten wiatr nawet się trochę uspokoił, więc korzystajcie. Ktoś, jeżeli jeszcze nie wstał z łóżka, to mówię Wam, jest naprawdę super pogoda, można korzystać. Na początku tygodnia trochę to wszystko się popsuje i będzie ochłodzenie, może być burzowo i deszczowo, ale to na plus, dlatego że ten deszcz jest potrzebny. Ale za to w tygodniu, kiedy pracujemy, będzie brzydziej. No i weekend przyszły zapowiada się bajeczny i przepiękny. Także jak widzicie, całkiem dobrze ta pogoda to wszystko rozkminiła. A już teraz u nas, a propos pogody właśnie, Grażyna Łobaszewska, czas nas uczy pogody. ST2.

To był Dawid Kwiatkowski bez ciebie. Miałam powiedzieć o wyjątkowym wydarzeniu w karierze muzycznej pewnej polskiej artystki. No to już mówię. Słuchajcie, za nieco ponad 2 tygodnie Agnieszka Chylińska, dokładnie 23 maja, będzie świętowała swoje 50. urodziny. I postanowiła z tej okazji zrobić wyjątkowy koncert. To ma być taki koncert urodziny, który chce świętować razem z fanami w łódzkiej Atlas Arenie. I sama zapowiada, wy i ja, to będzie impreza mojego życia. No a na scenie mają pojawić się także specjalni goście i różne, ale to różne niespodzianki. Więc znając Agnieszkę Chylińską, będzie grubo. No oczywiście bilety, jak to bilety, przemilczę ten temat, ale 23 maja za 2 tygodnie będzie wielka impreza u Agnieszki Chylińskiej, a właściwie w Atlas Arenie w Łodzi. No a my wracamy do muzyki w SK2. SK2. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, Prawie do nieba, już teraz u nas.

0: No to była z takim klubowym bicikiem Bryska i jej odbicie, a teraz coś dla wszystkich zwierzolubnych, a właściwie tych psolubnych najbardziej. Słuchajcie, dzięki temu, co zaraz powiem, możecie sprawdzić, czy wasz pies naprawdę czuje się bezpiecznie u was w domu. Eksperci mówią o 5 ważnych sygnałach. Po pierwsze, pies spokojnie śpi i potrafi się przy was rozluźnić. Po drugie, pokazuje brzuszek do głaskania, czyli to jest takie totalne zaufanie. Po trzecie, to machający ogonek i spokojna mowa ciała. Czwarte, pupil chętnie sam szuka kontaktu i chodzi za właścicielem krok w krok, taki wasz cień. I piąty sygnał, bez stresu je, bawi się i odpoczywa w domu. Czyli jeżeli odhaczyliście te 5 punktów, to wasz pies po prostu jest królem życia. I wszystko, ale to wszystko idzie w dobrą stronę. A te słodkie brzuszki, ach, te pieski, za chwilę happy set za nim pójdę. SK2
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina? Agawa. Kolor?
4: Też agawa? Nie. Abażur?
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca...

0: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: I po reklamie.

0: 100% najlepszych polskich hitów? No nikt, tylko SK2, dlatego koniecznie zostańcie z nami i po 14 na początek Sylwia Grzeszczak, Lambery z Tripsem i Marek Grechuta. Więc słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Sebastian Stelmach, małe TGD, wystąpi w Miliczu. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych wspólnie z parafią Świętego Andrzeja Boboli zapraszają na koncert dziecięcej grupy Małe TGD. Zespół wystąpi w Milickim Kościele w piątek 15 maja o 18.30. Będzie to finał trzeciej edycji programu Kroki do Godności. A skoro o krokach mowa, zaglądamy do Żmigrodu. Tam 30 maja żmigrodzkie smoki wybiegną na trasy. Przed nami 15. edycja Biegu Smoka.
7: Jest 14. Paulina Chrobatowska, to są newsy SK2. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w Stanach Zjednoczonych.
8: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
7: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
9: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
7: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra w El Clasico. Real Madryt potwierdził, że Francuz nie wystąpi dziś w meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
0: A na zegarach godzina 14 i Paulina, co ty będziesz robiła w taką piękną pogodę później?
7: No właśnie, jak skończę swój dyżur, no to tak właśnie zapowiada się bardzo imponująco to El Clasico, więc tak plan na wieczór już jakiś jest.
0: No tak, ty sportowa dziewczyna, tak, to jak tak. Najbardziej. A ja planuję jeść.
7: O, brzmi jak plan doskonały. Drodzy, co będziesz jadła?
0: Tego jeszcze nie wiem, ale okay. Coś będę jadła. Dobrze. Drodzy słuchacze, dzień dobry, Antonina Wandesel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, więc i jedziemy z tą godziną 14.

święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Ale to jest dobry numer, Lor. Wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. Słuchajcie, wszyscy teraz mówią o Eurowizji, dlatego że w przyszłym tygodniu to wydarzenie wielkie muzyczne będzie miało miejsce, ale my jesteśmy świeżo po finale The Voice Kids i nie mówię o tym przypadkowo, ponieważ mamy nową muzyczną wiadomość. Poznaliśmy reprezentanta Polski na Eurowizję Junior. No i właśnie to jest to połączenie z Eurowizją. Został nim 13-letni Wiktor Sas z drużyny Tripsa, który wygrał program głosami widzów. No i to właśnie on będzie teraz walczył o sukces dla Polski na międzynarodowej scenie. No, my bardzo gratulujemy i już teraz trzymamy kciuki, pomimo tego, że data Eurowizji Junior jeszcze nie jest znana, ale my już znamy naszego reprezentanta. Wiktor, do boju!
1: SK2.
0: A muzycznie w SK2 teraz łzy, oczy szeroko zamknięte.

Dobrze się tego słucha, Roxy i Fawst na szeroką wodę w Radiu SK2. I drodzy słuchacze, ja wiem, że jest niedziela, że godzina 14.30 i to jest taka pora, gdzie w większości polskich domów już coś tam pyrka na gazie, gotuje się rosół albo inna pyszna zupka, coś tam sobie szykujecie, ale jestem ciekawa, co? Dajcie mi znać na radiowym messengerze, piszcie, nagrywajcie głosówki i ja chętnie wszystko przyjmę. I jestem ciekawa, czy bardziej tradycyjnie, czy może coś takiego bardziej oryginalnego u Was dzisiaj w niedzielę. Czy może po prostu jecie na mieście, bo jest piękna pogoda. Czekam na głosówki i wiadomości na radiowym messengerze. No i będziemy słuchać, co ci słuchacze Radia SK2 jedzą dobrego w niedzielę. A my słuchamy dalej i teraz w klimacie reggae Messiah, lepsza połowa.

0: Warius Max, zanim zrozumie, że w Radiu SK2, no i słuchacze piszą i nagrywają głosówki na radiowym Messengerze i Patrycja napisała, że dzisiaj u nas młode ziemniaki, mizeria oraz polędwiczki wieprzowe w sosie własnym i przed chwilą Patrycja dopisała, że jeszcze rosół z królika i że jak chcecie, to wpadajcie. No Patrycja, powiem ci tak, nie wiem czy ty wiesz na co się piszesz, bo ja... Jestem tutaj do 18 i na kolację i rosół z królika, czegoś takiego nigdy nie jadłam, no to bardzo chętnie, no więc wiesz, dotrzymasz słowa. Nie no, żartuję oczywiście. Dalej Julia napisała, że u niej dzisiaj orientalnie i kurczak w sosie słodko-kwaśnym i też to jest mega dobre. Och, och, ci słuchacze Radia SK to normalni mistrzowie kuchni, takie rzeczy robicie. A muzycznie dla tych wszystkich, którzy są głodni, tych, którzy za chwilę będą jedli obiad, tych, którzy wychodzą gdzieś. Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam przy niedzieli. Bardzo pięknie.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

0: Tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 15 w niedzielę. To był Manam Krakowski Spin, ale po 15 SK2 nie zwalnia tempa i gra dalej najlepsze polskie hity. I na początek po godzinie 15 Ania Dąbrowska, Myslowic i Wiktoria Kida. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
6: Jest 15, Paulina Horpatowska, to są News SK2. Statek z hantawirusem około 7 rano czasu polskiego dotarł na Teneryfę. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
7: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
6: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
0: Aquarius to taki trochę koń wodny.
6: Tak, konik wodny, to takie jak te małe stworzonka, wiesz,
0: słodziutki. Tak.

0: No i właśnie a propos zwierząt, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Magdalenę, ponieważ nasza słuchaczka powiedziała, że na razie obiadu nie je, tylko wybrała się na paradę pomaranianów.
1: O, jej kolor,
0: tak,
1: takie
0: ze swoim
1: słodkie.
0: Pieskiem i wysłała zdjęcie, także
1: idę
0: pokażę ci. Dzień dobry, godzina 15, Antonina Wandesel, jedziemy.

To była w Radiu SK2 piosenka wszystkich marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. A skoro pora obiadowa i rozmawiamy sobie tutaj o grillach, o rosołach z królika i różnych innych przysmakach, no to słuchajcie, już praktycznie kwestią godzin jest to, że zaraz po weekendzie ruszamy z wami na mazurską majówkę z Radiem SK2.

0: I ja wiem, że zaraz ktoś powie, że majówka to już była. No była, ale najlepsza majówka dopiero przed Wami. I przed nami od wtorku 3 dni nad samym jeziorem w super butikowym hotelu. Ogniska do późnej nocy, lokalne, pyszne jedzenie, chill, spa, koncert Kuby i Kuby, ale taki kameralny, wiecie, nie taki tam na scenie, tylko taki blisko, tylko dla naszej ekipy. No, do tego wszystkiego, jakby jeszcze Wam było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, no, wszystko, czego dusza zapragnie. I najlepsze jest to, że jedziemy tam razem z Wami, z naszymi słuchaczami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i powiem Wam tak, niektóre historie, serio, były tak mocne i tak dobre, że my wszyscy tutaj czekamy, żeby Was poznać. Majówka z Radiem SK2 już od wtorku, więc śledźcie nasze media społecznościowe i słuchajcie naszej anteny. Będzie się działo, to będzie taka majówka, że będzie grubo.
1: SK2.
0: Teraz muzycznie u nas Zalia Diamond.
2: S2.

0: To była Urszula, niebo dla ciebie. W internecie i w ogóle wszędzie głośno jest o zbiórce, którą zorganizował Łatwo Gang, który zebrał kosmiczne pieniądze na podopiecznych fundacji Cancer Fighters. No i to jest naprawdę coś wielkiego. Zebrał na ten moment ponad 282 miliony złotych, ale to nie jest wszystko, bo wciąż trwają licytacje przedmiotów przekazanych na aukcję na rzecz dzieci. No i słuchajcie, najwięcej płacą obecnie kupujący za srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija i naprawdę idzie tam potężna kwota. Do 1 czerwca można licytować. Przybliżę postać, to jest sportowiec, łyżwiarz szybki, który na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie wywalczył srebrny medal na dystansie 10 tysięcy metrów i postanowił właśnie ten medal oddać na licytację. Sportowiec dodatkowo wpadł do kawalerki Łatwo Ganga i pozwolił sobie zgolić głowę na łyso. No a sprawdziłam z ciekawości, ile na ten moment jest. Ponad 32 tysiące za medal i cały czas rośnie, a licytacja trwa do 1 czerwca, więc to, co będzie później podsumowaniem tego wyniku, który zebrał Łatwo Gang, myślę, że to przejdzie do historii. Już przeszło, ale to będzie jeszcze coś większego i naprawdę fajnie, jak ludzie w internecie robią takie dobre rzeczy. A u nas za moment bardzo dobry duet. Kłeba na Fide i Daria Zawiałow, Bubble Tea.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
14: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
15: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
19: Można poinformować po prostu.
20: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
21: No w sumie.
22: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: me.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: My zbliżamy się do godziny 16, a to było dwóch panów sikorskich, Jeremi i Artur Sikorscy i numer Młodość. Po 16, jak myślicie, co u nas będzie? No oczywiście, kolejna porcja najlepszych polskich hitów i na początek Rychu Rynkowski, Wiktoria Kida z Oskarem Cymsem, no i kombi. Zostańcie koniecznie i słyszymy się dosłownie za momencik.
1: Reklama.

ST2 to był Mrozu i jego napad, a ja zobaczyłam w kalendarzu, że dzisiaj mamy wyjątkowe święto. Słuchajcie, 10 maja to Dzień Zołzy, czyli święto tych, które potrafią jednym spojrzeniem powiedzieć więcej niż 1000 słów. Trochę dystansu, trochę humoru, no i odrobina nie mam dziś cierpliwości. No i klimacik gotowy. To jest taki dzień, kiedy można być trochę bardziej na swoim zdaniu, mieć to swoje zdanie, trochę mniej reagować na takie proszę i przepraszam, ale nadal wszystko z lekkim przymrużeniem oka. No bo umówmy się, każda zołza to po prostu ktoś, kto wie czego chce i nie owija tego w bawełnę. I tak ja jako zołza sobie to tłumaczę. I wszystkie zołzy, wszystkiego dobrego w waszym dniu. No i łączmy się. SK2. A dla zołz i nie tylko, już teraz u nas oddział zamknięty. Obudź się w SC2.

to były pocałunki od Sanach. A jeżeli chodzi o Sanach i fanów Sanach, no to słuchajcie, pierwszy koncert w ramach trasy koncertowej Sanach na stadionach już za nami odbył się w Gdańsku i były tam tłumy oczywiście i to co się działo, no to jak zwykle, wielkie widowisko, wielkie show, jak to u Sanach. Nawet była Sanach po scenie wożona traktorem, który prowadził jej mąż. A to nie taki zwykły traktor, tylko wiecie, taki na wypasie. Oczywiście choreografia, wszystko super. Widziałam trochę filmików w internecie i robi to ogromne, ale to ogromne wrażenie. Najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu, sprawdziłam. Jeszcze dostępne są bilety, więc jakieś tam ostatnie, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę, to tak tylko podpowiadam. No a finałowy koncert 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. No i tutaj ma być to zakończenie, taka wisienka na torcie, zwieńczenie tej całej trasy i ma się dziać jeszcze więcej. Ja nie wiem, co jeszcze więcej może się wydarzyć, no ale znając Sanach, może się wydarzyć. No my jesteśmy pod wrażeniem i oczywiście... Ach, no oczywiście co? Wracamy do muzyki, już nie będę tutaj marzyć. SK2. Teraz u nas T-Love. I love you. SC2.

Do wakacji zostało jeszcze co prawda kilka tygodni, ale część gwiazd polskiej sceny muzycznej już doskonale wie, gdzie będzie grało w tym roku w wakacje. Mówimy

o festynach, dniach miast, dożynkach, lokalnych świętach i tym wszystkim, gdzie na pewno będą tłumy fanów i gwarantują artystom bardzo intensywny sezon, no i spore zarobki. I dokopałam się do informacji, kto w tym roku w wakacje ma obstawione najwięcej koncertów i kto zarobi najwięcej. Do tej pory najwięcej zgarniała Maryla Rodowicz, ponieważ jej koncerty są dosyć drogie i występ gwiazdy kosztuje około 60 tysięcy złotych za koncert, ale Maryla w tym roku aż

ustawione najwięcej koncertów i kto zarobi najwięcej. Do tej pory najwięcej zgarniała Maryla Rodowicz, ponieważ jej koncerty są dosyć drogie i występ gwiazdy kosztuje około 60 tysięcy złotych za koncert, ale Maryla w tym roku aż tak

0: Królem będzie w tym roku Skolim, który łącznie wystąpi ponad 500 razy, z czego około 150 razy w wakacje. Przy rekordowej stawce 75 tysięcy za koncert latem wzbogaci się o, szybko policzyłam, szybka matematyka, ponad 11 milionów złotych. No, można zaszaleć za takie pieniądze, powiem zupełnie szczerze. No, jak Skolim sam mówi, moja stawka za koncert jest najwyższa w Polsce, spójrzmy prawdzie w oczy. 503 koncerty, czyli ponad 500, stadiony, hale, małe miasteczka, 25 tysięcy ludzi. No, i wszystko się zgadza. Tak i to po prostu duży podatek zapłaci. O, za moment Ewelina Flinta żałuje.
1: SK2
2: Autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na Twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: I pory.

0: W tę piękną niedzielę zbliżamy się powoli do godziny 17 i my w SC2 gramy Wam cały czas najlepiej i w 100% po polsku. To była Paula od dziś. A po godzinie 17, no oczywiście dalej będziemy grać najlepsze polskie hity i na początek Mezo z Kasią Wilk, Lemon i Izabela Trojanowska, więc jak sami słyszycie, bardzo dobrze i bardzo różnorodnie i muzycznie na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Więc co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: I po reklamie.
7: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
8: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
7: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja

Dobrze, bo ja ten numer. To był Dawid Podsiadło i jego sezon w Radiu SK2. I słuchajcie, dzisiaj urodziny obchodzi tiktokerka i influencerka Maria Jeleniewska, która kończy dzisiaj 24 lata. Piękny wiek, składamy najlepsze życzenia. Ale powiem wam tak, w wieku 24 lat Maria ma już 3 mieszkania w Hiszpanii. Jedno z nich podarowała swojej mamie. O, taki tam prezent dla mamy. No i co ciekawe, influencerka przez długi czas sama nie wiedziała, ile dokładnie zarabia, bo finansami zajmowała się mama, a ona dopiero później zobaczyła, jakie kwoty uzbierała na koncie. No i powiem wam tak, człowiek zaczyna się zastanawiać, czy bardziej gratulować sukcesu, czy może jednak zazdrościć tego problemu, nazwijmy to, w stylu: ups, znowu przybyło mi kilka zer na koncie. Tak czy siak, przedsiębiorcza kobieta, 24 lata i już taki majątek, no, pozazdrościć i wszystkiego najlepszego. A u nas muzycznie za chwilę królowa Beata Kozidrak-Bajm i krótka historia w SC2. SK2.

To była Bledka 2 dni w Radiu SK2. No i my niestety powoli kończymy 2 dni weekendu. Pięknego zresztą, majowego, wiosennego. Ale wiecie co? Powiem tak. 5 dni i znowu kolejny weekend i kolejne 2 dni, więc nie ma tego złego. Trzeba jakoś się spiąć, szybko popracować i zleci. Czas szybko leci, a przyszły weekend ma być wyjątkowo piękny, więc już teraz możecie zaplanować fajne aktywności. SK2. Muzycznie teraz Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jest taki dzień. Posłuchajmy.

0: Z rokowym pazurem Lombard, Szklana Pogoda w Radiu SK2. A ja przeglądając internet zobaczyłam, że dzisiaj jest jakiś dzień, że wszystkie znane osoby mają urodziny, czyli dobrze urodzić się 10 maja. 35. urodziny dzisiaj obchodzi nasz reggae piosenkarz Kamil Bednarek i 54. urodziny Radio Majdan. Panowie, wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia SK. No i bądźcie dalej tacy wspaniali, jak jesteście. A muzycznie za chwilę u nas Ania Karwan i numer W to mi graj, piosenka, którą napisała właśnie na swoje urodziny, więc wszystko się zgadza. Może nie klasyczne 100 lat, ale w to mi graj od SK 2.
1: SK 2. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci!
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 18 w SC2 ONA znalazłam. A co po 18? Po 18 DJ Hany, czyli Michał Hanczak, który wczoraj obchodzi swoje urodziny, więc jeszcze raz, drogi kolego, wszystkiego, ale to wszystkiego najlepszego. A Michał przygotował dla Was 5 hitów na piątkę, więc koniecznie zostańcie i zobaczcie, posłuchajcie, co na tej playliście dobrego będzie. Ja się żegnam. Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne, wieczorne już buziaki. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, pa!
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firmy.

0: Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: I po reklamie.
11: Jest 18, Paulina Chorpatowska, to są News Eski 2. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym piątym meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdanka Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął Pegasus.

0: RMFF.
1: W kalendarzu od kilku dni maj, a maj to nie tylko matury, nie tylko pytania, gdzie podział się mój hajs z komunii, ale także bardzo piękne polskie piosenki, które majem są inspirowane. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z 5 hitów na piątkę na maj i o maju. Tym razem sięgnę po klasyczny polski kawałek z lat 90., konkretnie z początku tej dekady. To będzie jeden z największych hitów zespołu Manam, czyli wyjątkowo zimny maj. I wcale to nie pogoda odgrywa w tym kawałku pierwsze skrzypce, chociaż można w jakimś stopniu odnieść ten kawałek do pogody, ale o tym za kilka chwil. To była piosenka, którą zespół Manam nieco zaskoczył swoich fanów. Wrócił z płytą Derwisz i Anioł w 91 roku po kilkuletniej przerwie, no i też w innym nieco stylu niż dotąd, bo zamiast mocnego rocka, tym razem Kora i spółka zaserwowali swoim fanom nieco lżejsze brzmienie, co nie podobało się niektórym krytykom, ale jednak słuchaczom bardzo przypadło do gustu, zwłaszcza kiedy mówimy o piosence Wyjątkowo zimny maj, który płytę promował. Sam tekst tej piosenki był dla Kory wyjątkowo osobisty, bo nawiązywała w nim do swoich burzliwych przeżyć uczuciowych, no ale jak to często bywało z twórczością Kory, można było znaleźć tam wiele warstw i interpretować ten tekst na wiele sposobów. Jeśli chodzi o pogodę, to też poniekąd Wyjątkowy zimny maj do niej nawiązywał, bo jeżeli poszperamy trochę w sieci, to dowiemy się, że rok, w którym wydano tę piosenkę, w którym ona powstała, rzeczywiście należał do chłodnych, przynajmniej jeśli chodzi o wiosnę, i ten maj wtedy rzeczywiście był bardzo zimny. Po 35 latach od premiery grzeją nas jednak wspomnienia, które narosły wokół tej piosenki, no i podejrzewam, że za chwilę, kiedy usłyszycie te dźwięki na antenie Radia SK2, to niektóre obrazki wrócą wam przed oczy, mam nadzieję, że pozytywne. No i mam nadzieję, że tegoroczny maj jednak wyjątkowo zimny nie będzie i że będziemy mogli korzystać z pięknej pogody, słuchając radia i najlepszych polskich hitów gdzieś w plenerze na przykład.

0: Jedynka, dwa.
1: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraczkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki. To było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo. A nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie wiosennie pachnie.

0: i wspólne śpiewanie polskich hitów.
1: Cześć, tu Kuba i Kuba.
2: Zagramy dla Was na mazurskiej majówce SK2.
3: Słuchaj w radiu SK2
0: i obserwuj na naszym Instagramie.
3: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl.
23: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
24: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już,

bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions. No i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła mu się układać w późniejsze Piechotą do lata. Później

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie.
3: Spróbować w czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: I po reklamie.

2.

0: promocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
0: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
2: Roślina? Agawa. Kolor?
3: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
0: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.

0: A to jak rozumiem, w takiej piramidzie żywnościowej, choćby zwierzyny leśnej, już tej większej, to też ważne elementy.
1: Oczywiście tak. Przede wszystkim, proszę Państwa, ginie bardzo dużo zapylaczy. Giną właśnie motyle, giną owady zapylające, pszczoły, a te owady, wbrew pozorom, i można powiedzieć, że one są małe, tak fizycznie, wizualnie, ale odgrywają w naszej przyrodzie bardzo dużą rolę. Jeżeli nie będzie zapylaczy, to niestety, no można powiedzieć, mamy wtedy bardzo duży problem.
0: Zakładając ten czarny scenariusz, że dochodzi do pożarów lasu, ile tak naprawdę musi upłynąć czasu, aby szkody wywołane takim pożarem nadgonić?
1: Wszystko od tego zależy, jaki to jest pożar, bo pożary dzielimy na przykład na pożary powierzchniowe, czyli w tym wypadku, jeżeli pali się tylko ścieła, czyli wierzchnia warstwa gleby. Jeżeli jest to pożar całego drzewostanu, tak, czyli po prostu płonie nam cały las, to tak naprawdę wtedy straty są bardzo, bardzo duże. Wtedy de facto odbudowanie lasu po takim pożarze naprawdę potrzebujemy dosyć sporo czasu, żeby przywrócić to do stanu pierwotnego sprzed pożaru.
0: Czy na przykład struktura lasu ma wpływ na to, że te pożary częściej występują albo łatwiej rozszerzają się?
1: Oczywiście, struktura lasu i skład gatunkowy jak najbardziej mają bardzo duży wpływ na palność lasu. Możemy przytoczyć tutaj drzewostany liściaste, które przeważnie występują na siedliskach wilgotnych, gdzie mamy trochę więcej wody. Tak? Tam jest dosyć spore runo, dosyć spore drugie piętro lasu i tak faktycznie podczas okresu wegetacji te drzewa, wszystkie one żyją, czyli mają w sobie wodę, pobierają z gleby wodę i inne składniki pokarmowe, i one są cały czas żywe, cały czas rosną, więc tak de facto te akurat gatunki ciężej będą ulegały pożarowi. Ale na przykład jeżeli mamy gatunki iglaste, sosnę przede wszystkim, która dominuje tutaj u nas w terenie Baryczy, tak naprawdę ścioła sosnowa jest bardzo łatwo palna. To jest materiał, który naprawdę bardzo szybko, momentalnie zapala się, a jeżeli już mamy pożar właśnie ścioły, to później można powiedzieć, że przejście od pożaru ścioły do pożaru całego drzewostanu, naprawdę to jest coś bardzo szybkiego. Przede wszystkim też gatunki iglaste mają sobie bardzo dużo żywicy, a żywica jest bardzo łatwo palna, więc jeżeli już nastąpi, tak jak powiedziałem, pożar pokrywy gleby, to przeniesienie się pożaru na całość drzewostanu naprawdę nie stanowi żadnego problemu i występuje bardzo szybko.
0: Czy na przestrzeni tych ostatnich kilku lat widzicie rosnącą liczbę pożarów w swoich lasach?
1: Całe szczęście nie. Większość pożarów, które występują na terenie Nadleśnictwa Żmigród, są to pożary wywołane przez nieostrożność ludzi. Bardzo dużo tych pożarów obserwujemy przy głównych szlakach komunikacyjnych. No niestety wygląda to tak, że jedziemy, tak, rzucimy, no przede wszystkim są to jakieś niedopałki, no i niestety od tego niedopałka ten pożar się rozprzestrzenia. Zdarzają się też sytuacje nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, czyli po prostu pomimo tego, że jest ciepło,

My przy głównych szlakach komunikacyjnych. No niestety wygląda to tak, że jedziemy, tak, rzucimy. No przede wszystkim są to jakieś niedopałki. No i niestety od tego niedopałka ten pożar się rozprzestrzenia. Zdarzają się też sytuacje nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, czyli po prostu pomimo tego, że jest ciepło,

które są gdzieś tutaj ze strony lasów podawane i na przykład rozpalają ogniska, bądź oczywiście, jak to zwykle można powiedzieć, jest tradycja majówkowa polska, czyli odpalamy grilla. Samo odpalenie grilla oczywiście jak najbardziej, tylko proszę Państwa, nie w lesie, nie przy lesie. Jeżeli już rozpaliście Państwo gdzieś tego grilla, ja już nie mówię oczywiście w lesie, tylko poza terenami leśnymi gdzieś, jeżeli jesteście już na jakichś łąkach czy czymś takim, oczywiście w miejscach, gdzie można ewentualnie tego grilla rozpalić,

0: Oczywiście tak, w dalszym ciągu pokutuje, można powiedzieć chyba na terenie całego kraju, to zjawisko wiosennego wypalania traw. To naprawdę nic nie daje. To jest naprawdę bardzo szkodliwe dla przyrody, ale w dalszym ciągu się dzieje. Po zimie rzeczywiście ta trawa czasami brzydko wygląda, ale to nie jest metoda, żeby ją wypalić. To naprawdę nic nam nie daje, a może wyrządzić bardzo dużo szkód.
1: Mówiliśmy o tej częstotliwości i ilości pożarów. Dobrze, że ona na przestrzeni lat nie rośnie, ale ile tak naprawdę w skali roku pożarów w swoich lasach odnotowujecie?
0: Generalnie maksymalnie do 10 sztuk pożarów. Całe szczęście są to pożary małe. Te pożary bardzo szybko są wykrywane przez nas jako służbę terenową, no i oczywiście później gaszone przez straż pożarną.
1: Co zatem my jako użytkownicy lasu, osoby postronne, powinniśmy robić albo czego nie robić, żeby właśnie do pożarów lasu nie doprowadzać?
0: Przede wszystkim proszę pamiętać, proszę Państwa, o tym, że nawet zgodnie z ustawą o lasach używanie otwartego ognia w lesie jest zabronione i oczywiście w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Cytując tutaj tą ustawę, używanie otwartego ognia może być w odległości powyżej 100 metrów, nie bliżej niż 100 metrów od lasu. Co musimy wiedzieć? Na pewno, że w lasach możemy rozpalić ognisko, ale w miejscach tylko i wyłącznie do tego przeznaczonych. Na terenie leśnictwa Żmigród takie miejsce na rozpalenie ogniska, gdzie Państwo mogą bezpiecznie rozpalić ognisko, skorzystać sobie właśnie też między innymi z miejsca postojowego i wiaty edukacyjnej, które tam jest, znajduje się w miejscowości Niezgoda. Więc jeżeli chcielibyście tutaj na naszym terenie rozpalić ognisko, to tylko i wyłącznie tam. Przede wszystkim też proszę Państwa, proszę o śledzenie komunikatów, ponieważ jeżeli jest duże zagrożenie pożarowe, informujemy o tym na naszych mediach społecznościowych, informujemy o tym na naszych stronach internetowych, ale też zachęcam z tego miejsca do zainstalowania, do pobrania i zainstalowania aplikacji Bank Danych o Lasach, MBDL, tak zwany w skrócie, i tam wszystkie zagrożenia, między innymi właśnie zagrożenie pożarowe, jest wykazane i przed wycieczką do lasu prosiłbym zerknąć sobie właśnie do tej aplikacji, podświetlić sobie właśnie zagrożenie pożarowe, jakie występuje na danym terenie, do którego Państwo chcieliby się wybrać, i tam będziecie widzieli. Jeżeli rzeczywiście jest to bardzo duże zagrożenie pożarowe, to jeżeli już Państwo chcecie jechać do tego lasu, to zachowajcie proszę bardzo dużą ostrożność, bo wzniecenie pożaru to jest naprawdę moment, ale opanowanie tego pożaru, no to już wtedy jest naprawdę duży problem.
1: Wiemy już, co my możemy zrobić, żeby do pożarów lasu nie doprowadzić. Pomówmy zatem o tym, co Wy robicie, żeby jeżeli już dojdzie do takiego pożaru lasu, żeby go szybko wyłapać. Prowadzicie obserwacje przez większą część roku tak naprawdę. Jak to obserwacja przeciwpożarowa w lasach nadleśnictwa Żmigród wygląda?
0: Na terenie nadleśnictwa Żmigród mamy dwie dostrzegalnie pożarowe. Są to wieże, na których pracują obserwatorzy i ci obserwatorzy wypatrują pożarów, tak? Jeżeli już takowy pożar zdarzy się, zostaje przekazana informacja do punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli takiego można powiedzieć centrum dowodzenia w nadleśnictwie, i osoba odpowiedzialna przekazuje informację dalej. W międzyczasie służby terenowe jadą we wskazane miejsce i lokalizują ten pożar. Oczywiście podejmują też pierwsze próby ugaszenia tego. Jeżeli jest to możliwe, to jak najbardziej jest to zgaszone. Jeżeli jest to duży pożar, to oczywiście z automatu są wzywane jednostki ratownicze i tak samo jest dysponowany samolot, bądź też śmigłowiec pożarowy, który mamy tutaj w lasach państwowych do dyspozycji. Dysponujemy samolotem bądź też śmigłowcem, który jest we Wrocławiu na lotnisku w Szymanowie, bądź też jeżeli trzeba druga baza, leśna baza właśnie taka, gdzie stacjonuje samolot, jest na lotnisku w Lubinie.
1: Mówi Pan o tym, że macie dwie wieże obserwacyjne. Gdzie się one znajdują i co możemy o nich powiedzieć?
0: Mamy dwie wieże obserwacyjne. Jedna jest niedaleko miejscowości Koniowo, druga jest niedaleko miejscowości Gatka i swym zasięgiem one obejmują praktycznie obszar całego nadleśnictwa. Cały obszar nadleśnictwa jest pokryty siecią, także widzimy, co się dzieje w każdym zakątku. Jeżeli jest na przykład sytuacja taka, że coś jest widoczne, ale bardzo słabo, kontaktujemy się z sąsiednimi wieżami, czyli z sąsiednich nadleśnic, czyli nadleśnic Mili, czy Wołów, Obornieki Śląskie, i wtedy uzyskujemy informację, czy rzeczywiście jest to pożar i czy ten pożar jest na przykład na naszym terenie, czy już jest poza naszym terenem administracyjnym. No i wtedy, jeżeli na przykład wychodzi, że ten pożar jest na terenie nadleśnictwa, dajmy Obornieki Śląskie, naszych sąsiadów, to wtedy po prostu już akcja, bezpośrednia akcja gaśnicza jest prowadzona na terenie nadleśnictwa Obornieki Śląskie. Techniczne są to wieże betonowe, wysokości około 30 metrów. Na górze jest obserwator, znajduje się na punkt obserwacyjny, w którym wyposażony jest właśnie w kątomierz urządzenie do namierzania tego pożaru względem kierunków świata. No i wtedy po prostu jak już obserwator powie, że na tym i na tym kącie jest pożar, na przykład jeżeli mamy taką widoczność, że z jednej wieży jest podany kąt, z drugiej wieży jest podany kąt, w miejscu przecięcia się tych linii, wtedy wiemy, że tam jest pożar i jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować i jechać do konkretnego wydzielenia leśnego, no i tam prowadzić akcję gaśniczą.
1: Ile trwa obserwacja lasu? Od kiedy do kiedy ją zazwyczaj prowadzicie i jak się ona odbywa? Ktoś tam całą dobę przebywa? Są zmiany pracownicze? Jak to macie zorganizowane?
0: Obserwatorzy oczywiście są na wieżach w okresie, kiedy zaczyna się zagrożenie pożarowe, czyli w zależności też od warunków atmosferycznych, ale przeważnie od marca do września.

0: są tam wtedy na swoich miejscach pracy. Są tam od godziny 9 do godziny, jeżeli jest już bardzo duże zagrożenie pożarowe, to do godziny 20.
1: Wybieramy się do lasu, widzimy, że gdzieś pojawił się ogień. Co mamy zrobić?
0: Przede wszystkim dzwonimy na ogólnodostępny numer 112. Wtedy po prostu my, jako Lasy Państwowe, dostajemy informację, że jest pożar na terenie leśnym. Często tak było, że już nasze wieże zauważyły, zlokalizowały ten pożar, już mieliśmy informację tutaj od naszych pracowników i wtedy po prostu udajemy się na miejsce i podejmujemy akcję gaśniczą. Przede wszystkim, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, 112 to jest numer alarmowy ogólnopolski, tak? Nie szukamy gdzieś tam po prostu numeru do nadleśnictwa, czy też nie szukamy, nie wiadomo, jakichś tam innych sposobów. Dzwonimy na 112, żeby jak najszybciej móc podać informację, bo tak naprawdę czym szybciej zlokalizujemy ten pożar, czym szybciej do niego dojedziemy i rozpoczniemy akcję gaśniczą, tym jest oczywiście lepiej dla wszystkich.
1: Znajdujemy się w Gatce, na skraju gminy Żmigród, na skraju Doliny Baryczy, ale z drugiej strony w miejscu bardzo potrzebnym Dolinie Baryczy, szczególnie tej żmigrodzkiej części, bo na wieży obserwacyjnej. Co to za miejsce?
2: Jolanta Sawicka, jestem obserwatorem na wieży Peposz. Dla mnie jako pracownika, no to jest wspaniałe miejsce. Obcuję z naturą, jest mi tu bardzo dobrze, ciekawe widoki, ale też jestem też tutaj potrzebna, bo skoro obserwujemy to, co zagraża naszemu światu, czyli pożar, bo to jest straszna rzecz, jak się wydarza i możemy pomóc przyrodzie i nam, ludziom też, no bo my oddychamy tym wszystkim, co tu jest. Także obserwujemy, namierzamy w miejsce zadymienia. Są dwie wieże, jestem ja, Gatka, i jest jeszcze wieża Koniowo. Synchronizujemy ze sobą wtedy te dwa punkty, nanosimy na mapę i dajemy do sztabu. Tam jest dalsza weryfikacja tego, gdzie ten pożar się odbywa i czy zagraża dla lasów.
1: No właśnie, ma Pani przy sobie urządzenia, lunetę, lornetkę, i do czego ona służy?
2: To jest luneta. Ona namierza nam punkt dokładny, gdzie mamy pożar. Najważniejszym jest lornetka, luneta. Mamy radio też, żeby komunikować się, jeśli zawiedzie telefonia komórkowa. Mamy lunetę, namierzamy. Tam jest punkt skrzyżowania dwóch linii. To jest punkt docelowy pożaru czy zadymienia. I wtedy mamy tutaj kąty i to przekazujemy po prostu na drugą wieżę i gotową informacja idzie do nadleśnictwa.
1: Czy często zdarza się, że pożary lasów wybuchają tutaj w okolicy Żmigrodu? Albo czy obserwujecie na przykład inne rzeczy, które mogą wydawać się pożarem?
2: Tak. Największym dla nas teraz problemem obserwatorów jest to, że mamy bardzo suchą glebę i to powoduje różne uniesienie piasku. I my naprawdę, będąc wytrawnymi obserwatorami, no nie odróżniamy czasami, czy to jest dym, czy to jest po prostu burza piaskowa. Ale praktyka czyni mistrza, czyli wiemy, że jeśli to potrwa dłużej i się przesuwa, to wiemy, że to jest wtedy piasek. Ale lepiej czasem skonsultować to wszystko z po prostu nadleśnictwem i wtedy już wiemy na 100%. Tam przez komputer przechodzi wszystko.
1: Ile czasu się Pani już tym zajmuje, obserwowaniem lasów w Dolinie Baryczy?
2: 8 rok tutaj już jestem. Cenię sobie tą pracę bardzo. W spokoju. No i jestem potrzebna tutaj.
1: Jakie warunki trzeba spełnić, by być takim obserwatorem? No przecież praca nie jest zbyt łatwa. Znajdujemy się na wysokości. Wieża, na której się znajdujemy, co chwilę się buja, wiatr wieje. Jakie zatem predyspozycje powinien mieć taki obserwator?
2: No na pewno fizyczne, bo trzeba wejść prawie, no tak na 11 piętro, żeby nie było lęku wysokości. No to jest pierwsze coś, nie? Także nie mieć tego, no i czuć się dobrze tam, gdzie człowiek jest. To jest najważniejsze.
1: A schodzenie, wchodzenie nie jest tak uciążliwe?
2: Nie. To już jest wyćwiczony może, no nie wiem, no mówię ci, naturalna siłownia, nie muszę nigdzie biegać.
1: Na co dzień obserwuje Pani pożary lasu, ale z tego, co słyszeliśmy wcześniej u Pana nadleśniczego, na szczęście nie zdarzają się one zbyt często, więc pewnie jest też okazja, by podziwiać przyrodę Doliny Baryczy. Co tutaj się Pani udało wypatrzeć, upolować okiem na przestrzeni lat?
2: No nie sposób tutaj tego nie zobaczyć. No co dla mnie takim wyjątkowym zjawiskiem to są orły, które tu mamy, bo mamy niedaleko siedlisko. Także to jest spektakl podniebny, cudowny. Wszelakie zwierzyna. Mamy tutaj piękną łąkę, na której no, odbywają się cuda. Także przyjemność spożyteczna. Na przykład jesienią mamy tam cały sejmik żurawia. To jest coś wyjątkowego, coś, co się nie da opisać. Będąc tu, mamy też tutaj na Gatce mamy bociana, gniazdo bociana i co roku zapisuję, kiedy on przylatuje. Przylatuje najpierw samiec, no i w tym roku na przykład, mówię, będzie zostanie samotny, ale po 2 tygodniach patrzymy, że przyleciała samica, czyli będziemy mieć młode, czyli no przyroda do przodu daje, także no wszystko, no cuda są, no cuda, co panu powiem.
3: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, Bryska Dżem oraz Agnieszka Chylińska to niektóre z gwiazd tegorocznych Dni Obornik Śląskich organizowanych w ramach SK Music Tour. Wiosną w Obornikach Śląskich czekają nas także występy Don Wasyla oraz kabaretu Hrabi. Nie zabraknie nocy świętojańskiej i letnich zajęć dla dzieci. O przygotowanych wydarzeniach rozmawiałem z Lilianą Karambidu z Obornickiego Ośrodka Kultury. Zaczniemy od najważniejszych.

0: Pierwszego wydarzenia, które przed nami na koniec maja, 18. edycja Dni Obornik Śląskich w ramach cyklu SK Music Tour. Będziemy się razem bawić w Obornikach Śląskich, a o tym, jak te dwa dni pełne wydarzeń i muzycznych występów będą wyglądać, o tym opowie nasz gość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Jest mi bardzo miło, że u Państwa gościć i zaprosić na 18. Dni Obornik Śląskich, zaprosić w imieniu burmistrza gminy i kulturalnych Obornik Śląskich oraz właśnie SK Music Tour. W tym roku obchodzimy Dni Obornik 30 i 31 maja. Będą to dwa dni pełne różnych atrakcji i niespodzianek. Niektóre z nich mogę już ujawnić.
0: Poprosimy oczywiście.
1: Tak, dobrze. Zaczynamy 30 w sobotę o godzinie 15 i tradycyjnie, tak jak co roku, ruszamy paradą, którą rozpoczynamy przed budynkiem Obornickiego Ośrodka Kultury. Tam będą różni przebierańce, dzieci kolorowo ubrane i ruszamy taką paradą do miejsca, gdzie odbywa się koncert i jest to na targowisku w Obornikach. I tam o godzinie 16 następuje oficjalne rozpoczęcie, celebrowanie Dni Obornik Śląskich. Będzie przywitanie przez burmistrza. To jest taka oficjalna strona tego wydarzenia. Natomiast oczywiście mamy tutaj bardzo dużo fajnych wydarzeń animacyjnych, muzycznych. Będzie bardzo duże zaplecze gastronomiczne, food trucki. Jest też planowana strefa chilloutu Radia SK oraz taki mały zakątek, gdzie będą mogli Państwo spotkać

Bardzo duże zaplecze gastronomiczne, food trucki, jest też planowana strefa chilloutu Radia SK oraz taki mały zakątek, gdzie będą mogli Państwo spotkać

0: sportu i rekreacji Oborniki Śląskie. To tak od strony organizacyjnej, natomiast strona muzyczna, może o tym troszkę opowiem.
1: No właśnie, kto wystąpi w Obornikach Śląskich? Zawsze mieszkańcy dociekają, kogo udało wam się zaprosić. Zatem odkryjmy karty, z kim będziemy się bawić na Dniach Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour.
0: No myślę, że w tym roku, jak i w tamtym, zapewnimy państwu nie lada atrakcji. Ten line-up muzyczny jest tak przygotowany, żeby było coś fajnego dla każdego w różnym wieku. Zaczynamy występem Miu, czyli Macieja Jakuba Sekulskiego. To jest młody twórca, który właściwie zasłynął z internetu. Łączy muzykę i modę. Jest to po prostu rap dla młodzieży. Także tutaj mamy Miu. Następną taką gwiazdą jest Bryska. Jest to też młoda wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, która bardzo często jest porównywalna swoim brzmieniem do Sanach. Współpracuje już między innymi z Dodą, z Marylą Rodowicz, także jej koncerty przyciągają energią, lekkością i jest po prostu świetną artystką. Ten koncert sobotni 30. Wzbogacą też występy dzieci z Obornik Śląskich oraz nasza taka lokalna gwiazda, zespół Tadeusza Boguckiego Sobie Amuzą. Natomiast wieczorem mamy, no myślę, że taką super niespodziankę. Jedną z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych postaci na scenie rockowej w Polsce. Artystkę, która zadebiutowała, tutaj taka mała dygresja, w 1994 roku na festiwalu piosenki francuskiej w Stargardzie Gdańskim. No i tutaj, no myślę, że teraz ciężko by było ją z tą właśnie, z tym wydarzeniem skojarzyć, bo dzisiaj jej głos taki drapieżny i ta muzyka, którą tworzy, odbiega od tego, co było, kiedy debiutowała. Występowała w latach 94 i 2003 z zespołem ONA. Natomiast w 2006 roku zdecydowała się na karierę solową i od tego czasu gra i jeździ ze swoim zespołem. Mowa tu oczywiście o Agnieszce Chylińskiej. Ja miałam osobiście przyjemność poznać Agnieszkę we Wrocławiu i tutaj tak historia zatacza koło, bo spotkałyśmy się właśnie na nagraniu w telewizji, też zapowiadałam imprezę. Agnieszka wtedy była młodziutką dziewczynką, miała 18 lat, dopiero debiutowała właściwie na scenie muzycznej w Polsce, a już wtedy była naprawdę ciekawą osobowością i no miała coś takiego w sobie, że ta kariera fajnie się rozwinęła. Później kończymy ten koncert, będzie grał DJ, także jeszcze będzie można się chwilkę pobawić. No i przechodzimy do niedzieli, 31 maja. Ten dzień zaplanowaliśmy ze względu na to, że jest to zbliżający się też Dzień Dziecka, bardziej właśnie rodzinnie, zabawowo, chociaż na koniec dnia też mamy takie mocne rockowe uderzenie. Zaczynamy też o godzinie 15:00. Oczywiście będą też zaproszone dzieci ze szkół i przedszkoli z Obornik Śląskich, a później mamy występ jednego z najpopularniejszych dziecięcych zespołów popowych w Polsce, Małe TGD. Także myślę, że tutaj też niezła gratka dla dzieci i no też może rodziców, bo rodzice też słuchają muzykę z dziećmi. Natomiast gwiazdą tego wieczoru niedzielnego jest, no mogłabym powiedzieć, że dinozaury, ale może to zabrzmieć troszkę niefortunnie, natomiast na pewno legenda polskiego bluesa i rocka, zespół, który gra od lat 70. Przechodził różne turbulencje, zmieniał się skład, występowali na największych muzycznych festiwalach, jak Jarocin, bluesowych. Ich chyba najpopularniejszy album to Cegła, który był debiutem w 85 roku. Ich utwory są po prostu ponadczasowe. Muzyka, którą grają, trafia do bardzo szerokiej publiczności i myślę, że będziemy mieli tutaj też bardzo dużo ludzi. Mowa tu o zespole Drzem. Także zapraszam w niedzielę wieczorem na koncert zespołu Drzem.
1: Jak słyszymy, muzyczny program tegorocznych Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour jest tak naprawdę dla każdego. Dla najmłodszych Małe TGD, dla młodzieży Miu czy Bryska, a dla tych nieco starszych Chylińska oraz zespół Drzem. A czy poza tymi muzycznymi atrakcjami przygotowaliście też jakieś dodatkowe wydarzenia, czy dodatkowe magnesy?

0: Które przyciągnął nas w ostatni weekend maja właśnie do Obornik Śląskich.
1: Tak, oczywiście, oprócz tej właśnie oferty muzycznej będzie na pewno wiele atrakcji, między innymi karuzele, dmuchańce, różnego rodzaju konkursy, tak jak mówiłam, szeroka strefa gastronomiczna, food trucki, konkursy zorganizowane przez Ośrodek Kultury, przez gminę, będzie też nadleśnictwo, bo Oborniki to piękny teren wokół naszego miasta. Jest pięknie i zielono. Także no zapraszam, na pewno każdy coś znajdzie dla siebie fajnego. To jest 30 i 31 maja, godziny popołudniowe, około godziny 15 zaczynamy. Na targowisku w Obornikach Śląskich, to jest niedaleko stacji kolejowej, także oprócz samochodów można wybrać się pociągiem, to jest tylko 15-20 minut pociągiem z dworca głównego z Wrocławia.
0: Oznacza to jedno, na dniach Obornik Śląskich i w Obornikach Śląskich spotkają się nie tylko mieszkańcy gminy Oborniki Śląskie, nie tylko mieszkańcy powiatu trzebnickiego, ale też na przykład goście z Wrocławia, do czego oczywiście zachęcamy. A jeżeli nie chcecie uczestniczyć w tak dużej, masowej imprezie, jaką są Dni Obornik Śląskich, to do tego miasta warto zajrzeć też na wiele różnorodnych, choć zdecydowanie mniejszych wydarzeń, o których teraz opowiemy, bo wiosna w kulturalnych Obornikach Śląskich zapowiada się równie ciekawie. Pierwsze z takich wydarzeń w połowie maja to właściwie dwa wydarzenia pod jedną nazwą. Mowa o podróży do Omanu. W jaki sposób tak naprawdę zabierzecie Oborniczan i swoich gości do Omanu właśnie?
1: Już 13 i 14 maja, bo będą to dwa dni, kulturalne Oborniki Śląskie zapraszają do naszej biblioteki, która właściwie mieści się właśnie w budynku dworca, także też można sobie podjechać pociągiem dla tych, którzy nie są z Obornik. Będzie to spotkanie podróżników, pary, pani Joanny i Jarosława Podolaków, którzy od lat podróżują praktycznie po całym świecie. Tym razem spotkamy się z nimi właśnie w bibliotece, będą opowiadać o Omanie. Kraju, który teraz jest odkrywany turystycznie, na pewno pokażą nam te inne strony tego miejsca. Będą pokazywać filmy, opowiadać o właśnie swoich podróżach. Także 13 maja w środę o godzinie 18 i 14 w czwartek o godzinie 11. To będą dwa spotkania z tym małżeństwem.
0: Kolejna, tym razem muzyczna propozycja, już 17 maja, można powiedzieć koncert dla nieco starszej widowni, bo przed nami jubileuszowy występ Don Wasyla, który odwiedzi kulturalne Oborniki Śląskie w ramach swojej jubileuszowej trasy po Polsce. Co to za wydarzenie?
1: Ponieważ staramy się zadowolić czy wzbogacić naszą ofertę o różne propozycje, mamy też coś właśnie dla starszej publiczności. Chociaż pewnie i też młodzi ludzie mogą na ten koncert przyjść. Już 17 maja będzie to 55. rocznica działalności artystycznej Don Wasyla, czyli muzyki romskiej, cygańskiej. Przepiękny koncert kolorowy z tancerkami. Na pewno będą tam jego największe przeboje. Przyjeżdża cały zespół, więc gorąco zapraszamy.
0: Don Wasyl w kulturalnych Obornikach Śląskich wystąpi 17 maja. W ostatni weekend maja, jak już mówiliśmy, spotkamy się na Dniach Obornik Śląskich, a później zaczyna się czerwiec. Pierwszy jego dzień to oczywiście Dzień Dziecka. Ten świętować będziemy na Dniach Obornik Śląskich jeszcze, a nieco później do waszego ośrodka możemy wybrać się na występ kabaretowy, bo przed nami występ kabaretu Hrabi w męskim wydaniu, już niestety bez nieodżałowanej Joanny Kołaczkowskiej. Kiedy odwiedzi was ten kabaret i z jakim programem przyjedzie on do Obornik Śląskich?
1: Kabaret Hrabi zawita do nas 17 czerwca. Występ odbędzie się o godzinie 19. Będzie to ostatni występ na ich trasie.

0: który ponad 20 lat występował w kabarecie Jurki, tutaj dołączył jako gość właśnie do kabaretu. Ten cały występ zatytułowany jest Być facetem, czyli faceci będą opowiadać o facetach ze swoim nietuzinkowym i bardzo oryginalnym humorem. Kto zna kabaret Hrabi, to za bardzo nie trzeba reklamować, kto nie, to na pewno trzeba to zobaczyć. Będzie to po prostu opowieść o mężczyznach, opowiedziana męskim głosem. Wystąpią w swoim stałym składzie, czyli Dariusz Kamys, nazywany przez Joasię Kamolem, nieodżałowaną Joasię Kołaczkowską, Łukasz Piecz i Tomasz Bajer. Gorąco zapraszam, bo naprawdę będzie to no, niesamowite i wesołe spotkanie z nimi.
1: A już kilka dni później z pewnością nie mniej radośnie będzie na wydarzeniu plenerowym, które szykujecie. Będą to obchody Nocy Świętojańskiej po raz drugi w Obornikach Śląskich. Może na początek, co przed rokiem zorganizowaliście i z jakim zainteresowaniem spotkało się to wydarzenie?
0: W tamtym roku organizowaliśmy Noc Świętojańską po raz pierwszy. Tak jak wspominałam wcześniej, Oborniki to jest piękny teren zielony i ta właśnie impreza odbywa się w plenerze, przy stawie, w otoczeniu lasu, przy pięknych okolicznościach przyrody. W tamtym roku gościliśmy Laboratorium Dźwięku, w tym tak samo będziemy iść w takim klimacie folkowym. Przy stawie będą warsztaty robienia wianków, później te wianki są puszczane na wodę. No jest naprawdę przepięknie, a gwiazdą muzyczną tego wieczoru będzie zespół Żywiołak, bardzo oryginalny, który łączy folk z takim mocniejszym brzmieniem. Występowali m.in. na Castle Party, także tutaj można posłuchać troszeczkę rocka, troszeczkę muzyki takiej folkowej, tradycyjnej. Ta impreza odbędzie się 20 czerwca przy stawie i tam też rośnie jeden z najstarszych dębów w Obornikach Śląskich, także naprawdę bardzo ładne miejsce i zapraszam.
1: Skoro to Noce Świętojańskie, to otwartym pozostaje pytanie, czy będziecie się tam bawić przez całą najkrótszą w roku noc.
0: Samo wydarzenie zaczynamy o godzinie 16, natomiast no, skończy się na pewno w okolicy późnych godzin nocnych.
1: A niedługo po Nocy Świętojańskiej przyjdzie czas na początek wakacji, letniego wypoczynku. To z jednej strony czas laby dla uczniów, dla rodziców, którzy na przykład wybiorą się na urlopy ze względu na swoje pociechy, ale dla waszych instruktorów to pewnie czas wytężonej pracy, bo będziecie animować najmłodszych mieszkańców gminy Oborniki Śląskie. Czy są już może znane plany właśnie na tegoroczne wakacje, tegoroczne lato w kulturalnych Obornikach Śląskich?
0: Tak, z końcem czerwca zamykamy takie nasze cykliczne zajęcia, które prowadzimy w Ośrodku Kultury. To są m.in. ceramika, zajęcia teatralne, śpiewy, tańce. Jest tego naprawdę dużo, ale my nie zwalniamy tempa, nie idziemy na urlopy, tylko 3 lipca robimy takie otwarcie sezonu lata na Grzybku.
2: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Park krajobrazowy Dolina Baryczy to największy park krajobrazowy w Polsce. Liczący ponad 86 tysięcy hektarów terenu, rozciąga się od Przygodzice w południowej Wielkopolsce przez Dolnośląski Mielicz aż po okolice Żmigrodu. Znajdziemy tutaj piękne stawy, gęste lasy i tereny rolnicze, w których żyją setki tysięcy różnorodnych zwierząt. Więcej o parku i jego faunie i florze opowiedział nam Leszek Matacz, specjalista z Dolnośląskiej Zespołu Parków Krajobrazowych. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych opiekuje się na co dzień kilkoma parkami krajobrazowymi na Dolnym Śląsku. Jednym z nich jest Park Krajobrazowy Dolina Barycze. Czym tak naprawdę są parki krajobrazowe? Czym jest ta forma ochrony przyrody, między innymi w Dolinie Barycze?
3: Leszek Matacz, specjalista w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych. Funkcjonowanie parków krajobrazowych reguluje ustawa o ochronie przyrody, która powołuje ją jako jedną z form ochrony przyrody, form obszarowych, obejmujących określony drogami rozporządzeń organów powołujących obszar parku i jego szczególny cel ochrony. Park

0: województw, m.in. wrocławskie i kaliskie. Obecnie nadzór nad parkiem sprawuje w części dolnośląskiej Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Rozporządzenie zostało zmienione przez wojewodę dolnośląskiego, natomiast w części wielkopolskiej odpowiednio Zespół Parków Krajobrazowych województwa wielkopolskiego i marszałek tegoż województwa.
1: Czym charakteryzuje się taka forma ochrony przyrody? Właśnie jako park krajobrazowy. O parkach narodowych wiemy całkiem sporo, że tam nie można praktycznie nic zrobić. Park krajobrazowy trochę łagodniejsza forma, ale pewne swoje obwarowania też ma. Jak to wygląda w praktyce?
0: Tak jak pan słusznie zauważył, jest to mniej restrykcyjna forma ochrony przyrody niż choćby park narodowy czy rezerwat przyrody. Niemniej pewne ograniczenia w funkcjonowaniu działalności są, natomiast są one faktycznie niewielkie. Przede wszystkim co chroni park krajobrazowy? Chroni krajobraz, jego walory, chroni przyrodę, chroni wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne na danym terenie. I w różnych parkach na różne aspekty ciężar jest kładziony. Są parki, w których chroni się przede wszystkim walory kulturowe na terenie Polski, historyczne. Są parki, w których dominuje ta misja przyrodnicza, ochrony wartości przyrodniczych. Akurat w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy ta funkcja jest zdecydowanie najważniejsza.
1: Co w takim razie wyjątkowego mamy w Dolinie Baryczy, co właśnie chroni park krajobrazowy?
0: Statystyczny Polak korzystający z mediów dobrze już zapoznał się przez kilka lat promocji z nazwą Dolina Baryczy i Stawy Milickie. To często idzie w parze i często ludzie mylą lub traktują tożsamo te pojęcia. Stawy Milickie to wielki kompleks stawów rybnych, największy w Polsce, jeden z największych w Europie, który znajduje się na terenie Doliny Baryczy. Ale Dolina Baryczy to nie tylko stawy milickie, to także kompleksy leśne, to także tereny użytków zielonych, łąk, pastwisk, tereny rolnicze, osady ludzkie. Także nie traktujemy tego równorzędnie. Oczywiście na terenie Parku Krajobrazowego leży ogromna większość stawów milickich, które są chronione odrębnymi formami. O nich za chwilę.
1: Co możemy powiedzieć o tej przyrodzie właśnie Doliny Baryczy? Mamy stawy, więc mamy ryby, mamy ptactwo, ale to pewnie nie jedyne perełki zwierzęce, które tutaj możemy zaobserwować.
0: Tak, duży nacisk w materiałach medialnych kładzie się na ptaki stawów milickich. Pojawiają się też informacje o bytujących tutaj dużych ssakach drapieżnych, wilkach. To jest na topie. Ja o tym nie będę mówił, bo o tym informacji można znaleźć mnóstwo. Natomiast wspomnę o nieco mniej znanych gatunkach, zarówno zwierząt, jak i roślin, ponieważ rośliny też są niezmiennie ważnym elementem ekosystemu. Ze zwierząt drobnych, z bezkręgowców, warto wymienić na przykład chronione chrząszcza z rodziny kuskowatych, koziorów dębosz, który w Dolinie Baryczy ma stanowiska rozrodcze praktycznie w każdym miejscu. Jest to gatunek u nas liczny, do tego stopnia, że dużo starych dąbrów, drzewostanów dębowych, jak i samotnych dębów alei dębowych jest siedliskiem tego chrząszcza. To jest gatunek, którego sporo osób już dobrze poznało. Także pachnica próchniczka, zwana kiedyś dębową, to również duży chrząszcz, który jest chroniony, który znajduje w Dolinie Baryczy dogodne siedliska, jako że groble stawów, drogi były obsadzane dębami przed stuleciami i te dęby do dzisiejszych czasów zostały, stanowią korytarze ekologiczne, w których mogą te chrząszcze wędrować ze względu na to, że nie są dobrymi lotnikami. Taki system alej, grobl obrośniętych drzewami sprawia, że one mogą się przemieszczać, może się wymieniać materiał genetyczny, ale są też gatunki zupełnie nieznane szerszemu gronu, na przykład koziorog bukowiec. To drugi z polskich koziorogów, którego stanowiska również znajdują się w Dolinie Baryczy, w jej południowej części na terenie lasów milickich. Jak sama nazwa wskazuje, jest on związany z bukiem. Jest tak zwanym monofagiem buka, a więc jego rójka i larwy następnie żerują głównie na buku. Jeśli chodzi o inne gatunki bezkręgowców, warto zwrócić uwagę na chronione, rzadkie motyle z rodziny modraszkowatych. Modraszek nausitus, modraszek teleus, które punktowo występują na terenie parku, na terenie wilgotnych łąk, z rośliną żywicielską, krwiściągiem lekarskim. Mamy także kilka gatunków chronionych ważek, chociażby objęte załącznikiem drugim dyrektywy siedliskowej. Gatunki takie jak trzepla zielona i zalotka większa, ale też rzadkie, choć nie objęte tym załącznikiem, szklarnik leśny, strażka północna. Te gatunki można spotkać u nas. Na przykład szklarnik leśny na terenie niewielkich śródleśnych cieków, nad którymi bytuje. Nie jest on łatwy w obserwacji, ale wytrwały obserwator, który troszkę czasu poświęci na pobyt w lesie nad jakimś niewielkim ciekiem, rzeczką, potokiem, kanałem,

0: może zobaczyć tą dużą ważkę, jedną z największych w Polsce. Wspomniałem też o motylach. Warto wspomnieć o gatunku, który w tej chwili jest w ekspansji. Gatunek ciepłolubny, którego obecność w Polsce traktowana jest jako efekt zmian klimatycznych, mianowicie modliszka zwyczajna, która również zasiedliła już Dolinę Baryczy i jest gatunkiem występującym powszechnie. Może nie jest to gatunek super liczny, ale wiele osób raportuje z różnych części, zarówno z terenów niezurbanizowanych, jak i z serc siedzib ludzkich, osad ludzkich, Milicza, Żmigrodu, Krośnic. Wrócę do ptaków, które są już dość dobrze omówione w licznych publikacjach. Natomiast w logu parku znajduje się skryty gatunek czapli bąk. Jest to gatunek, którego można spotkać powszechnie na terenie parku krajobrazowego, na stawach milickich, w trzcinowiskach. Ale dodałbym do takich gatunków, nazwijmy to herbowych, jeszcze co najmniej dwa. Mianowicie podgorzałkę, to jest niewielka kaczka, mniejsza od pospolitej i dobrze znanej krzyżówki, która zasiedla te tereny. I dla podgorzałki stawy milickie stanowią jedyną ostoję w zachodniej Polsce, którą regularnie zasiedla. Reintrodukcja prowadzona przez stawy milickie, przez Uniwersytet Wrocławski, ogrody zoologiczne. Faktycznie ma ona miejsce w celu wzmocnienia populacji. Dwa pozostałe stanowiska podgorzałek to stawy w Budzie Stalowskiej w Kotlinie Sandomierskiej oraz w Polesie Lubelskie, po Jeziorze Łęczyńsko-Włodawskie. Tam kompleksy stawowe w Pieszowoli, w Starym Brusie. One się tam znajdują i podgorzałki znalazły tam dogodne miejsce żerowania, rozmnażania się. Natomiast Dolina Baryczy jest takim miejscem, w którym była kiedyś kaczką pospolitą. Następnie skokowo liczebność spadła. W ostatnich latach ona się odbudowuje i można ją spotkać, zwłaszcza w zachodniej części doliny, na kompleksach Ruda Słowska i kompleksach Radziąc. To są kompleksy stawów. No i warto wspomnieć o sokole wędrownym, który do niedawna był w Polsce gatunkiem niemalże wymarłym. Pierwsze znane gniazda zaczęły się pojawiać w obszarach miejskich, na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na kominach elektrociepłowni czy innych zakładów. Natomiast populacja leśna, ona przez dłuższy czas była uznawana za taką, której nie ma. Były populacje, tak jak wspomniałem, miejskie, były populacje górskie, bytujące na niedostępnych skalnych półkach w Karkonoszach czy w Tatrach. Natomiast jeśli chodzi o populację leśną, to był duży problem. Od kilku lat para sokołów wędrownych lęgnie się na terenie Nadleśnictwa Żmigród. Jest ona objęta monitoringiem wizyjnym, także każdy chętny może sobie wpisać taką frazę w wyszukiwarkę i znaleźć kamerkę, na której może zobaczyć życie rodzinne tej pary sokołów.
1: Mówiliśmy o tych najmniejszych zwierzątkach, mówiliśmy o ptakach, pomówmy też o ssakach, bo skoro mamy lasy, to i tych nieco większych zwierząt tutaj nie brakuje. Jakie pospolite gatunki możemy tutaj spotkać, ale też czy mamy jakieś wyjątkowe okazy występujące tylko w Dolinie Baryczy?
0: Nie ma gatunków, które występują wyłącznie w Dolinie Baryczy. Natomiast ze ssaków pospolitych wymienimy oczywiście powszechnie spotykanych przedstawicieli zwierzyny płowej, sarny, jelenie, daniele. Pospolitymi są także dziki, lisy. To, co można spotkać w innych częściach Polski. Pojawiają się coraz częściej spotkania z wilkami. Takie doniesienia raz na jakiś czas spotyka się także łosie, które przechodzą przez teren Doliny Baryczy. Być może uda się także w którymś momencie stwierdzić rozmnażanie łosi na terenie Doliny Baryczy, ale tak jak wspomniałem, to jest jeszcze do ustalenia w przyszłości. Jeśli chodzi o ssaczą drobnicę, ciekawym ssakiem, który występuje na terenie lasów, na przykład w dolinach niewielkich śródleśnych cieków, tam przynajmniej go obserwowałem, jest rzęsorek rzeczek, przedstawiciel ryjówkowatych, gatunek jadowity, który poraża swoje ofiary, drobne bezkręgowce, takie jak ślimaki na przykład, czy owady jadem, a także płazy, niewielkie ryby. Bytuje w tych samych siedliskach, w których bytuje wspomniany już przeze mnie gatunek ważki, szklarnik leśny. Można go też spotkać na rowach i kanałach w pobliżu stawów. Także jest to gatunek taki może mało znany, ale interesujący. Są nietoperze. Mamy na terenie parku kilka dużych kolonii, na przykład chronionego w załączniku drugim dyrektywy siedliskowej. Nocka dużego. Zdarzają się kolonie, liczne kolonie innych gatunków nietoperzy, w tym związanych z lasami mopków zachodnich, które bytują w szczelinach drzew, a także coraz lepiej sobie radzą z zasiedlaniem dedykowanych im budek, które wieszają leśnicy, które są rozmieszczone w różnych kompleksach leśnych. W Dolinie Baryczy można spotkać 7 gatunków psów. Mamy stwierdzenie z kamery puchacza, aczkolwiek nie wiadomo, czy jest to ptak, który zamieszkuje stale ten teren, czy jest to po prostu jakiś osobnik młody, który w trakcie tak zwanej dyspersji

0: Turcji, przelatuje z terenów lęgowych na obszary sąsiednie i tam sobie bytuje, a po jakimś czasie wraca w miejsce, w którym się urodził, ponieważ puchaczy to silne przywiązanie do terenu, z którego odleciały, w którym przyszły na świat, jest bardzo duże, więc szanse na pewno na powstanie populacji puchacza są, tylko do tego potrzeba dwojga, co najmniej dwojga, samca i samicy, które znajdą odpowiednie warunki, stare gniazdo ptaka szponiastego czy bociana czarnego, w którym będą mogły złożyć swoje jaja. Natomiast do sów, które populacje zostały potwierdzone, których aktywność głosową można usłyszeć, to są puszczyk, uszatka, suweczka, włochatka, to są sowy leśne związane z terenami zadrzewionymi, jak również sowy obszarów rolniczych, pójćka i płomykówka zamieszkująca budynki, czy to wieże kościołów, czy to jakieś stare zabudowania gospodarcze. Część z tych gatunków, takich jak puszczyk czy uszatka, są sowami dość pospolitymi, natomiast pozostała czwórka jest gatunkami rzadkimi, których monitoring jest utrudniony ze względu na ich aktywność, zorientowaną głównie na noc, choć na przykład najmniejsza nasza sowa, suweczka, świetnie odzywa się także za dnia, o czym już miałem okazję Dolinę Baryczy osobiście się przekonać.
1: Dolina Baryczy to obszar dość szeroki, bo od Wielkopolski aż po te tereny zachodnie. Co możemy powiedzieć o samym terenie tego parku krajobrazowego? Jak duży jest to park krajobrazowy i z czego się tak naprawdę składa? Bo tworzy go kilka rezerwatów, każdy też o swojej indywidualnej specyfice.
0: Park krajobrazowy Dolina Baryczy jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. Jego powierzchnia to jest 86 290 hektarów, z czego na część dolnośląską przypada 70 tysięcy hektarów. Tak jak wspomniałem, największy park spośród 125 parków krajobrazowych w Polsce, ale tak jak było wspomniane, to nie tylko park, ale również teren rezerwatów, które leżą na jego terenie. I tych rezerwatów jest 5. 4 po stronie dolnośląskiej, 1 po stronie wielkopolskiej. Najstarszym rezerwatem w Dolinie Baryczy jest, co ciekawe, nie rezerwat przyrody Stawy Miejskie, tylko niewielki 8-hektarowy rezerwat Radziądz, leżący między Radziądzem i Żmigródkiem. Niewielkiej powierzchni, nieco ponad 8 hektarów, który został powołany do istnienia w 1954 roku. To jest rezerwat, który ja osobiście nazywam mikrobiałowieżą. Jest to las naturalny, las o cechach naturalnych, na siedlisku Grądu, gdzie rosną potężne dęby, także kilka starych okazów buka. W drugim piętrze dominuje grab. Jest mnóstwo leżących drzew, tak zwanego podsuszu martwego, jak również leżaniny w leśnym ujęciu, które ulegają rozkładowi naturalnemu, procesowi, który towarzyszy lasowi naturalnemu. Jest to matecznik dla gatunków pospolitych, głównie zwierząt. Jest to niewielki rezerwat wciśnięty pomiędzy lasy gospodarcze, więc raczej nie spotykamy tam nic super rzadkiego, natomiast obserwacja tych procesów ekologicznych jest bardzo ciekawa. Kolejny rezerwat, który w zasadzie ma bardzo długą tę tradycję, sięgającą jeszcze lat przedwojennych, to rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Oczywiście ta forma ochrony przyrody została powołana dużo później. Rezerwat Olszyny Niezgodzkie został powołany do istnienia w roku 1987 na powierzchni 74 hektarów. Natomiast w miejscu, w którym ten rezerwat funkcjonuje, jeszcze przed wojną Niemcy utworzyli 250-hektarowy obszar ochronny, tak zwany Die Luge, po polsku Luga, który obejmował cały zwarty kompleks podmokłych, zalewowych lasów olchowych, gdzie woda stagnowała przez większą część roku. Drzewostan, tak jak wspomniałem, budowała przede wszystkim Olsza Czarna. Po wojnie teren został mocno okrojony, część została włączona do planowej gospodarki leśnej. W pozostałym fragmencie podmokłych olsów, tak jak wspomniałem, został powołany rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Przede wszystkim wodę, która stagnuje przez większą część roku. Wiadomo, że obecne lata dużego deficytu wodnego sprawiają, że ta woda przez cały rok nie stagnuje na terenie rezerwatu, ale prosiłbym tych, którzy chcieliby sprawdzić, jak daleko można wejść, o zaniechanie, ponieważ oczywiście są to duże pokłady mułu i wilgoci, no i można, że tak powiem, mieć namacalny kontakt z ulubionymi przez niemal wszystkich z nas owadami, mianowicie komarami. Jest to teren, na którym komary są zawsze, dlatego zachęcam do oglądania rezerwatu z terenu drogi między Rudą Żmigrodzką i Niezgodą, ewentualnie z leśnej drogi prowadzącej wzdłuż rzeki Ługa, gdzie można dobrze zobaczyć strukturę tego drzewostanu. Kępkowo-dolinową, olsze rosną w wodzie, ale na kępach roślinności, na kępach sitów, porzeczek, które sobie tam rosną.

0: Sosną, Turzyc, natomiast wszędzie wokoło te wysepki są podlane przez całą większą część roku wodą. Kolejny rezerwat to rezerwat Wzgórze Joanny, znajdujący się już na terenie gminy Milicz, dwa poprzednie gminy Żmigród, natomiast teren Wzgórza Joanny to teren gminy Milicz. Rezerwat leśny, podobnie jak Olszyny Niezgodzkie i Radziąc, chroniący starodrzew bukowy, ale też fragmenty grądu z udziałem dęba, ciekawe runo na przykład, liczna jest tam marzanka wonna, jest to tak zwana żyzna, buczyna niżowa, która w nomenklaturze fitosocjologicznej nazywa się to zbiorowisko i ono podlega ochronie. Jest tam też ważny element historyczny. Na samym wierzchołku wzgórza znajduje się niewielki zameczek myśliwski datowany na XIX wiek. Zwłaszcza podejście od zachodu, od strony Postolina czerwonym szlakiem turystycznym, tak zwanym zamkowym, może przysporzyć o szybsze bicie serca, ponieważ tam podejście faktycznie jest dosyć strome. Od strony parkingu, niewielkiego parkingu przy drodze Postolin-Wierzchowice jest to podejście łagodne i praktycznie każdy może tamtędy wejść. Stawy Milickie to ten najbardziej znany rezerwat. Celowo go zostawiłem na koniec. Prawie 5300 hektarów powierzchni. Datowany powstanie rezerwatu na rok 1963. 5 kompleksów, zarówno na terenie gminy Żmigród, to są kompleksy Jamnik, kompleks Radziąc z największym stawem w Dolinie Baryczy, mianowicie stawem starym o powierzchni 300 hektarów. I następnie w gminie Milicz mamy kompleks, licząc od zachodu, jadąc od zachodu, Ruda Słowska, Stawno i Potasznia. Największym z tych kompleksów jest Stawno, ponad 1700 hektarów powierzchni. Pozostałe kompleksy są mniejsze, ale suma summarum jest to drugi co do wielkości rezerwat przyrody w Polsce po rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. Oczywiście stawy, ale nie tylko. Tak jak wspomniałem, o stawach mówi się dużo, natomiast rezerwat to nie tylko stawy. W rezerwacie znajdują się także kompleksy leśne o naturalnym charakterze, siedlisko licznych gatunków ptaków, na przykład bielika, na przykład kań czarnej, rudej, to właśnie tam znajdują dogodne warunki do rozrodu. To także tereny łąk, pastwisk, które znajdują się częściowo w granicach rezerwatu, w kompleksie choćby Ruda Słowska czy Stawno, ale oczywiście dominującą formą krajobrazu są stawy rybne z 800-letnią tradycją, które w wielu aspektach przypominają jeziora. Dlatego nie dziwię się ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj, nie znając terenu i mówią, jakie piękne jezioro, ponieważ morfologicznie, przynajmniej jeśli chodzi o to, co widzą oczy, nieregularna linia brzegowa, obecność pryzm, wysepek, rozległych trzcinowisk przypomina bardziej jezioro niż staw. Choć oczywiście jest to obiekt, który został wybudowany siłą rąk ludzkich, więc w żaden sposób jeziorem w ujęciu hydrologicznym nie możemy go nazwać. Wydymasz najmniej znany, leżący w gminie Przygodzice w województwie wielkopolskim, jedyny rezerwat na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy w części wielkopolskiej, 47 hektarów, staw oraz otaczające go lasy grądowe, częściowo podmokłe. W pobliżu znajduje się pałac w Antoninie, więc można z pałacu spacerkiem około kilometra dojść do rezerwatu Wydymacz. Piękne stare okazy dębów, m.in. największe po dębach rogalińskich zgrupowanie pomnikowych okazów dębów w Polsce. Część z nich zamiera, ale oczywiście jak to w naturze, siłą rzeczy pojawiają się nowe osobniki, które zaczynają powoli wchodzić w ten okres, kiedy można je nazwać pomnikowymi. Jeśli chodzi o nas, pracowników terenowych placówki w Miliczu, jest nas trzech. Jesteśmy taką pierwszą linią obrony w kwestii różnych spraw, które dotykają zarówno Parku Krajobrazowego, jak i Rezerwatu Przyrody Stawy Milickie, czy innych rezerwatów. Żadna inna służba nie posiada pracowników terenowych, mówię o służbach ochrony przyrody, a Dolnośląski Zespół Parków posiada, dzięki czemu możemy na przykład prowadzić waloryzacje przyrodnicze, stwierdzać gatunki chronione roślin, zwierząt, grzybów na tym obszarze, a następnie te dane przekazywać do organów władnych w wydawaniu stosownych decyzji, na przykład o sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko. Takie uprawnienia ma Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i działający w jej ramach konserwator przyrody, natomiast oczywiście te dane często pozyskuje m.in. od nas, także od naukowców, którzy tu prowadzą swoje badania i obserwacje, a Dolina Baryczy jest terenem takich badań od lat 40., 50., zaraz po zakończeniu wojny. Naukowcy, zarówno ornitolodzy, jak i botanicy, entomolodzy pojawili się na tym obszarze i również ich dane są do dnia dzisiejszego gromadzone.
1: Obszar Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy to całkiem spory obszar, jak słyszymy, największy

0: park krajobrazowy w Polsce. Zatem jest to bardzo bogate środowisko i do badań, i do prezentowania też tej przyrody, choćby turystom. A temu służy centrum, w którym się znajdujemy, Centrum Bioróżnorodności nad Zalewem w Miliczu. Co to za miejsce, od kiedy funkcjonuje i czego tak naprawdę możemy się tutaj dowiedzieć o przyrodzie Doliny Barycz?
1: Centrum Bioróżnorodności funkcjonuje od 2015 roku. Od tego czasu prowadzimy tutaj głównie zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. Są to zajęcia stacjonarne połączone z zajęciami terenowymi, ponieważ jest stąd blisko do rezerwatu Stawy Milickie, do rezerwatu Wzgórze Joanny, do zespołu pałacowo-parkowego w Miliczu, do lasów otaczających ośrodek znany jako Dom Drzewa, gdzie również zdarzało nam się prowadzić grupy edukacyjne. Ta nasza sala tu w Miliczu pełni taką funkcję. Mamy tutaj niewielką prezentację zdjęć, a także eksponatów, preparatów zwierząt zamieszkujących Dolinę Baryczy, zarówno ssaków, ptaków, jak i mamy też spreparowaną żmiję zygzakowatą na przykład. Powiem, że mamy tutaj preparat kropiatki, rzadkiego gatunku chruściela, którego najczęściej można poznać po głosie przypominającym kapiące krople. Gatunek rzadki, związany z dolinami rzecznymi, zalewowymi, gdzie występuje w okresach, kiedy rzeka wylewa, kiedy pojawiają się wśród nadrzecznych łąk rozlewiska, tam sobie kropiatka wśród sitów, wśród tużyc, wśród traw skrada się, nie pokazując się, jeśli już to bardzo rzadko, obserwatorowi, natomiast łatwo ją stwierdzić po charakterystycznym głosie, o którym wspomniałem, i mamy taki preparat kropiatki właśnie tu wśród swoich zbiorów. To taka ciekawostka. Bielik, piękny dorosły osobnik, który niestety padł ofiarą poważnego zatrucia pokarmowego. Niestety nie udało się go w ośrodku rehabilitacji uratować, a ponieważ pochodzi ze Stawów Krośnickich, no, trafił także do nas. Mamy także preparaty kilku gatunków ssaków, takich jak bóbr europejski, jak wydra. Najczęściej te preparaty pochodzą z potrąceń, z kolizji drogowych, gdzie te zwierzaki niestety giną pod kołami samochodów, ale zdarzają się też przypadki, na przykład porażenia przez linię wysokiego napięcia. Tak mamy w przypadku kilku ptaków, jak również utonięcia. Choćby bóbr został znaleziony utopiony w mnichu spustowym jednego ze stawów.
0: Wasze centrum można odwiedzić w grupach zorganizowanych, pewnie od czasu do czasu zaglądają do Was turyści, ale poza tym, że prowadzicie to centrum, realizujecie też wiele akcji edukacyjnych, też nakierowanych na ochronę środowiska. Jednym, ale nie jedynym z takich projektów jest akcja Żaba. Na czym ona polega?
1: Akcja Żaba jest prowadzona od 20 lat. Jest to akcja mająca na celu zmniejszenie śmiertelności płazów podczas wiosennej migracji. Na przejściach migracyjnych, które ustawiamy w porozumieniu z zarządcami dróg czy nadleśnictwami, rozciągamy siatkę, przygotowujemy uprzednio glebę, umieszczamy dołki chwytne, zwane przez nas spowalniaczami, a następnie regularnie kontrolujemy te przejścia, żeby móc schwytane, nazwijmy to cudzysłowie, pułapki płazy przenieść przez newralgiczne dla nich miejsce, jakim są drogi, do stawów, do których podążają w celu rozrodu. Akcja prowadzona jest w marcu, kwietniu przy współudziale lokalnych szkół, które bardzo chętnie uczestniczą w akcji. Tak jak wspomniałem, 20 lat tradycji, tysiące przeniesionych płazów z wielu gatunków, obserwacje ciekawych gatunków gadów również zdarzały się na przejściach, między innymi dzięki temu, że istnieje akcja Żaba, wiemy, że w okolicach bytuje gniewosz plamisty, którego dwukrotnie stwierdzono na przejściu dla płazów na siatkach i w spowalniaczach, więc to jest taki dodatkowy aspekt. Niestety płazów ubywa w zastraszającym tempie, można powiedzieć, że jest to tempo wykładnicze. Coraz częściej jest tak, że na przejściu przez cały okres trwania szkoła znajduje kilkanaście płazów, co jeszcze powiedzmy 5-10 lat temu było nie do pomyślenia. Tych przyczyn jest dużo. Bardzo rzadko za dane zjawisko odpowiada jedna stricte przyczyna. To przede wszystkim wzmożony ruch na drogach, które przecinają i siedliska, ale także susze długotrwałe, które skutkują pewnie zmniejszeniem populacji płazów. Do tego pewnie dochodzą takie czynniki jak gospodarka na terenach, na których one zimują. Być może tam dochodzi do spadków liczebności. Presja drapieżników, zwłaszcza gatunków inwazyjnych, takich jak norka amerykańska, szopracz, jenot, również myślę, że tutaj gra znaczną rolę. Tak więc tych przyczyn jest wiele, ale suma summarum liczebność płazów zmniejsza się. Może nie słychać tego wiosną w okresie godowym płazów, kiedy kiedy stawy przepełnia odgłos rechotania, kumkania, skrzeczenia, ale na pojedynczych przejściach widać, że jednak coś się zaczyna dziać niedobrego.
0: Wasze działania nakierowane były też na rzekę Młynówkę, która przepływa przez Milicz, a tam ratowaliście, co ciekawe, małże. Skąd małże? W Miliczu, w Dolinie Baryczy raczej nie kojarzą się z tym terenem.
1: I to jest również ciekawa sprawa, ponieważ z obserwacji kolegi zajmującego się zawodowo małżami doszliśmy do wniosku, że warto, zwłaszcza po pracach utrzymaniowych, przejrzeć rzeki Doliny Baryczy, ponieważ w trakcie prac utrzymaniowych, podczas procesu zwanego hakowaniem koryta, wybiera się na muły, a także nadkłady roślinności, w której znajdują się liczne małże, zarówno z rodzaju szczerzy, jak i z rodzaju skójka, i warto byłoby, zanim one wyschną, przestaną żyć, rzucić z powrotem do koryta rzeki, żeby one dalej pełniły tam swoją funkcję filtrującą. Sporo, na Młynówce zaskakująco sporo, jak na tak mocno przekształcony ciek na odcinku milickim między ulicą Wojska Polskiego a wiaduktem kolejowym, tych małży było naprawdę dużo. Pojawił się też gatunek inwazyjny, obcy, szczerzuja chińska. Dzięki temu wiemy, że do Milicza również została już zawleczona. Larwy małży, zwane glochidiami, są przenoszone przy pomocy ryb. Żywicie, nazwijmy to, nośników, tak? Najczęściej jest to amur. One funkcjonują od zawsze. W ciekach dominują skójki. Skójka malarska oraz skójka zaostrzona. To są typowo rzeczne małże, które bytują w ciekach i są, można rzec, od zawsze. Ich dyspersja jest ograniczona, ponieważ są to zwierzęta mało mobilne, ale w dobrze funkcjonującym ekosystemie one są. Jeśli chodzi o szczerzuje, są to gatunki głównie zbiorników wód stojących, ale również w Młynówce zdarzało się je spotykać.
0: Tak a propos milickich rzek, pytanie, które czasami ludzie sobie zadają. Czy jeszcze w tych rzekach występują raki? Przed laty można je było zaobserwować. Jak to wygląda obecnie?
1: Mamy tutaj do czynienia z dwoma przypadkami, a więc przypadkiem występowania raków rodzimych, raków szlachetnych, których niestety w wodach rzek płynących przez teren parku nie spotkamy, aczkolwiek w górnych biegach, na przykład Prądni, znajdują się siedliska raka szlachetnego, o czym warto wspomnieć, ponieważ ten rak w górnym biegu Prądni nadal występuje. Natomiast na terenie parku nie stwierdziliśmy, mimo swego czasu dość szeroko zakrojonej akcji poszukiwań raków, w takich ciekach, które spełniają kryterium jego występowania, dość czystych, meandrujących o wartkim przepływie i obecności licznych nor, jam pod korzeniami drzew, nie udało się go stwierdzić, co nie oznacza, że gdzieś jakaś szczątkowa populacja nie występuje, ale niestety stan tych rzek pozostaje wiele do życzenia, więc rak szlachetny raczej na terenie przynajmniej objętym granicami parku nie występuje, a jeśli ktoś znajdzie, to oczywiście zachęcamy do przekazania takich danych do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do prowadzącego inwentaryzację raków Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ponieważ tam pracują naukowcy, badacze czy w instytutach krakowskich, którzy mogą coś z tymi danymi pożytecznego zrobić. A drugi przypadek to inwazyjny gatunek obcy, mianowicie rak pręgowany, który jest powszechny w tej chwili w stawach, a także w ciekach, i myślę, że bez trudu można znaleźć osobniki raków pręgowanych zarówno w stawach, jak i w Młynówce, w Baryczy. Przy czym jest to rak, który również fluktuuje liczebnie, czyli ta liczebność potrafi być duża, ale potem spada. Jest to też nosiciel dżumy raczej, więc ona jest regulatorem liczebności. Do tego okres deficytu wodnego nie sprzyja rakowi, którego można na pewno spotkać na terenie rezerwatu przyrody Stawy Milickie. No jest to problemowy gatunek. No niestety został zawleczony przez człowieka na teren Europy, między innymi Polski. Rozprzestrzenił się, ponieważ są to środowiska, w których w podobnych warunkach występuje na kontynencie amerykańskim. Jest go dużo. Pojawiają się doniesienia o kolejnych gatunkach inwazyjnych, takich jak choćby rak sygnałowy, rak luizjański, których jeszcze póki co nie stwierdzono w Dolinie Baryczy. Przynajmniej my o czymś takim nie wiemy. Natomiast jak najbardziej te gatunki są już w Polsce stwierdzane i trzeba uważać, ponieważ są to gatunki bardzo agresywne, bardzo inwazyjne, no i mogą wpłynąć znacząco na ekosystem wód.
0: Fauna i flora Doliny Baryczy jest bardzo bogata, o czym możemy się przekonać w trakcie tej rozmowy. Jest to teren objęty ochroną, warto go chronić, ale pewnie nie każdy to robi i nie każdy człowiek ma czyste sumienie, jeżeli chodzi choćby o zwierzęta. zwiedzanie Doliny Baryczy.

0: za tym o zagrożeniach. Jakie zagrożenia widzicie w tej chwili dla Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy?
1: Znów jest tutaj kilka grup zagrożeń. Jedna z nich jest takim brzemieniem, które spoczywa na większości form ochrony przyrody, czyli presja zamieszkania w tym miejscu, presja rozwoju zabudowy, często chaotyczna, pozbawiona ładu przestrzennego. I to jest jeden z problemów. Ale inny problem, może taki dość szokujący dla zwykłego zjadacza chleba, to problem turystyki. Niekontrolowany jej rozwój, wjazd na tereny objęte zakazem przebywania, wchodzenie do ostoi zwierząt, do ostoi ptaków, do ostoi ssaków, wchodzenie w trzcinowiska, fotografowanie bez zgody, bez podstawowych umiejętności. To również jest zmora ostatnich lat. Warto położyć na to nacisk, ponieważ jak już widzimy z różnych doniesień z Europy, czy także z Polski, że turystyka przestaje być mile widziana w wielu miejscach, ponieważ staje się zbyt masowa i turyści coraz częściej nie przestrzegają podstawowych zasad takiego przyrodniczego savoir-vivre, obcowania z przyrodą. To się tyczy rowerzystów, to się tyczy turystów zmotoryzowanych, ale także turystów, których moglibyśmy zakwalifikować jako turystów przyrodniczych, bo oni również nie zawsze cechują się etyką, zwłaszcza w kontekście fotografowania, obserwacji i może dochodzić tutaj do konfliktów na linii przyroda-człowiek i dochodzi do nich, czego jesteśmy świadkami choćby w rezerwacie przyrody Stawy Mickie, gdzie znajdowane już były czatownie nielegalnie umieszczane w stawach, widać wydeptywane ścieżki wśród trzcinowisk, penetracja tych terenów w okresie, kiedy zwierzęta zamieszkujące powinny mieć maksymalny spokój, czyli wiosną, ale także w trakcie wędrówek jesiennych, na przykład takim brzemieniem, z jednej strony czymś, co jest wspaniałe, jest wspaniałym widowiskiem, mianowicie z lotowiska żurawi i rykowisko, może być też przekleństwem w momencie, kiedy zbyt wielu ludzi poczuje przypływ zrobienia zdjęcia życia, wdarcia się głęboko w staw, wejścia w ten staw, położenia się w mule, przepłoszenia żurawi, przepłoszenia byków jeleni, które odbywają tam rykowisko. Potem się obserwator dziwi. Kiedyś było tutaj piękne rykowisko, zlatywały się żurawie, a dzisiaj widać wyraźnie poddenerwowanie, przepłoszenie, a okazuje się, że ono często ma właśnie taką ludzką przyczynę. Zagrożeniem dla form ochrony przyrody związanych z wodą są postępujące zmiany w strukturze opadów, brak śnieżnych zim, deficyty wodne, no i związane z tym jednak mimo wszystko nadal istniejąca presja na budowę zbiorników wodnych. To nadal jest duży problem, może nie aż taki, jaki był jeszcze kilkanaście lat temu, ale wciąż są osoby, które chcą kosztem gospodarki wodnej budować swój własny staw, który ma tam kilkadziesiąt arów powierzchni, hektar, ale ziarnko do ziarka robi się miarka i podobnie w tym wypadku. Każdy kolejny wybudowany zbiornik wodny, staw, zwłaszcza zasilany wodami z rzek, z rowów, skutkuje postępowaniem tego deficytu. To jest znowu problem wieloczynnikowy, bo pewne zmiany są jakby niezależne, prawda, i trudne do zahamowania, jak choćby to, co się w tej chwili dzieje z pogodą, prawda, i klimatem. Natomiast można temu przeciwdziałać. Brakuje też takich form obszarowej retencji, zatrzymywania wody w rowach, w ciekach, poprzez system zastawek. Tego brakuje i nad tym ubolewamy. Być może się to zmieni, żeby one utrzymywały się w miejscu, które są, a nie spływały ciekami do rzek, rzekami do morza.
0: Myślę, że to będzie taka dobra puenta dla naszej rozmowy. Przyjeżdżajmy do Doliny Baryczy, zwiedzajmy, ale z głową na karku, żeby nie szkodzić przyrodzie i móc nacieszyć swoje oczy tym pięknem, które Dolina Baryczy i Park Krajobrazowy Dolina Baryczy oferuje.
1: Tak, stosujmy się przede wszystkim do takiego dobrego kodeksu, a więc starajmy się uważać, jeśli jedziemy na rowerze, na organizmy, które znajdują się na ścieżkach rowerowych. Tych ścieżek powstaje w tej chwili jak grzyby po deszczu, jest ich naprawdę dużo. Mają dobrą nawierzchnię, która skłania do szybszej jazdy na rowerze. Zwracajmy uwagę na pełzające zaskrońce, przechodzące chrząszcze, żaby. O tym trzeba pamiętać, bo jest to fajna forma turystyki, naprawdę warta promowania, ale to wszystko, tak jak wspomniał Pan z głową. Pamiętajmy o tym, że jeśli widzimy szlaban, jeśli widzimy tabliczkę zakaz wstępu, to znaczy, że po coś ona tam jest. Nie jest dla jakiegoś widzimisię,

0: i starajmy się zastosować do tego zakazu. Tym bardziej, że zarówno teren parku, jak i przede wszystkim rezerwatu przyrody Stawy Miliskie, takiego najbardziej obciążonego ruchem turystycznym, jest bardzo dobrze udostępniony. Mamy liczne czatownie, mamy wieżę widokową nad Stawem Grabownica, mamy platformę obserwacyjną nad Stawem Starym, do których dojście jest dogodne. Większość kompleksów jest naprawdę dobrze udostępniona, a tam, gdzie wchodzić jest zakazane, to zastosujmy się. Dla dobra przyrody, dla dobra innych, którzy będą chcieli ją oglądać po nas.
1: Przypomniał historię Milicza sprzed ponad 100 lat. Regionalista i historyk Ireneusz Kowalski opracował Kronikę Milicza, powstałą w czasach przedwojennych książkę opisującą codzienne życie mieszkańców północy Dolnego Śląska. O pomyśle na ten tytuł, pracach nad książką oraz o historii ówczesnego Milicza opowiedział nam sam autor Ireneusz Kowalski.
2: Ireneusz Kowalski, autor i wydawca Fundacja Franconia, wydaje publikacje na temat historii Doliny Baryczy, historii Śląska, Wrocławia. No i pokrzywdzonych, bo trudnych do ogarnięcia gmin mniejszych w naszym województwie, za które środowiska uniwersyteckie nie specjalnie się chcą zabrać na zapisanie monografii.
3: Po takiej wizytówce nie mogę zadać innego pytania, jak to, skąd ta pasja, skąd to zamiłowanie właśnie do kultury, historii Śląska, Milicza, Doliny Baryczy i okolic?
2: Kiedy historia się przetoczała za oknami i następowały przemiany ustrojowe i 91 rok. Koledzy założyli Gazetę Milicką, zawołali mnie i zajmij się sprawami niemieckimi. No i mnie to tak wciągnęło, jestem z zawodu politologiem, z pierwszego dyplomu. Tak mnie to wciągnęło, że szukałem materiałów i znalazłem szefa ziemkostwa milicko-żmigrodzkiego, który mieszkał w kolonii. I to był, akurat tak trafiło, że był to książę Hacfeld ze Żmigrodu. No i tak się to już potoczyło, bo ponieważ ja nie byłem nigdy zwolennikiem takich kontaktów powierzchownych, tylko uważałem, że jeżeli mamy już jakichś tam znajomych, przyjaciół, to należy ich wciągnąć w jakieś projekty i zdarzyło się tak, że kończono budowę szpitala w Miliczu, tego powiatowego, i założone stowarzyszenie milickie chciało koniecznie dostać 1 000 000 marek na nowoczesny sprzęt do tego szpitala. I poprosili mnie, ja poprosiłem Hacfelda, Hacfeld był jako szef ziomkowy dysponował pieczęcią, dysponował organizacją, bo inaczej takie wnioski do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej lądowały prosto w koszu. Więc musiała poprzeć taki wniosek instytucja, a nie osoba prywatna. No i tak się stało rzeczywiście. Później Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej sfinansowała remont Kościoła Łaski w Miliczu. To była kwota bodajże 500 000 złotych. No i tak to się potoczyło. Potem zacząłem jeździć po archiwach i bibliotekach. Od 10 lat mieszkam w Bawarii. Mieszkam na północy Bawarii w mieście partnerskim Milicza Lor, ale mówię to dlatego, że materiały do książek o Śląsku mam w promieniu 350 kilometrów, czyli najlepsze archiwa w Monachium, w Berlinie, w Würzburgu, Aschaffenburgu. Mam dostępne w sensie dojazdu i tyle, że trzeba zatankować auto, trzeba pojechać, trzeba zamówić jakiś hostel czy hotel, trzeba popracować w tej bibliotece kilka dni. To wszystko są koszty, dlatego zawsze szukam sponsorów do produkcji książki.
3: No i w ten sposób doszedł pan też do źródeł, które umożliwiły stworzenie najnowszej książki, Kroniki Milicza. O czym jest ta pozycja?
2: Kronikę Milicza napisał pastor Kluge i ona się od czasów tam prehistorycznych sięga do 1908 roku. I on pracował w oparciu o dokumenty, które były w ratuszu milickim, w podziemiach. Te dokumenty spłonęły w 1945 roku. Jaka była historia pastora Klugego, nie wiem. Pewnie został przeniesiony na inną parafię, ale on zostawił po sobie dzieło wiekopomne, bo pisał je w oparciu o te znakomite podstawowe dokumenty. Tak? Natomiast mnie się tak zdarzyło, że ja dostałem tą kronikę Klugego od księcia Hacfelda, a po latach przyjrzałem się temu i postanowiłem dopisać po tym, na czym skończył Kluge, czyli od 1909 do 1945. I to jest właśnie ta książka.
3: Jakie ciekawe historie w niej znajdziemy? Właśnie z tych czasów ostatnich lat, powiedzmy, niemieckich w Miliczu.
2: No, proszę pana, historii to jest całe mnóstwo. Cechy się bardzo, dubło cechów mnóstwo. Od szewców, krawców,

0: muzyków, płócienników i tak dalej. Każdy miał swój statut. Te statuty były chowane u starszego cechu. I część z nich, mianowicie browarnicy i gorzelnicy, wystawiali swoje wyroby na 4 jarmarkach rocznie na miliskim rynku. I zdarzyło się tak w 1756 roku, że przyjechali także gorzelnicy i destylatorzy z Wrocławia, którzy stanowili naturalną konkurencję dla milickich gorzelników. No i tam doszło do pyskówek, a potem już poszły w ruch sztachety, drągi, pałki i tak dalej. Skończyło się tym, że wyrzucono z milickiego rynku wrocławskich gorzelników.
1: Czym oprócz tych rzemieślniczych, że tak powiem, zawodów zajmowali się ówcześni miliczanie i czy te zawody, powiedzmy, były bliźniacze z tym, co mamy obecnie, czy jednak widać te różnice związane z upływem czasu?
0: No, milicz wrócił w jakimś sensie do tego, co było przed setkami lat. Po przełomach ustrojowych zlikwidowano w Miliczu szereg spółdzielni, co oznaczało utratę miejsc pracy. I dzisiaj największymi pracodawcami to jest nadleśnictwo, czyli lasy i gospodarka stawowa. I Milicz w pewnym sensie wrócił do tamtych czasów. Natomiast ludność dawniej była najbardziej zatrudniana i największymi pracodawcami były latyfundia miejscowe, hrabiów Malcan, którzy mieli 14 folwarków, mieli kompleksy stawowe. Mówimy o Miliczu, już nie pomijam Żmigród, książąt Hatzfeld. I tu w okolicach byli także hrabiowie Szwajnic w Słowie. Ruda Słowska, to te stawy to są właśnie dziedziczone po nich. Rekę Polmersztajn z Krośnic i hrabiowie Hochberg. To wszystko było prawie to samo. Rolnictwo, leśnictwo i stawy.
1: A jakie problemy dotykały ówczesnych mieszkańców Milicza? Czy możemy tutaj jakiejś analogii szukać do tych dzisiejszych problemów, czy były również one zgoła odmienne?
0: Milicz ma niestety bardzo kiepskie gleby, 5., 6. klasę i tak było kiedyś. To był podstawowy problem i przeludnienie, czyli nadmierna ilość ludzi mieszkających we wsiach, która później migrowała do dużych ośrodków miejskich. Wrocławia, Opola i jeszcze dalej za pracą do Westfalii, Nadrenii, Hesji. To były podobne problemy, dlatego że dzisiejsza młodzież milicka również wyjeżdża za granicę i szuka swojego szczęścia i swoich miejsc pobytu i pracy. To były gminy, Milicz był miastem, Milicz i okolice i powiat milicki były powiatem granicznym i upadek gospodarczy przyszedł z powstaniem niepodległej Polski, dlatego że wytyczono granicę. Granica była w Cieszkowie. Cieszków był po stronie niemieckiej, tak jak Milicz, natomiast z Duny, Krotoszyn i tak dalej to była już Wielkopolska, czyli niepodległa Polska. Po pierwsze przerwano szlaki komunikacyjne, po drugie szlaki transportowe. Uderzyło to w handel, uderzyło to w produkcję i przemysłową, i tartaczną, i rolną. Tym samym Milicz podupadł pod względem gospodarczym. Efektem tego była właśnie zwiększona ucieczka ludności stąd.
1: Jakich rozwiązań szukali ówcześni miliczanie, żeby poprawić swój los? Były to czasy jeszcze po I wojnie światowej, a zarazem przed II. Jak wyglądało podejście ówczesnych miliczan do władz niemieckich, do Adolfa Hitlera, do NSDAP?
0: No, początkowo w końcu lat 20. rok 1929-30 jeszcze była Republika Weimarska. Ludność była niezadowolona z tych rządów, bo chciała po wytyczeniu granicy z Polską i upadku gospodarki chciała kredyty, które by rekompensowały tą ich właśnie biedę i niedostatek. Natomiast Republika Weimarska się z tego nie spisała. Upadła w 1933 roku, władzę przejął Hitler, który wcześniej był zupełnie kimś nieznanym tutaj w tych rejonach, bo jeszcze nie było telewizji. Się okazało, że w 1933 roku ponad 80% ludności głosowało za nazistami. No, ze względu na biedę. Hitler był populistą, więc powiedział: pokazuję wam cel. Zdajcie mi 4 lata, a nie poznacie Niemiec. Wszyscy będą mieli pracy. Będziecie mieli Volkswagen, czyli auto ludowe za 1000 marek. Będziecie mieli opiekę zdrowotną. Będziecie mieli nowe drogi. I ludzie poszli za tym.
1: Aż do 1945 roku, gdy wojna się zakończyła, na teren Milicza w

0: Zaczęły wojska radzieckie, m.in. niszcząc ratusz, a co za tym idzie, wszystkie dokumenty z tym okresem związane. Pytanie zatem, czy trudno było tą książkę napisać bez tych podstawowych milickich źródeł?
1: Po pierwsze, było trudno. Mówię o książce Klugego, kronik Der Stadtmilicz, czyli kronika milicza, ponieważ on to pisał w końcu XIX, na przełomie XIX-XX wieku. Zamieszczał to mnóstwo dokumentów źródłowych i to były dokumenty pisane po łacinie, w języku staroniemieckim, mnóstwo anachronizmów. Ja myślałem, że ja tą książkę przetłumaczę w 10 miesięcy, a zajęło mi 2,5 roku. Berlin Dahlem, to jest Biblioteka Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego, to jest Archiwum Schönbergu w Würzburgu, to jest Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ma znakomite zbiory, i to jest Instytut Herdera w Marburgu. To jest te, które wymieniłem, mają śląskoznawcze dokumenty, książki, publikacje.
0: Czy biorąc pod uwagę tą książkę, ale też wcześniejsze pana publikacje, tą pisało się najciężej ze względu właśnie na problemy z tą dokumentacją?
1: Tą pisało się najtrudniej pod względem tłumaczenia, ponieważ trzeba zachować ducha przekładu, użyć języka współczesnego, ale nie przekłamać oryginału.
0: Skoro sięgamy poniekąd do tych pozostałych pana książek, jakie publikacje w tych kilkudziesięciu latach swojej działalności pan stworzył i czemu one były poświęcone? Jakie różnice znajdziemy między Kroniką Milicza, a tymi wcześniejszymi tytułami?
1: W ostatnich latach specjalizuję się w monografiach mniejszych ośrodków. Wójtowie i burmistrzowie po prostu zamawiają monografie swoich gmin czy miast. Przedostatnią była monografia Cieszkowa, jeszcze wcześniej monografia takiej bardzo historycznie bogatej wsi Szewce pod Wrocławiem. Jeszcze wcześniej monografia Prusic. No i 10 tomów Kroniki Doliny Baryczy. W międzyczasie powiat milicko-żmigrodzki w perspektywie historycznej i Śląsk przełomu XIX i XX wieku.
0: Czy te tytuły cały czas są dostępne? Jeżeli tak, to gdzie możemy ich szukać? A jeżeli nie, to czy na przykład myśli pan o wznowieniu niektórych z tych tytułów?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Proszę pana, dotknęło mnie osobiście to, że zamknięto najlepszą księgarnię we Wrocławiu, Nawita Stwosza, księgarnię podróżnika, która się specjalizowała właśnie w książkach historyczno-geograficzno-turystycznych całego Dolnego Śląska. Więc moje książki dostępne są tylko albo na takich imprezach, albo w księgarni Miliczu i w dwóch innych punktach sprzedaży Miliczu. W okolicach nie, bo ja mieszkam w Bawarii i trudno mi jest zająć się jeszcze dystrybucją w okolicach.
0: Czy planuje pan kolejne książki? Są jakieś pomysły w głowie na przybliżanie historii Milicza, Doliny Baryczy?
1: A pewnie, że są, ale nie ujawnię. Dwa razy mi się zdarzyło wrzucić, że ujawniłem przed czasem, co chcę wydać, i dwa razy mi się nie udało. Dlatego mnie to nauczyło dyskrecji, powiedzmy, i pokory.
0: Na koniec tak pół żartem, pół serio. Historię Milicza i Doliny Baryczy no, zna pan może niedoskonale, ale bardzo dobrze. Pytanie, czy pana zdaniem właśnie ten teren jest ciekawy pod względem historycznym do odwiedzin dla turystów? Czy Milicz, Żmigród, okolice mają się czym pochwalić, by stać się taką nie tylko turystyczną, wiadomo, stawy, ptactwo i tak dalej, ale też historyczną perełką Dolnego Śląska?
1: Jak najbardziej. Fantastyczną rzecz zrobiono w ostatnich latach, mianowicie trasę rowerową. Pracowało nad tym ileś gmin i ta trasa biegnie właśnie wśród stawów, lasów, ale sięga też obiektów historycznych. Przepięknej ruiny zagospodarowanej w Żmigrodzie, Prusic, gdzie jest fantastyczna tumba, chyba najładniejsza w Polsce, feldmarszałka Hatzfelda. O Miliczu nie mówię, bo mówiliśmy tu przed chwilą, i ta trasa jest ciekawa turystycznie i ciekawa historycznie. Mamy połączenie w jednym wash and go, czyli turystyka, stawy, lasy, historia, obiekty kulturowe i zabytkowe. Turyści się nie nudzą. Warto, zdecydowanie.
2: Zakup czujników czadu czy wietrzenie mieszkań to klucze do naszego bezpieczeństwa w sezonie grzewczym, ale nie tylko. Trzebnicy kominierze przypominają, jak sprawić, by sezon grzewczy był bezpieczny w naszych nieruchomościach. O tym, jak przygotować się do ogrzewania, ale też jak zadbać o prawidłową wentylację naszych mieszkań, opowiedział nam mistrz kominiarski z Trzebnicy Krzysztof Herbik. Jak przygotować?

0: zbudować nasze domy, nasze mieszkanie do tego, aby sezon grzewczy był dla nas i dla naszych rodzin okresem bezpiecznym.
1: Krzysztof Herbik, mistrz kominiarski. Przede wszystkim zadbać o przewody kominowe, o sprawdzenie tych przewodów kominowych, czy te przewody kominowe nadają się do sezonu, gdyż no, można powiedzieć, w różnym stanie są te przewody kominowe. Na zużycie przewodów kominowych działają, można powiedzieć, warunki atmosferyczne. Powodują degradację ich. Według artykułu 62, po zmianach jeszcze ustawy 18 września 2023 roku, trzeba przeprowadzać okresową kontrolę obowiązkową przewodów kominowych. I mamy obowiązek spisywania źródeł ciepła, jak również klasy kotłów, ile zużywa się opału jakiego. To każdy musi zadbać osobiście, czyli musi indywidualnie wezwać na taką kontrolę, tak, kominiarza.
0: Dlaczego powinniśmy czyścić kominy? Jakie zagrożenia stanowią takie kominy, których nie czyścimy?
1: Przewody, powiedzmy, dymowe mogą ulec pożarom, gdzie temperatura pożaru to się waha tam w granicach 1000-1200 stopni. Fachowo to się nazywa kreozot, który się tworzy w przewodzie kominowym i trzeba go usunąć, bo sadza pylista to z reguły się nie pali, ale też osiada na ściankach, tworząc, można powiedzieć, no, większe pyły. Kominiarz też jest od tego, żeby zadbał o tą atmosferę, czyli że te pyły też nie wychodziły przez przewód kominowy. My oczyszczamy ten przewód kominowy.
0: Czy czyścić powinniśmy wyłącznie kominy, które wychodzą właśnie choćby z kominków? Dotyczą one osób, które ogrzewają swoje domy paliwem stałym, czy tak naprawdę każdy, bez względu na to, czy opala drewnem, węglem, gazem, powinien taki komin czyścić?
1: Jest w rozporządzeniu ściśle określone czyszczenie przewodów kominowych. Przewody dymowe, czyli na opał stały, powinny być czyszczone nie rzadziej niż 4 razy do roku, raz na kwartał. Przewody spalinowe typu gazowe, olejowe, raz na pół roku i przewody wentylacyjne raz w roku.
0: Czy te zasady dotyczą mieszkańców tylko i wyłącznie domów, czy na przykład bloków mieszkalnych też, gdzie często mamy do czynienia z junkersami, z piecami, które grzeją nam i wodę, i ogrzewanie zapewniają? Czy wtedy też musimy takie przeglądy wykonywać?
1: Wszystkie budynki podlegają, można powiedzieć, okresowej kontroli, jak i również czyszczeniu przewodów kominowych. Mały problem jest z budynkami, można powiedzieć, wspólnot, spółdzielni, bo tam zarządca dba o, można powiedzieć, o te wszystkie usługi. Gorzej jest z budynkami jednorodzinnymi. Z tego, co wiemy, to 70% budynków jednorodzinnych nie przeprowadza czyszczeń ani przeglądów okresowych kontroli.
0: Co może na to wpływać?
1: Z reguły jest tak, że albo nie wiedza, albo jest tak, że po prostu, no, jak się coś stanie, to wtedy dopiero, można powiedzieć, ludzie szukają, tak, tak zwanej pomocy. Tylko że to już jest wszystko, no, za późno.
0: Czy na przestrzeni lat w samej Trzebnicy widzi pan zmianę podejścia ludzi? Bardziej dbają o to swoje bezpieczeństwo? Zlecają wam takie przeglądy? Czy jednak od wielkiego dzwonu to się zdarza?
1: Dalej jest, można powiedzieć, no, frekwencja taka na przestrzeni lat, jak była. W tej chwili mamy, można powiedzieć, najwięcej zleceń, aczkolwiek co roku tłumaczymy swoim stałym klientom, żeby po prostu przygotować się do sezonu już, powiedzmy, nawet latem, tak? Czyli wyczyścić te przewody kominowe. Bo dzwoniąc teraz, to powiedzmy, czasem terminy mamy po 3 tygodnie, tak?
0: A co możemy zrobić jako mieszkańcy i domów, ale też mieszkań, aby w tym sezonie grzewczym zadbać o swoje bezpieczeństwo? Co oprócz przeczyszczenia kominów, co by pana radził naszym słuchaczom?
1: Można zadbać dodatkowo, nawet zakupując czujki sobie dymu, czujki gazu, w zależności kto, jakie ma urządzenia grzewcze w domu. Jest problem taki, że ludzie nie robią przeglądów tak zwanych junkersów. Czyli te junkersy są, można powiedzieć, zabrudzone. Później, jeżeli taki junkers nie jest serwisowany rokrocznie, to w spalinach można się doszukać tlenku węgla nawet po kilkanaście tysięcy ppm.
0: A jakie miałby pana rady dla słuchaczy, którzy bez względu na to, czy grzeją junkersem, czy ogrzewają się piecem na węgiel, jak powinniśmy zadbać, czy w jaki sposób powinniśmy zadbać o prawidłową wentylację naszych mieszkań, żeby ten sezon grzewczy był dla nas bezpieczne.
1: Przede wszystkim największą bolączką, powiedzmy nawet ponad 90%, jest to, że lokale mieszkalne nie posiadają wentylacji nawiewnych odpowiednich, czyli ilość usuwanego powietrza przez przewody grawitacyjne, czy to jest przewód wentylacyjny, czy spalinowy, tak, od junkersa, czy nawet mając tam jakieś urządzenie grzewcze, stałopalne, atmosferyczne, ono potrzebuje

0: natlenienia. Więc ilość tego usuwanego powietrza, tyle samo musimy doprowadzić przez, powiedzmy, niszczelności okienne, tak? Taką samą ilość. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to jeden z przewodów pełni rolę nawiewu. Robi się podciśnienie i wszystko, co nad dachem, wszystkie zapachy, czasem spaliny, lądują w naszych mieszkaniach. Wystarczająca ilość nawiewników okiennych. Przy urządzeniach stałopalnych, no to już wentylacja nawiewna 200 cm kwadratowych. Okno nie jest nawiewem, nawiew powinien być stały, czyli powinien być cały czas, 24 godziny na dobę, powinien być ten nawiew otwarty. Są odpowiednie nawiewniki w oknach, zresztą jest też w rozporządzeniu, które już jest od kilkunastu lat, gdzie każde okno powinno być wyposażone w nawiewnik. No niestety ludzie do tej pory wymieniają te okna bez nawiewników. Jeżeli nie mamy, to starać się właśnie, żeby to okno było gdzieś tam uchylone, żeby po prostu no, była ta cyrkulacja tego powietrza. Przy urządzeniach atmosferycznych, które mamy w mieszkaniu, czyli jakieś junkersy, tak? Każda wentylacja mechaniczna to jest zagrożenie. Z tego względu, że po włączeniu wentylacji mechanicznej będzie się nam robiła cofka w przewodzie kominowym, czyli zrobi się to podciśnienie i spaliny mogą zostać w lokalu mieszkalnym, tak? Czy w łazience, biorąc kąpiel, no to czasem można po prostu no, z tej łazienki już nie wyjść.
1: Od wielu lat pracuje pan w zawodzie kominiarza. Jak ten zawód zmienił się na przestrzeni lat? Jak wasze postrzeganie w oczach ludzi zmieniało się? Czy dalej jesteście tymi panami, na widok których łapiemy się za guziki, czy jednak to już taka legenda miejska, która odeszła w zapomnienie? Jak to wygląda?
0: Dalej, można powiedzieć, ludzie reagują na nas, łapiąc się za guzik, z uśmiechem na ustach. Jest to bardzo miłe. Na pewno nasz zawód się zmienił na przestrzeni lat. Technologia w ogóle ogrzewnictwa się po prostu zmienia, więc my musimy iść z duchem czasu i tak samo można powiedzieć, my się zmieniamy. Jesteśmy wyposażeni w nowe urządzenia, nowe kwalifikacje wentylacji mechanicznej, sprawdzenie przewodów, nadciśnieniu, szczelności układów takich kotłów, czy spełniają, powiedzmy, te kominy ciśnienie 200 paskali. Teraz jest, no można powiedzieć, w większości czyściej i też urządzenia też, które są nowszej generacji, już też są bezpieczniejsze w użytkowaniu.
1: A jeżeli chodzi o tą sferę, powiedzmy, biznesową, kiedyś były spółdzielnie kominiarskie, teraz działacie po prostu na zasadach rynkowych jako firma. Ilu kominiarzy pracuje w Trzebnicy, jeżeli chodzi o pana zakład? Czy ta liczba jest stała, zwiększa się i co z przekazywaniem też wiedzy? Czy szkolicie się jakoś specjalnie, czy to po prostu przychodzi tak w cudzysłowie mówiąc z ojca na syna? Jak to wygląda?
0: Generalnie kominiarzy jest nas razem ze mną czterech. Cztery osoby pracuje w tej firmie. Ogólnie kominiarzy na rynku, można powiedzieć, nie ma dużo, tak? Więc każdy gdzieś ma swój odcinek, który po prostu dba o to bezpieczeństwo tych osób. Łatwiej jest teraz, gdyż lepsze są decyzje podejmowane, w sensie takim bardziej, które usprawniają nam pracę i też bardziej, że mogliśmy się zacząć rozwijać, w sensie technologicznym. Kształcenie polega na tym, że mistrz kominiarski wykształca sobie swoich, można powiedzieć, pracowników, którzy notabene przystępują później do jednych egzaminów, później kolejnych egzaminów. No i generalnie dużo też mamy szkoleń, takich zewnętrznych, tak jak konferencje coroczna w Rybniku, na której też są przedstawiciele, można powiedzieć, władz typu nadzoru budowlanego, Ministerstwa Środowiska. Też rozmawiamy z ministerstwem, co ewentualnie trzeba byłoby poprawić w jakichś konsultacjach z nimi.
1: Czego można życzyć panu na ten kolejny sezon grzewczy, ale też nam wszystkim?
0: Nam można życzyć, jak my również, swoim klientom, żeby bezpiecznie czuli się w swoim domu, żeby nie przydarzały się nam żadne tragedie.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Lasy pod szczególnym nadzorem. Mowa o zagrożeniu pożarowym, które w Nadleśnictwie Milicze wykrywane jest przy użyciu cyfrowego systemu monitoringu. Przed laty na wieżach obserwacyjnych pracowali obserwatorzy, teraz nad lasem stacjonują kamery. O szczegółach opowiedziała mi leśnik Alicja Utaszewska z Nadleśnictwa Milicz oraz obserwator z systemu monitoringu Robert Walerianczyk.
3: Nadleśnictwo Milicz, jak każde nadleśnictwo w Polsce, prowadzi stały system monitoringu sytuacji w lasach, czy nie dochodzi w nich do pożarów. Macie słynne dwie wieże, o których wiele lat temu rozmawialiśmy. No właśnie, gdzie one są i czym, że tak powiem, zajmują się obserwatorzy nadleśnictwa w swojej codziennej pracy?
4: Alicja Ostaszewska, starszy specjalista służby leśnej do spraw ochrony lasu i ochrony peposz w Nadleśnictwie Milicz. Wieże znajdują się niezmiennie w tych

0: samych miejscach, czyli blisko miejscowości Zwierzyniec oraz blisko miejscowości Łazy Wielkie. Natomiast samo wzgórze, na którym znajduje się ta wieża, jest to wzgórze Gęśnica. Najwyższe wzniesienie w okolicy. Obie są jednakowe, z kręgów betonowych, wysokości około 32 metrów, z kabiną obserwatora na szczycie. I teraz tak, do niedawna mieliśmy obserwatorów, ludzi, którzy siedzieli na tych wieżach, natomiast na dzień dzisiejszy, od właściwie od roku 22, mamy kamery zamontowane, czyli nie potrzebujemy już obserwatorów bezpośrednio na wieżach, natomiast kamery przesyłają nam obraz do punktu alarmowo-dyspozycyjnego w nadleśnictwie Milicz i na podstawie tego obrazu wyszukujemy pożary.
1: No właśnie, dużo się zmieniło. Parę lat temu byliśmy na wzgórzu Gęślica, wchodziliśmy na szczyt wieży, gdzie pracował obserwator. Teraz pracuje on w Miliczu, w siedzibie nadleśnictwa. Co do jego obowiązków należy?
0: Do obowiązków obserwatora w tym sezonie największego zagrożenia pożarowego, czyli powiedzmy, że to jest od 1 marca do 30 września, obserwator dyżurny punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli w skrócie PAD, przychodzi do biura nadleśnictwa i w tym miejscu włącza system, który przesyła nam obraz tutaj do punktu oraz pomaga w wykrywaniu pożarów. Czyli zadanie obserwatora polega na tym, żeby wszystko uruchomić, a następnie obserwować obraz z kamer. Mamy w sumie po 6 kamer. Jedna jest kamera obrotowa z 30-krotnym zoomem właśnie na jednej i na drugiej wieży, natomiast dodatkowo mamy 5 kamer stałopozycyjnych i one patrzą tylko i wyłącznie w jednym kierunku i ten obraz nam się nakrywa, dając pełną panoramę, pełen widok. Dyżurny, który tu pracuje, ma dodatkowo, że tak powiem, pomoc w postaci wykrywania i detekcji przez system, ponieważ nie musi on tylko i wyłącznie patrzeć na obraz, na monitorach, ale ma również system, który wykrywa potencjalne zagrożenie, potencjalne zadymienie. Z tym, że tak, nie każde zadymienie to jest faktycznie pożar lasu. To może być zakurzenie spowodowane oraniem ciągnika rolniczego, to może być parowanie wody po jakichś intensywniejszych opadach deszczu, może to być rozpalony po prostu piec i dym wydobywający się z komina.
1: Czy zastosowanie tego nowoczesnego systemu monitoringu przy użyciu kamery i jednego obserwatora, nie jak wcześniej dwóch obserwatorów, daje lepsze efekty? Widzicie zmianę na plus, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpożarowe w lasach?
0: Oczywiście, że tak. Jest to jednak system bezpieczniejszy, dokładniejszy, bezpieczniejszy szczególnie dla ludzi, dla obserwatorów, którzy byli na wieżach. No wiadomo, warunki, jakie na wieżach panują, to bywają różne. Od zimna w okresie tym wiosennym i późno jesiennym, poprzez upały po prostu w lipcu, w sierpniu. Tak więc tutaj czynnik ludzki był bardziej czynnikiem determinującym do zmiany systemu. Natomiast sam system jest również bardzo dobry. Jest to system jeszcze uczący się, jeszcze rozwijany, więc myślę, że z biegiem lat będzie to również system, który będzie na większy obszar Polski, no i będzie pomagał w pracy namleśnikom w wykrywaniu tych pożarów.
1: Mówiąc pół żartem, pół serio, oko kamery jest sprawniejsze niż oko obserwatorów, więcej zauważy, dokładniej wskaże lokalizację pożaru?
0: Samo oko kamery na pewno nie jest dokładniejsze, ponieważ jednak ma swoje ograniczenia. Wzrok obserwatora wspomagany lornetką byłby na pewno dokładniejszy, zależy oczywiście też od człowieka. Natomiast samo to wspomaganie w postaci detekcji, wykrywania, czyli tego inteligentnego systemu, powoduje, że no jest on jednak dokładniejszy od człowieka.
1: Na czym polega Pana codzienna praca, siedząc tutaj w biurze w nadleśnictwie Milicz i obserwując nasze okoliczne lasy?
2: Robert Walerianczyk, obserwator. Codzienna praca od 11 do 8 godzin, to schodzi na włączeniu dwóch monitorów i obserwacji obrazu na monitorach i czy nie ma jakiegoś zadymienia. Trzeba skorygować to, czy to właśnie jest dym z komina, czy pożar lasu. W komputerze tutaj sygnał daje, jeżeli kamera rozpozna jakieś zadymienie, to jest sygnał i wtedy właśnie trzeba to zweryfikować, czy to jest pożar lasu, czy jakieś inne zadymienie. Kamera 360 stopni dookoła patrzy na obszar i jeżeli wykryje zadymienie, to włącza się taka linia czerwona i wtedy kamera wyświetla obraz z powiększeniem i weryfikujemy, czy to jest pożar, czy zadymienie jakieś.
1: No i zakładając, że jest to pożar, co dalej? Na czym te dalsze działania Pana polegają?
2: No jeżeli jest to pożar, to dalsze działania polegają na powiadomieniu Państwowej Straży Pożarnej, później osób z nadleśnictwa, wozu patrolowego z nadleśnictwa, przede wszystkim leśniczego, żeby to potwierdził jeszcze, czy to jest faktycznie pożar lasu.
1: Dużo takich sytuacji już Pan obserwował?
2: Dużo sytuacji kamera pokazuje tutaj, ale to trzeba przeważnie są jakieś zadymienia, dym z komina, jakaś tam orka.
1: Rolnictwo na Dolnym Śląsku ma się dobrze. Rozwija się tu także branża gospodarstw ekologicznych, które oferują nam naturalną żywność. Produkty lokalnych rolników i producentów możemy kupować co 2 tygodnie podczas Dolnośląskiego Targu Rolnego, na który zaprasza nas Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. O tym, jak wygląda współczesne rolnictwo w naszym województwie, jakie uprawy dominują i co możemy kupić podczas Targu Rolnego, rozmawiałem z Katarzyną Jorczewską, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Choć może się wydawać, że Dolny Śląsk jest regionem przemysłowym, mamy wiele zakładów, to jednak rolnictwo też jest w naszym regionie cały czas obecne. Od wielu lat rolnicy z całego Dolnego Śląska mogą liczyć na pomoc Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego właśnie. To pomówmy może zatem, czym zajmuje się wasz ośrodek i jak na co dzień wspieracie rolników, którzy mimo tego bardziej przemysłowego charakteru Dolnego Śląska cały czas u nas funkcjonują i działają.
3: Katarzyna Jarczewska, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Ośrodek Doradztwa Rolniczego istnieje tak naprawdę, można powiedzieć, od zawsze, bowiem były to różne nazwy, ale rolnicy zawsze mieli kontakt z doradcami rolniczymi, którzy pomagali w doborze upraw, w pozyskiwaniu środków, w doradztwie takim codziennym, w przeprowadzaniu szkoleń, więc rolnicy wszyscy znają swoich doradców z terenu powiatu, w którym mieszkają, bowiem Ośrodek Doradztwa to nie tylko siedziba we Wrocławiu, ale również 26 powiatowych zespołów doradców rolniczych, bowiem w każdym powiecie jako jedyny ośrodek w Polsce mamy swoje biuro terenowe. W tych ośrodkach pracują, w tych PZDR-ach pracują doradcy, którzy są znani rolnikom, bowiem to są bardzo często też rolnicy albo dzieci rolników. Osoby, które mają wykształcenie rolnicze i posiadają doświadczenie w pracy w rolnictwie. Z rolnikami pracujemy na co dzień, bowiem pomagamy im w pisaniu wniosków, albo za nich już od kilku lat piszemy te wnioski o dopłaty bezpośrednie, o premie dla młodych rolników, modernizację gospodarstw, czy te wnioski suszowe, czy też wnioski na sprzedaż z pszenicy, żyta. No tak naprawdę wszystkie dokumenty, które rolnik wypełnia, to doradcy rolniczy mogą wypełniać za niego. Oprócz tego prowadzimy szkolenia, jeździmy do rolników, prowadzimy różnego rodzaju projekty związane z plonami, z wydajnością w gospodarstwach rolnych. Dzięki temu jak gdyby też mamy bazę danych i wiemy, co rolnicy uprawiają, jakie mają plony, ile stosują nawozów, jakie opryski. To jest bardzo istotne dla tego rolnictwa, które się zmienia. Z tego takiego związanego na konsumpcję, na wydajność ekologicznego podarstwa, bowiem one są bardzo promowane na chwilę obecną. Rolnicy, którzy uprawiają, mają gospodarstwa ekologiczne, mają dużo większe dopłaty, ale wiadomo, to jest mniejsza wydajność, mniejsze plony i dużo, dużo utrudnień.
1: Kim jest tak naprawdę ten współczesny dolnośląski rolnik? Czy jest to pan, pani, którzy mają przy domu kawałek ziemi, uprawiają, nie wiem, ziemniaki, marchewkę na swoje potrzeby plus trochę na sprzedaż? Czy są to jakieś spółdzielnie rolnicze? Jak to wygląda na Dolnym Śląsku obecnie?
3: Dolny Śląsk jest specyficznym regionem, bowiem nasze rolnictwo jest, tak naprawdę mamy wszystkie rodzaje gospodarstw. Mamy małe gospodarstwa, takie kilkuhektarowe, gdzie rolnik nie jest w stanie się utrzymać i musi pracować w innym miejscu pracy, bardzo często gdzieś w przemyśle. Są gospodarstwa wieloobszarowe, naprawdę mamy takich rolników, którzy mają 500 hektarów i naprawdę specjalizują się. To są rolnicy już fachowcy, to są ludzie bardzo dobrze wykształceni, menadżerowie, którzy potrafią z tych gospodarstw zrobić taką tak naprawdę firmę, która bardzo dobrze prosperuje na rynku. Ma odbiorców bardzo często za granicą. Te gospodarstwa mają dobrą kondycję finansową, pozyskują ogromne środki zewnętrzne, nie boją się tego. Korzystają z każdej możliwości pozyskania środków, bowiem tak naprawdę przy wsparciu nawet 50% można się bardzo dobrze doposażyć i to gospodarstwo wtedy jest nowoczesne, konkurencyjne z europejskimi rolnikami. I mamy takie gospodarstwa, które są mieszane, które uprawiają trochę ziemniaków, trochę zboża. Niestety na Dolnym Śląsku maleje cały czas, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt. Jest bardzo mało gospodarstw, które zajmują się hodowlą zwierząt. Na przykład region wałbrzyski specjalizuje się w hodowli bydła. To tam faktycznie mamy. Teraz przy powodzi musieliśmy robić takie inwentaryzacje, akcję, bowiem ruszyła ogromna pomoc całej Polski dla rolników poszkodowanych w powodzi. Tutaj było największe skupienie się na rolnikach, którzy mają zwierzęta i robiliśmy takie, zbieraliśmy informacje. Mamy bardzo mało tych niestety gospodarstw, które się specjalizują w hodowli zwierząt. Uprawy pszenica, rzepak, kukurydza. Teraz będziemy promować konopie włókniste na przemysł. To jest taka nowość. Konopia ma ogromne zastosowanie w

0: Myślę w spożywce farmacji i chcemy jak gdyby pokazać nowe oblicze tej rośliny.
1: Oprócz tego rolnictwa, które właśnie nam się kojarzy, jak zboże, jak bydło, na Dolnym Śląsku rozwijają się te przedsiębiorstwa ekologiczne, o czym sama pani wspomina i poniekąd można powiedzieć to też za sprawą DOD-u, bo cały czas promujecie tych lokalnych producentów, małych producentów różnorodnej żywności, owoców, warzyw. No właśnie, skąd ten pomysł na takie współczesne rolnictwo, na promowanie rolnictwa ekologicznego? Czy my faktycznie jako mieszkańcy dolnoślązacy mamy już trochę dosyć żywności marketowej, szukamy tych produktów ekologicznych bezpośrednio od rolnika? Zmienia nam się to postrzeganie rolnictwa?
0: Na Dolnym Śląsku całkowicie zmienia się klient, jego oczekiwania. Jest grupa osób, która chce kupić dobry produkt wyprodukowany w miejscu ekologicznym, dlatego u nas jest nawet w ośrodku doradztwa rolniczego dział ekologia. Mamy doradcę rolniczego, panią Bogusiewicz, która jest najlepszym doradcą ekologicznym w Polsce. W zeszłym roku taki zdobyła tytuł. W tym roku również mamy panią Miniewską, która zdobyła chyba trzecie miejsce w Polsce jako najlepszy doradca ekologiczny, więc mamy na bardzo wysokim poziomie tutaj doradztwo, dlatego wielu rolników korzysta z naszych usług. Piszemy im wnioski, biznesplany, plany środowiskowe. Doradzamy w rozwijaniu ich gospodarstwa w takim kierunku ekologicznym. Wiem, że to jest bardzo pozytywnie odbierane przez rolników. Rolnicy są zainteresowani jak gdyby gospodarstwem ekologicznym, prowadzeniem jak gdyby tych upraw ekologicznych, bowiem cena jest wtedy dużo wyższa, produkt jest lepszy, jest łatwiej go sprzedać i bardzo często niestety trafia za granicę, nie do nas. Ale nasi klienci, mieszkańcy Dolnego Śląska, głównie mieszkańcy Wrocławia, to są osoby, które oczekują bardzo często, że produkty, które będą kupować, to są najwyższej jakości. Są gotowi zapłacić te 20-30% więcej, bo tyle akurat gdzieś ostatnio były jakieś badania, że te produkty tyle są droższe, ale no im zależy na jakości. Dlatego można wszystko, można zboża uprawiać ekologiczne, można warzywa ekologiczne, borówkę, można jagodę, można, mamy aronię ekologiczną. Wszystko może być uprawiane w sposób ekologiczny, bo tam są po prostu jakieś wytyczne, jakieś nie można nawozów stosować, jakichś oprysków nie można i wtedy po prostu spełnia ta uprawa warunki, jeśli chodzi o to, że jest ekologiczna.
1: Ten produkt lokalny, ekologiczny możemy kupować. Od kilku lat wasz ośrodek organizuje tak zwany Dolnośląski Targ Rolny. Co to za miejsce i co tak naprawdę możemy tam znaleźć?
0: Dolnośląski Targ Rolny jest to inicjatywa Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Odbywa się co drugą sobotę miesiąca, czyli dwa razy w miesiącu na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu przy Partynicach. Zaczyna się o godzinie 7 i trwa do 13. Tam producenci lokalni z terenu całego Dolnego Śląska przyjeżdżają i sprzedają swoje produkty. Są to najwyższej jakości produkty, między innymi pstrągi, pierniki wrocławskie, sery honoraty, wędliny szczypiorka, miody z regionu całego Dolnego Śląska, więc nasz powiat również jest reprezentowany na Dolnośląskim Targu. Oczywiście miody kwietniewskiego z Obornik, soki cylmerów, również goszczą na targu rolnym. Zachęcamy teraz koła gospodyń, żeby też zgłaszały się i brały udział w targu rolnym. Na chwilę obecną mamy ponad 40 stałych wystawców. Każdy z tych wystawców podpisuje z nami umowę. Opłaty są dosłownie niewielkie za taki udział w targu, bowiem my zapewniamy namioty, dostęp do prądu, stoły, krzesła oraz całą obsługę. Producent przyjeżdża tylko do nas, wystawia swój produkt i sprzedaje. My również to później sprzątamy cały teren. Zainteresowanie jest ogromne ze strony producentów, jednak nie możemy dopuścić wielu wystawców z tej samej dziedziny, więc na przykład mamy limit na pszczelarzy, aktualnie mamy 6 pszczelarzy, bowiem no, klient nie kupi tyle miodu, żeby każdy sprzedał tyle, ile by chciał. Jest strona na Facebooku, która jest prowadzona przez pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy wsparciu samych producentów, wystawców, Dolnośląski Targ Rolny. Jest tam mocna promocja, bardzo duża promocja, tam bowiem wcześniej była to, realizowany był projekt ze środków unijnych, więc były na to pieniądze. Mieliśmy pieniądze na linki, na posty sponsorowane, mieliśmy na gadżety, na reklamę w radio, w telewizji, więc promocja kiedyś była bardzo duża tego targu. Teraz ten targ jak gdyby w ramach projektu już się zakończyła jego realizacja, jest realizowany z własnych środków, dlatego on się ma sam finansować. Po prostu te koszty, które są, środki są pobierane od wystawców, one mają pokryć jak gdyby organizację tego targu. Na chwilę obecną to się wszystko bilansuje praktycznie na zero. Wystawców mamy ogrom, którzy chcieliby jeszcze dołączyć do targu. Zapraszamy cały czas producentów soków i koła gospodyń wiejskich.

0: na których nam bardzo zależy, i na rękodzielnikach, bo też mogą u nas się wystawiać. Chyba mamy na chwilę obecną dwie panie, które sprzedają rękodzieło, i mamy jedno koło, które przyjeżdża i sprzedaje swoje produkty.
1: Czy to jest targ w takim klasycznym rozumieniu, że każdy z ulicy może przyjechać, kupić produkt, czy na przykład jest to targ, na który wstęp mają tylko lokalni restauratorzy, żeby sobie kupić z pierwszej ręki dobre produkty? Jak to wygląda?
0: Wejście na targ jest dla każdego. Informacja jest wszędzie rozwieszona, jest zamieszczona w internecie, na portalach społecznościowych. Mieszkańcy Ołtaszyna, bowiem tam mieści się ośrodek doradztwa rolniczego, wiedzą o tym targu. Już o godzinie 7 są kolejki na wszystkich stoiskach. Największe są na wędlinach i na rybach, i na jajkach, i na serach jeszcze oczywiście. Do godziny 13 wszyscy zakupy robią. Wiedzą, że tą sobotę mają przyjechać rano na teren na Zwycięską. Tam zrobią dobre zakupy, dlatego wystawcy chętnie przyjeżdżają do nas, nie rezygnują. Jeśli mają do wyboru inne targowisko, a Zwycięską, zawsze przyjadą do nas. My udostępniamy też miejsca handlowe na wszystkich naszych lokalnych imprezach. Wtedy są za darmo, żeby jak gdyby lokalnych tych producentów wspierać dodatkowo. Więc zawsze zapraszamy w każdą drugą, dwa razy w miesiącu na Zwycięską. Oprócz tego jeszcze mamy taki lokalny targ w Świdnicy, też przy naszym PZR-ze, bowiem tam mamy też taki własny budynek i mamy tam teren, który się jak gdyby nadaje na taki targ lokalny, i tam raz w miesiącu, z tego co pamiętam, pierwszą sobotę miesiąca odbywa się targ Świdnicy.
1: A dla tych, którzy nie mogą do Was dojechać, macie też sklep internetowy, to tak zwany dolnośląski e-bazarek. Co to za platforma?
0: Tak, dla osób, które mają ochotę zamawiać przez internet, jest możliwość robienia zakupów w formie elektronicznej. Jest do tego stworzona taka platforma e-bazarek. Był to jak gdyby też pomysł, który się zrodził w naszym ośrodku doradztwa, ale ministerstwo jak gdyby przejęło całą inicjatywę i jest to projekt krajowy. E-bazarek jest platformą dostępną dla mieszkańców całej Polski. Jest to forma bezpłatnej promocji swojej działalności. Rolnicy mogą i producenci lokalni zamieszczać tam ogłoszenia ze zdjęciami, z cenami, a klienci po prostu mogą tam zamawiać produkty, które na pewno są dobrej jakości, są sprawdzone, bowiem wszystkie że ogłoszenia, które są zamieszczone na e-bazarku, są weryfikowane przez pracowników.
1: Ta historia rozpoczęła się ponad 100 lat temu. Pod koniec XIX wieku na północy Dolnego Śląska wybudowano Żmigrodzko-Mielicką kolej powiatową. Niedługo po niej powstała druga, kolejka wrocławsko-trzebnicko-prusicka. Po wojnie połączono je, tworząc wrocławską kolej dojazdową. O historii rozwoju wąskotorowego kolejnictwa w naszej okolicy, późniejszym upadku kolejki, ale i szansach na jej reaktywację rozmawiałem z Szymonem Szczęśniakiem ze Stowarzyszenia Wrocławsko-Mielickiej Kolejki Wąskotorowej. Zacznijmy od historii. Prowadzicie stowarzyszenie upamiętniające funkcjonowanie wrocławskiej kolei dojazdowej, czyli kolejki wąskotorowej, która przed laty łączyła Milicz, Żmigród, Prusice, Trzebnice i Wrocław. Czym była ta wrocławska kolej dojazdowa? Kiedy i na jakich zasadach ona funkcjonowała tutaj na północy Dolnego Śląska?
2: Szymon Szczęśniak, jestem założycielem Stowarzyszenia Wrocławsko-Mielickiej Kolei Wąskotorowej. Historia zaczyna się tak naprawdę w roku 1892. Wówczas Parlament Pruski wydaje dekret o budowie lokalnych linii kolejowych i to jest taki zapalnik, który pozwala na budowę w dużej mierze kolei wąskotorowych właśnie na terenie całych Prus, na terenie dzisiejszej też Polski, pamiętajmy o tym. I właśnie w roku 1893 już podjęta zostaje decyzja o budowie Żmigrodzko-Mielickiej Kolei Powiatowej, a następnie w

właśnie na terenie całych Prus, na terenie dzisiejszej też Polski, pamiętajmy o tym. I właśnie w roku 1893 już podjęta zostaje decyzja o budowie Żmigrodzko-Milickiej Kolei Powiatowej, a następnie w

0: Szybnicko-Prusickie, bo mała ciekawostka, to nie od początku była jedna kolejka. Na początku to były dwie, ze stacją styczną w Prusicach i później dopiero w 1946 roku zostały one połączone w jedną całość, w Wrocławską Kolej Dojazdową.
1: Jakie w tych jeszcze przedwojennych czasach miała zastosowanie ta kolej wąskotorowa? Czy to był tylko transport ludności, czy też transport produktów? Jak to
0: wyglądało? Przede wszystkim chodziło o transport towarów, bo nawet do dnia dzisiejszego kolej pasażerska w takim ruchu rozkładowym, ona nie jest opłacalna. Jeżeli mówimy o utrzymaniu logicznej ceny za bilet przy danym odcinku trasy i odpowiednim potoku pasażerów, to nie jest opłacalne. Chodziło głównie o transport towarów, no ale też w pewnej części o transport ludności, bo trzeba pamiętać, że koniec XIX wieku to głównie na wsiach dojazdy do wsi, no to nie mamy dróg bitych, to są wszystko drogi nieutwardzone. Transport, no to tylko wozami konno, to nie jest transport. Na każdą porę roku, zima, roztopy, to wszystko ustaje. Natomiast nagle okazuje się, że mamy możliwość budowy kolei, która będzie funkcjonowała przede wszystkim cały rok, ale też będzie przewoziła pasażerów i towary na o wiele większą skalę niż wcześniej. No i kolejna rzecz, czemu ten tor wąski? Bo tor wąski jest tańszy. Przede wszystkim on jest tańszy w budowie. Mamy przede wszystkim mniejsze szyny, lżejsze, tak bardziej fachowo to ujmując. Mamy też możliwość budowy łuków o mniejszym promieniu, czyli mamy też możliwość wpasowania jakby tej linii kolejowej w lokalny krajobraz, czym unikamy dużych kosztów związanych z budową dużych mostów, wiaduktów, innych obiektów infrastruktury kolejowej, która jest dość droga. Powstają właśnie te dwie koleje wąskotorowe. Już na koniec XIX wieku mamy wybudowaną całość linii z Wrocławia do Trzebnicy i Prusic, z kolei wrocławsko-trzebnicko-prusicką, czyli tą dzisiaj najbardziej znaną, no i od 1895 roku kolej żmigrodzko-miliską, kolej powiatową. Co ważne, rozstaw obydwu kolei to jest 750 mm. Dla porównania te duże tory to jest 1435, czyli to jest, można powiedzieć, że połowa tego dużego rozstawu. To zapewnia nam z jednej strony zachowanie całkiem sporych możliwości przewozu towarów, bo mamy możliwość zastosowania chociażby wagonów transporterów, czyli wagon kolei normalnej jedzie na torach wąskich za pomocą specjalnego wagonu kolei wąskotorowej. Mamy też możliwość rozwinięcia dość dużej prędkości, bo mówimy tutaj o prędkości rzędu 20-25 km na godzinę, co w przypadku węższych torów jest niemalże niemożliwe. No, a z minusów niestety, no to przede wszystkim ta mała prędkość, tak? No bo na dużej kolei już wówczas mamy możliwość osiągnięcia gdzieś prędkości rzędu 60, 70 czy nawet 80 km na godzinę. Tutaj średnia prędkość to gdzieś około 20-25 maksymalnie km na godzinę. No i przede wszystkim jeszcze, jeżeli mowa o kosztach, no to tak trochę jak z samochodami, tak? Mamy mniejszy samochód, no to on jest też po prostu tańszy. Przede wszystkim w kupnie czy w utrzymaniu. I tak samo jest tutaj, mamy małe parowozy, małe wagony i jest po prostu taniej.
1: Wspomniałeś o towarach, które były tutaj transportowane. Czy mamy wiedzę, co właśnie Milicz, Żmigród czy Trzebnica dawały Wrocławiowi? Jakie towary na tej trasie były transportowane?
0: Jeżeli chodzi o trasę do Wrocławia, no to przede wszystkim mamy transport na przykład buraków cukrowych. Mamy cukrownię we Wrocławiu i transportowane są buraki cukrowe, czy też inne płody rolne do Wrocławia. Natomiast wiadomo, z Wrocławia jadą różnego rodzaju rzeczy użytkowe, inne tego typu sprzęty potrzebne ludności na wsiach. Natomiast jeżeli chodzi o północ linii, czyli Milicz czy Żmigród, no to głównie transportowane jest między innymi drewno. Mamy tartaki w Miliczu, w Sułowie. One są głównymi klientami kolejki, włącznie z tym, że nawet w Sułowie jest wybudowana do tartaku bocznica kolejowa, którą wpychane są wagony z kolei publicznej na teren tartaku.
1: Z tego, co mówisz, główną osią działalności tej linii kolejowej, wrocławskiej kolei dojazdowej, był transport produktów, ale siłą rzeczy też ludności. Pytanie, jak ówcześni mieszkańcy tego terenu traktowali tą kolej? Czy była to szansa na dojazd na przykład do pracy, czy może, tak jak chyba ją postrzegamy czasami dość sentymentalnie już z czasów powojennych, jako taką trasę turystyczną?
0: I tak i nie. No to się nie da tak jednostkowo odpowiedzieć, w którą stronę. Przede wszystkim nagle okazuje się, że na przykład podróż ze Żmigrodu do Milicza, czy z miejscowości pomiędzy tymi dwoma większymi miejscowościami, no to tak jak na przykład jakbyśmy sobie teraz pomyśleli, że wycieczka przed wybudowaniem kolei, na przykład do Milicza, na targ, czy czy w jakichś, powiedzmy,

0: tam interesach słowa, no to była wyprawa tak naprawdę na cały dzień, tak? Natomiast nagle okazuje się, że mamy otwartą kolej i możemy rano pojechać, w południe wrócić i załatwić wszystko w większym mieście. Jeżeli chodzi o przewóz turystów, to też bardzo ciekawy temat, bo tak naprawdę kolejka wrocławska była pionierem na terenach dzisiejszej Polski, a jestem też w stanie powiedzieć, że może i nawet Europy czy świata, jeżeli chodzi o przewóz turystów. I mamy już rok 1899, jak otwarta zostaje linia wąskotorowa z Wrocławia do Trzebnicy. Trzebnica to jest wówczas uzdrowisko. To jest bardzo popularne uzdrowisko wśród mieszkańców Wrocławia, no bo jest blisko i to jest takie po prostu miejsce do wyjazdu na jeden dzień czy na weekend. I już wówczas, w momencie otwarcia kolejki, zostają zamówione 4 wagony letnie, czyli wagony niewyposażone w szyby, które dzisiaj znamy z pociągów tak naprawdę z całej Polski, a to jest rok koniec XIX wieku. Wówczas turystyka, no to jest coś, co jeszcze, że tak powiem, dopiero zaczyna powstawać, a już mówimy o przewozach ludności do celów turystycznych koleją wąskotorową. I co ciekawe, te 2 wagony istnieją do dzisiaj. One się znajdują na Mazowszu, w Muzeum Kolejnictwa. Jedyne 2 wagony do dzisiaj zachowane, oryginalne, z obydwu kolejek, z kolejki żmigrodzko-milickiej. Żadna jednostka się do dzisiaj nie zachowała. Z kolejki wrocławsko-trzebnicko-prusickiej właśnie te 2 wagony. O Żmigrodzie, Miliczu jest nam ciężko mówić, no bo nie mamy wagonów turystycznych, bo tutaj jesteśmy w 100% pewni, że ten przewóz turystów był. Natomiast wówczas no jeszcze nie sortowano, że tak powiem, tych biletów na tych, które wykorzystane zostaną do przewozu tego dojazdowego, tak? Do szkoły, do pracy, czy do celów turystycznych, gdzie jedziemy, żeby się przejechać, czy jedziemy wypocząć nad rzeką. To jest jeszcze wówczas nieznane i de facto no, o tych przewozach turystycznych na części północnej, na terenach, gdzie wcześniej była kolejka żmigrodzko-milicka, no to mówimy dopiero o latach powojennych. Wcześniej jest to nieudokumentowane w żaden sposób, bo po prostu było to niemożliwe.
1: No właśnie, zahaczyłeś już o te czasy powojenne, o nich teraz pomówmy. Jak zmieniła się rzeczywistość funkcjonowania tych obu linii kolejowych właśnie po wojnie? Gdy przejęły je polskie koleje państwowe, powstała właśnie wrocławska kolej dojazdowa. Czy nadal po wojnie wykorzystywano ją głównie do transportu produktów, usług, czy jednak bardziej zastosowania były takie lokalne, pasażerskie, czy nawet turystyczne?
0: Wojna bardzo zmienia kolejkę, a w zasadzie jeszcze wówczas obydwie. Przede wszystkim to są do 1946 roku przedsiębiorstwa, nazwijmy to prywatne. One są pod nadzorem samorządów czy instytucji prywatnych. Natomiast w 1946 roku, no wiadomo, zmienia się ustrój gospodarczy. Przede wszystkim tutaj też na tym terenie zmienia się administracja i obydwie kolejki zostają wcielone do struktur PKP. I wówczas one zostają po raz pierwszy fizycznie połączone. Mamy możliwość wówczas pierwszą przejechania pociągiem z Wrocławia przez Trzebnicę, Milicz aż do Sulmierzyc. Przed wojną nie ma takiej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o transport, no to jest dalej transport ludności, ale też w dużej mierze transport towarów. No bo wiadomo, mamy zniszczenia wojenne, wiemy też, że kolejka pomagała w odgruzowaniu Wrocławia. No i przede wszystkim musi gdzieś ten przemysł się rozwijać, także po prostu ludzie, którzy tutaj napływają z kresów wschodnich, mieli przede wszystkim pracę, no ale też miejsca, w których mogą mieszkać, bo de facto no, kolejka przywoziła do mniejszych miejscowości wszystko. To jest też w dużej mierze transport towarów. No i później wiadomo, ruszają z powrotem tartaki, zakłady przemysłowe, cukrownie, które kolejka obsługuje. Transport ludności wówczas jest naprawdę bardzo duży. Lata 50. to są te najlepsze lata, jeżeli chodzi o transport pasażerów. Mamy tylko jednostkowe dane, jest to około 500 000 osób rocznie wówczas w najlepszych latach. To jest połowa lat 50. Jeżeli chodzi o odcinki kolejno, to trzeba też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. W 51. roku de facto zaczyna się już likwidacja kolejki. Wówczas zostaje zamknięty ten słynny odcinek miejski we Wrocławiu. Odcinek z placu Staszica na Różankę. To jest dzisiaj takie ikoniczne bardzo miejsce, no bo pierwsze co jak wpiszemy kolejka wąskotorowa we Wrocławiu, to są właśnie te zdjęcia. To są zdjęcia jeszcze z czasów przedwojennych, bo z lat 30. Do dzisiaj znamy tylko jedno zdjęcie przedstawiające parowóz tam w tym regionie, czy w ogóle pociąg z czasów powojennych. I w grudniu 51. roku zostaje zamknięty ten odcinek. On miał być już zamknięty o wiele, wiele wcześniej. Tutaj wszystko chodziło o to, że miasto wraz z rozwojem, ekspansją na tereny właśnie Różanki, Osobowic, Karłowic, wzmaga się ruch tramwajów. Kolej

0: kolejka ma jedną wspólną szynę z tramwajem na obydwu torach. Kolejka jedzie 15 na godzinę w mieście, a tramwaje jadą o wiele szybciej. Jest też ruch samochodów, no i nagle okazuje się, że pociąg zaczyna nam po prostu korkować całą część miasta. No i w 51 roku jest już likwidacja tego odcinka. To w zasadzie centrum Wrocławia, na plac Staszica, na ulicę Pomorską. Po likwidacji już tylko na stację na Różance, na stację Wrocław-Wąskotorowy wówczas.
1: Wspominałeś, mówiąc o pierwszych latach funkcjonowania kolejki, trochę o tempie jazdy, ile ta kolejka wyciągała. Tutaj jest też pewna ciekawostka. Choćby na trasie Trzebnica-Wrocław, że ten czas podróży był różny. W zależności od tego, czy się jechało do Trzebnicy, czy do Wrocławia. Z czego ta różnica wynikała?
0: Przede wszystkim bardzo często było tak, że na stacjach pośrednich po prostu się pociągi krzyżowały. No i pewne miały, że tak powiem, ustalony w rozkładzie jazdy priorytet, drugie musiały je puszczać. Też była bardzo duża zależność od tego, jakim pociągiem jedziemy, bo warto zaznaczyć, że ze względów ekonomicznych nie była to, powiedzmy, taka kolej, takie pociągi, jakie znamy dzisiaj, że jedziemy pociągiem osobowym, tylko to były pociągi też w dużej mierze towarowo-osobowe. To były tak zwane pociągi zbiorowe, które zabierały czy odstawiały na każdej stacji wagony towarowe. Więc na każdej stacji stajemy i albo robimy manewr na zasadzie przyłączenia wagonów, które oczekują na przyłączenie właśnie do pociągu, albo wagony odstawiamy pod ładownię, albo i to, i to. No i w zasadzie poświęcamy na przykład 20-25 minut na postój, bo parowóz jest potrzebny, żeby do składu pociągu dołączyć czy odłączyć z niego wagony. No i tutaj podróż jest zdecydowanie dłuższa w takim wypadku, no bo nie mówimy tutaj o czasie postoju na stacji, który jest wymuszony tylko czasem wymiany pasażerskiej. No i plus górki trzebnickie. Tutaj podjazdy też były dużym wyzwaniem. Ten odcinek do Trzebnicy z Wrocławia, gdzieś powiedzmy od Wysokiego Kościoła, Wiszni Małej, no to jest to odcinek de facto, dzisiaj sklasyfikowalibyśmy go jako odcinek linii kolejowej górskiej. Łatwiej było zjechać z Trzebnicy niż wjechać.
1: W tym okresie powojennym,

0: 2001, to prawdopodobnie kolej by przetrwała. Natomiast w latach 90., na początku lat 90. jest to w zasadzie niemożliwe.
1: Czy można było coś zrobić, aby tą kolej wtedy zachować? Bo na przykład w Miliczu cały czas wypomina się ówczesnym władzom gminy, burmistrzowi, że nie zrobiono nic, by ta kolejka pozostała. Czy samorząd mógł przejąć ją na własność, na swoje utrzymanie, na swoje barki?
0: Nie. I tutaj powiem wprost, jakby pomimo tego, że ubolewam bardzo nad tym, że ta kolejka nie została zachowana. Przede wszystkim trzeba to sobie rozłożyć na czynniki. Jeszcze 3 lata wcześniej kolej to jest rzecz ściśle tajna. Mamy nawet zakazy fotografowania wszędzie. Jeżeli ktoś chce zrobić zdjęcia kolei, no to musi dostać specjalne zezwolenie. No i przede wszystkim wówczas kolej jest całkowicie państwowa. Tutaj była opcja taka, żeby kolejkę wrocławską, w zasadzie to, co wówczas z niej zostało, przejęły lokalne samorządy, czy jeden lokalny samorząd. No ale nikt w zasadzie wówczas nie wie, jak się za to zabrać. Jak prowadzić kolej? Taką małą. No bo mówimy tutaj o małym systemie kolejowym. Przede wszystkim to, co zdeterminowało, to ogromne koszty. Kolejka wrocławska była w ostatnich latach tak zwaną kolejką, można powiedzieć, dobijającą. Było wiadomo, że kolejka idzie do likwidacji. Na nią trafiał tabor, który też miał iść do likwidacji. Dla porównania, inne kolejki dostawały nowoczesne wagony rumuńskie, nowoczesne lokomotywy na ówczesne czasy, spalinowe. Wycofywano parowozy, te starsze wagony. Wprowadzano transport wagonów towarowych na wagonach transporterach. Natomiast u nas tego nie było. U nas mieliśmy wiekowe już wówczas wagony motorowe, wiekowe wagony, włącznie z tym, że do 1986 roku jeszcze w ruchu planowym występowały parowozy. No i remonty torowisk. Ostatnie takie większe miały miesiące. To, o czym mówiłem. Torowisko jest w katastrofalnym stanie. W zasadzie nie da się na nim wówczas już bezpiecznie prowadzić ruchu pociągów. Ono już w zasadzie od połowy lat 80. no to jest, ta likwidacja jest tylko przeciągana w czasie. Wiadomo, zmiany gospodarcze, transformacja, to wszystko już przypieczętowuje, że mamy ten rok 91. No i w zasadzie te ostatnie 2 lata to jest tylko tak, że ta linia ma wytrzymać do tej likwidacji, do września 91 roku i dalej już nic. No i w tym momencie mówimy de facto o naprawie 50 km toru kolejowego. No to wówczas jeszcze w momencie, gdy mamy dość nieciekawą sytuację, jeżeli chodzi o finanse, no to jest w zasadzie coś niemożliwego. Nie mamy żadnego wsparcia z zewnątrz. To jest koszt, który de facto doprowadzi gminę, powiat do bankructwa. No jeszcze mówimy o naprawach taboru, bo on już jest też w kiepskim stanie. Przede wszystkim ten, co zostaje, bo ten, który jeszcze gdzieś tam może dobrze rokował, no to szybko, że tak powiem, PKP go zabiera na inne kolejki w Polsce.
1: Czy po wrocławskiej kolei dojazdowej pozostały nam do dziś jakieś pamiątki? Lokomotywy, dworce, wagony, fragmenty torów, które możemy zobaczyć i tak naprawdę no, na własnej skórze poczuć te historie kolejki, której już nie ma.
0: Przede wszystkim zaczniemy sobie od tych takich śladów, które nie zmieniły położenia, czyli o obiektach infrastruktury. No przede wszystkim mamy nasypy. W zasadzie zachowane na całości odcinka z Trzebnicy do Milicza i Surmierzyc i do Żmigrodu. Na większości już jest dzisiaj poprowadzona ścieżka rowerowa. Natomiast mamy dworce. Mamy dworzec na placu Staszica we Wrocławiu, dworzec początkowy, gdzie nawet mamy od kilku lat ustawiony w charakterze pomnika parowóz. Tutaj odchodząc troszeczkę od tematu, na chwilę na temat taborowy, to nie jest parowóz, który tutaj kiedyś pracował. On w ogóle nawet nie jest na ten rozstaw toru, na którym pracowała kolejka wrocławsko-trzebnicko-prusicka, ale jest. I to jest ważne, że jest ślad po tym, że to był kiedyś dworzec kolejowy. Mamy tam też teraz zachowany już po remoncie ulicy Pomorskiej, placu Staszica, fragmenty torów kolejki, które zostały jeszcze po czasach eksploatacji linii kolejowej. Mamy kolejne dworce w Trzebnicy, tutaj dworzec Trzebnica-Zdrój. Mamy dworzec w Prusicach. Później mamy zabudowania lokomotywowni i dworca w Żmigrodzie. Słów, budynek dworcowy, w zasadzie 2 budynki dworcowe, bo też to, o czym dzisiaj mówimy, dworce, to warto zaznaczyć, że w zasadzie żaden z nich przed przejęciem kolejki przez PKP nie pełnił funkcji dworca kolejowego. To były tak zwane gasthousy, gdzie były miejsca gastronomiczne, miejsca noclegowe, gdzie podróżny mógł wypocząć czy poczekać z kuflem piwa w ręce przed odjazdem. I w zasadzie to, jeżeli chodzi o takie większe obiekty, mamy tyle. Tak, my też się skupiamy na takich mniejszych, bo mamy zachowane słupki gdzieś tam hektometrowe, które mówiły maszyniści o tym, w jakim miejscu on się dokładnie znajduje. Na szlak

gdzieś tam jeszcze momentami widzimy na bok odrzucone pozostałości podkładów kolejowych, mamy szyny, gdzieniegdzie zachowały się tory w przejazdach. Jeżeli chodzi teraz o temat taboru, mamy ustawione tutaj przy ścieżce w Trzebnicy, w Słowie, w Miliczu jednostki taboru, wagony, lokomotywy, wagon motorowy czy parowóz we Wrocławiu. Żaden z tych wagonów, żadna z tych lokomotyw nie pracowała nigdy tutaj na kolejce. To, co jest ważne. Jeżeli chodzi o tabor z naszej kolejki, który kiedyś gdzieś tam pracował, to, co ciekawe, najbliżej mamy do Krośnic. Parowóz, który jeszcze niedawno w Krośnicach pracował, tutaj pracował przez pół roku. Był przypisany do lokomotywowni Trzebnica-Gaj. PX48-1907 z takich bliższych nam jeszcze, to mamy w Środzie Wielkopolskiej, jedną z lokomotyw spalinowych, identyczną, jaka stoi dzisiaj chociażby w Trzebnicy czy w Miliczu. Dalej mamy w Krośniewicach jeden również z parowozów, też parowóz serii PX48. Ostatni parowóz, który na kolejce pracował jeszcze w 86 roku, który znamy chociażby z filmu Pociąg do Hollywood, jest dzisiaj w Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. No i

0: Dalej mamy w Krośniewicach jeden również z parowozów, też parowóz serii PX48. Ostatni parowóz, który na kolejce pracował jeszcze w 86 roku, który znamy chociażby z filmu Pociąg do Hollywood, jest dzisiaj w Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. No i takie najciekawsze obiekty, no to są dwa te wagony letnie, o których już przed chwilą mówiłem, i one się znajdują w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Z takich powiedzmy miejsc gdzieś tutaj nam bliższych, no to mamy chociażby lokomotywę w Miliczu, ona jest ze Zbierska oryginalnie, tam pracowała w cukrowni, a reszta wagonów, no to jest de facto ściągnięta z całej Polski, bo mamy tutaj w Trzebnicy chociażby lokomotywę Zełku, mamy wagony z Rogowa koło Łodzi, mamy wagon z nieistniejącej już dzisiaj kolejki Nasielsk-Pułtusk, która de facto to był chyba jeden z ostatnich wagonów, o ile nie ostatni, który tamtą kolejkę opuścił przed likwidacją. On stoi dzisiaj przy wagonie motorowym w Miliczu. No i sam wagon motorowy jest ściągnięty z kolejki krośniewickiej. Co ciekawe, w Krośniewicach jest do dzisiaj wagon, który na kolejce pracował. Nawet jako ciekawostkę można podać, on pracował w dniu zamknięcia tutaj naszej kolejki, 14 września 91 roku. No a podjęta została wówczas decyzja o kupnie wagonu, który tutaj nigdy nie jeździł, aczkolwiek podobne były. Tam prawdopodobnie chodziło o własność wagonu i że po prostu ówczesny właściciel tego wagonu, który tutaj u nas niegdyś pracował, nie chciał tego wagonu tutaj sprzedać.
1: Za odnawianie tego, co pozostało, wzięliście się wy, Stowarzyszenie Wrocławsko-Mielickiej Kolei Wąskotorowej, ale zanim do waszych działań przejdziemy, pomówmy jeszcze o tym, skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby, no głównie młodzi ludzie, którzy

0: przede wszystkim jest sama kolejka, która gdzieś już powoli zaciera się ten ślad po tej kolejce. No i wiedziałem też, że nie jestem sam, że są też ludzie, którzy się tym interesują, chcą robić takie rzeczy. No i wpadłem na pomysł, no to zróbmy, załóżmy stowarzyszenie, żeby gdzieś to po prostu tam ratować. No też przede wszystkim chodzi o to, żeby pamięć o kolejce zachować, no bo my też organizujemy różnego rodzaju właśnie tutaj spacery z przewodnikiem po Miliczu, po Trzebnicy, w Krośnicach, takie bardziej historyczno-taborowe, renowacja taboru kolejowego, czy na przykład prowadzenie różnego rodzaju dokumentacji fotograficznej, zbiórka zdjęć, jakichś pamiątek, uwiecznianie na zdjęciach tego, co zaraz gdzieś nam może zniknąć, prowadzenie różnego rodzaju gdzieś tam prac takich mniejszych, pozwalających na zauważenie, że tutaj gdzieś kiedyś była linia kolejowa.
1: Jednym z zadań, które przed sobą też postawiliście i o czym otwarcie mówicie, jest powrót, czy częściowa odbudowa właśnie tej wrocławskiej kolei dojazdowej. Czy jest to w ogóle możliwe? A jeżeli tak, to na jakim odcinku, bo pewnie nie na całym, mamy ścieżki rowerowe i ile mogłoby to tak naprawdę kosztować?
0: Jeżeli mowa o odbudowie kolejki wąskotorowej, czyli ten nasz taki główny cel, bo my stawiamy to przed sobą, mówimy o tym otwarcie, my chcemy powrotu kolejki wąskotorowej. Mamy teraz, że tak powiem, upatrzony jeden odcinek z Gruszeczki przez Sułów do Pracz i Postolina, z tym, że tutaj odcinek Pracze-Postolin to jest taki, powiedzmy, jak się uda zrobić, to będzie, jak się nie uda, to trudno. No i gdzieś tam, powiedzmy, jakby się udało, no to w dalszym etapie rozbudowa tego gdzieś w kierunku Milicza. Przede wszystkim ten odcinek jest możliwy do zrealizowania z jednego powodu. Mamy możliwość też troszeczkę przeprojektowania przebiegu ścieżki rowerowej, a położenia torów w ich oryginalnym miejscu. No i druga rzecz jest taka, że w zasadzie stacja w Sułowie, przez to, że kiedyś to była bardzo duża stacja, bo była część publiczna, część tartaczna, to jest dzisiaj jedyne miejsce, gdzie mamy możliwość budowy zaplecza technicznego dla kolejki. Już w momencie, kiedy ona będzie działała, no bo wiadomo, gdzieś wagony, lokomotywy muszą stać w bezpiecznym miejscu, muszą być naprawiane, utrzymywane, no i musi być takie miejsce. I to jest jedyne miejsce w zasadzie na szlaku całej kolejki, od Wrocławia przez Milicz do Sulmierzyc i Żmigrodu, gdzie jest to możliwe bez zakupu nowych gruntów. Ten grunt kolejowy, gdzie dzisiaj w Sułowie stoi wagon, jest parking, on jest bardzo duży. I jest tam po prostu fizyczna możliwość budowy lokomotywowni, torów postojowych, gdzie ten tabor będzie stał, powiedzmy, w zimie. Natomiast też warto zaznaczyć o to, że odbudowa kolejki wąskotorowej bardzo mocno przyczyni się do rozwoju regionu. Tak jak przed 130 laty, niemalże równo, kolejka się przyczyniła do rozwoju, tak dzisiaj też będzie, tylko że będzie to rozwój w kierunku turystycznym. Rozwój, który będzie bardzo potrzebny, bo też widzimy w modelu tutaj turystycznym tych ścieżek rowerowych jest jeden bardzo duży błąd. Nakierowujemy się tutaj na przyjazd turystów jednodniowych, czy powiedzmy gdzieś tam maksymalnie dwudniowych. Ten wypoczynek dłuższy to jest już raczej rzadkość. No i przyjeżdżają ludzie z Wrocławia, z Poznania, z Łodzi, czy nawet z dalszych zakątków Polski, tylko po to, żeby się tutaj przejechać na rowerze. No a wiadomo, to jest taka aktywność różna, no i powiedzmy, że zaczyna nam padać deszcz. I teraz zastanówmy się dobrze, co mamy gdzieś w Miliczu, w okolicy takiego, gdzie możemy spędzić nawet te 2, 3, może 4 godziny, jak pada deszcz, jak coś się dzieje, co przeszkadza nam w jeździe na rowerze. No w zasadzie nie ma takich miejsc. Turysta rowerowy to jest taki turysta najczęściej w żargonie turystycznym niegrzeczny. On przyjedzie, zostawi śmieci i pojedzie. I w zasadzie to jest jedyne, co on tutaj zrobi. No a jeżeli mówimy o reaktywacji kolejki, to też bardzo ważna rzecz. Finanse. Nie jest to tanie, bo mówimy gdzieś o odbudowie torowiska. Tutaj odcinek Gruszeczka-Postolin, tak jak mówiłem, to jest 8 km i tutaj mówimy o rzędzie gdzieś około 8-11 milionów złotych na odbudowę samego torowiska. Na odbudowę 8 km toru to jest uwarunkowane no przede wszystkim tym, że jest to drogie. Materiał torowy jest drogi. Tutaj mówimy głównie o podkładach, bo też warto zaznaczyć, teraz mamy taką możliwość pozyskania nieodpłatnego dużej ilości szyn kolejowych, które służyły wcześniej na kolei dużej, na torach normalnych. Tam już są niepotrzebne, a u nas jak najbardziej się sprawdzą. I PKP przekazuje właśnie materiał torowy, szyny, elementy przytwierdzeń, to co jest najdroższe właśnie stowarzyszeniom, czy samorządom, czy gminom, które

0: kolejki wąskotorowe posiadają. U nas też jest to możliwe, no tylko, że my mówimy gdzieś o bardzo dużej ilości, no bo jeżeli mamy ponad 8 km toru, no to musimy liczyć jeszcze z torami dodatkowymi do zmiany kierunku jazdy, z torami, które będą w lokomotywowni na tej części technicznej. No i mówimy tutaj gdzieś o około 18 km bieżących szyny kolejowej. To jest bardzo dużo, no i tabor. Przede wszystkim tabor, który mamy w Miliczu, no bo mówimy tutaj o współpracy z gminą Milicz. To jest za mało, niestety, no bo mamy de facto do użytku w tym momencie tylko 3 jednostki. Lokomotywę, wagon motorowy i wagon bagażowy. Wagon zsyłowa niestety ma bardzo poważne uszkodzenie ramy, które dyskwalifikuje go w zasadzie z eksploatacji w pociągach. Mamy też wagon, który jest na wypożyczeniu w Krośnicach obecnie i 3 wagony w Środzie Wielkopolskiej, które wypożyczyliśmy kolegom z Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej Bana kilka lat temu, ale to jest cały czas za mało. My też nie mówimy o tym, że my te wszystkie wagony, które gdzieś tam mamy na wypożyczeniach, chcemy ściągnąć, no bo one się nie odnajdą. My nie potrzebujemy dzisiaj wagonów pomnikowych, tylko potrzebujemy wagony, które są w miarę dobrym stanie technicznym, które będą mogły po prostu jeździć w pociągach. No i przede wszystkim to, co my byśmy chcieli, czyli parowóz, tak? Parowóz trzeba by było zakupić, przeprowadzić jego naprawę główną. Z takich rzeczy niezbędnych, no to jest potrzebna jeszcze minimum jedna lokomotywa spalinowa. I tutaj, jeżeli powiedzmy całość byśmy tak podliczyli, no to byłoby to gdzieś około 20, taka wersja powiedzmy na wypasie, to jest 25 milionów złotych. Na pewno będziemy szukać, nie poddamy się, to nie jest tak, że my, nie wiem, dzisiaj czy jutro sprawdzimy, że ta A nie ma żadnych programów pomocowych dla takich jak my, którzy chcą sobie kolejkę zbudować, to poddajemy się, rozwiązujemy stowarzyszenie, dobra, nie ma, znikamy. Szukamy cały czas, też staramy się namawiać do tego, podkreślać to, ile ta kolejka wąskotorowa wniesie, że to będzie tak naprawdę żywe muzeum historii, ale też całego regionu, żeby też młodym ludziom pokazać, jak wyglądały niegdyś dojazdy do pracy, do szkoły, jak przywożono na wsie różnego rodzaju rzeczy, jak płody rolne ze wsi trafiały do miasta, jak to wszystko wyglądało. To będzie tak naprawdę żywe muzeum historii, ale też regionu Milicza i okolic. No niestety będzie to dość drogie, aczkolwiek czy to jest niemożliwe? Mamy przykłady w Polsce, gdzie w zasadzie kolejki wąskotorowe odbudowywano od zera. Przede wszystkim taki bardzo popularny tutaj w naszym regionie kierunek wakacyjny. Rewal, Pogorze Lisa, Miechorze. Tam mamy 10-kilometrowy odcinek kolejki wąskotorowej de facto odbudowany od zera. Włącznie z tym, że były budowane nowe perony, nowe dworce. Nasyp kolejowy był w zasadzie ścięty do zera. Wszystko było budowane na nowo. Tabor przeszedł modernizację i to było wszystko lat temu 12. To wówczas kosztowało 40 milionów złotych, z tym, że warto zaznaczyć, że tam szyny były używane nowe na podkładach betonowych. To było tak naprawdę w takim, powiedzmy, potocznym języku wzorcowo, albo tak nawet, powiedzmy, na wypasie. Mamy kolejkę też w zachodniopomorskim. Kolejka w Koszalinie i tutaj podziwiamy kolegów z Koszalina. W 2005 roku zawiązali tam Towarzystwo Kolejki Wąskotorowej. Podobne takie jak my tutaj. I oni nie mieli w zasadzie nic. Była waląca się lokomotywownia. Tory były w dalszym ciągu rozkradane. No i dzisiaj w zasadzie 20 lat po pomyśle, koledzy w Koszalinie mają 20 km toru. Jeżdżą z Koszalina do Rosnowa. Odbudowali masę wagonów. Odbudowali torowisko, bo na większości tam kolejki po prostu torowisko było rozkradzione. Można powiedzieć, że tak jak teraz tutaj u nas, no nie ma śladu po tym, że były tory. No ale przede wszystkim to, za co kolegów z Koszalina ja prywatnie podziwiam. Oni odbudowali od zera w zasadzie cały parowóz. W 2019 roku z muzeum w Gryficach wyciągnęli parowóz serii PX48. 2 lata później parowóz dymi, jeździ w zasadzie po kompletnej odbudowie. Dzisiaj prowadzą warsztat napraw parowozów u siebie na kolejce. To jest 20 lat czasu, tak? 20 lat pracy. I to jest najlepszy przykład tego, że w zasadzie my takim naszym, powiedzmy, miłośniczym staraniem możemy tą kolejkę odbudować. I to jest przykład z Polski, z kilku miejsc, gdzie takie rzeczy naprawdę wychodziły. W Anglii, w Niemczech, we Francji odbudowy kolejek, no to jest dzisiaj rzecz bardzo znana, bardzo częsta, bo doceniane zostają te kolejki po prostu za to.
1: Nieprzypadkowo pytałem o to, gdzie można odbudować kolejkę, jaki macie pomysł, no bo właśnie, północ Dolnego Śląska postawiła na upamiętnienie kolejki wąskotorowej, budując często gęsto po jej trasie ścieżki rowerowe. Jak oceniasz ty i twoi

0: koledzy, koleżanki ze stowarzyszenia ten pomysł. Czy postawienie na ruch turystyczny szlakiem tras kolejki wąskotorowej to był dobry pomysł?
1: I tak i nie. Na to też się nie da tak odpowiedzieć, czarne czy białe. Z jednej strony dobre. Przede wszystkim dlatego, że te tereny były przez wiele lat niezagospodarowane. Budowa ścieżki rowerowej te 10 lat temu, czy więcej już nawet, tak, 15, zapewniła ciągłość gruntów kolejowych. Popatrzymy teraz na przykład na odcinki tutaj od Trzebnicy do Wrocławia. Odtworzenie linii kolejowej w 100% w oryginalnym przebiegu, no to w zasadzie wyszłoby, że komuś na przykład musimy przez Salon przejechać torami, bo już tak to się po prostu gdzieś tam zabudowało. No a tutaj jest to możliwe, no bo mamy ścieżkę rowerową. Też jest to bardzo dobre, no bo coraz więcej ludzi dowiedziało się o tym, że w tym miejscu coś de facto było. I minus. My przede wszystkim działając, no to też nie chcemy działać w taki sposób, że budując coś niszczymy drugie, tak? Nie zamierzamy działać tutaj w taki sposób, może w jaki zadziałano ze ścieżkami rowerowymi, tylko chcemy połączyć to, żeby to działało razem, żeby to po prostu, to może razem funkcjonować, to nie jest tak, że mamy albo ścieżkę rowerową, albo kolejkę, chcemy zrobić tak, żeby było i to, i to. Często też jeździmy na rowerach, no bo to też nie jest tak, że my gdzieś tam jesteśmy grupą pasjonatów kolejnictwa, no to my każdą wolną chwilę spędzamy, że tak powiem, na kolei. Tylko my też jeździmy na rowerach, pływamy na kajakach, na żaglówkach, czy robimy inne rzeczy gdzieś tam, kto jakie ma inne hobby, no to wiadomo, to robi. No i turystyka rowerowa, no to jest naprawdę bardzo fajna, rozwojowa rzecz. Natomiast no też trzeba pamiętać o tym, że ona nie przynosi zysków, tak, de facto, w takim modelu biznesowym, jaki mamy tutaj. Bo też nie mówimy o budowie ścieżki rowerowej dla mieszkańców. Tak, na logikę weźmy na przykład, ile mieszkańców Sułowa czy Milicza jeździ rowerem ścieżką z Sułowa do Milicza w celu dojazdu, nie wiem, do pracy czy do szkoły. Więc to też jest taki minus, tak, patrząc z drugiej strony. Natomiast no, jest to jest, my chcemy mieć kolejkę, ale chcemy też mieć ścieżkę rowerową i tego się trzymamy.
0: Wiele lat temu, można powiedzieć w miejscu, ale nie w tym samym miejscu oczywiście, tej kolejki wrocławskiej, pojawiła się Krośnicka Kolej Wąskotorowa. Zespół pałacowo-parkowy Krośnice, Wierzchowice to miejsce, w którym mamy taką pamiątkę historii, pamiątkę o kolejkach, które tutaj jeździły. Czy wybierając się do Krośnic na teren kolejki, możemy poczuć klimat tamtych dni, gdy takie kolejki kursowały właśnie między Miliczem, Żmigrodem, Trzebnicą a Wrocławiem? To jest warte odwiedzenia miejsce, tak z waszej kolejowej perspektywy patrząc?
1: Uważam, że tak. Kolejka w Krośnicach to jest naprawdę wartościowe miejsce, pomimo tego, że no, możemy popatrzeć, mamy w zasadzie pętlę wokół parku, jeździmy w kółko, nie mamy za dużo taboru, tak, no bo nie mamy, nie wiem, pociągu, tak jak na innych kolejkach zestawionego, nie wiem, z 8-10 wagonów, gdzie mamy kilka różnych serii typów. Natomiast to jest taka namiastka tego, co kiedyś było. To jest wszystko urządzone w ładnym zespole parkowo-pałacowym. Mamy zrobione mniejsze przystanki, które gdzieś tam architekturą nawiązują do tych oryginalnych z kolejki. Tabor jest przede wszystkim oryginalny. Kolejka w Krośnicach jest obsługiwana lokomotywą spalinową typu WL-180. Identyczne lokomotywy niemalże pracowały tutaj w Trzebnicy, w Miliczu. Dzisiaj to jest najstarsza jeżdżąca lokomotywa spalinowa w województwie dolnośląskim. Wagony są też oryginalne, chociaż oryginalnie były to wagony towarowe, dzisiaj są to wagony pasażerskie. Mamy też ekspozycję w postaci dwóch parowozów, jednego wagonu pasażerskiego, tego takiego już typowo pasażerskiego z lat 50. No i przede wszystkim na kolejce w Krośnicach jest jeszcze parowóz. Ostatnie kursy parowóz wykonał niespełna 2 lata temu. Wszystko to przez koszty naprawy. Kocioł to jest zbiornik, który jest dozorowany i niestety tutaj naprawa główna parowozu, no to w tym momencie to jest koszt w przypadku parowozu z Krośnic około 2 milionów złotych. Ja osobiście polecam, my tam też jako stowarzyszenie prowadzimy różnego rodzaju działania, żeby to urozmaicić. Naprawdę jest warto przyjechać, zobaczyć, poczuć dawny klimat. Przede wszystkim to taka bardzo banalna rzecz, którą możemy w Krośnicach doświadczyć, a której nie doświadczymy jadąc nawet pociągiem retro dzisiaj po normalnym torze, czyli stukot kół w trakcie jazdy. Bo mamy w Krośnicach klasyczny tor stykowy, dzisiaj to jest w zasadzie niespotykane. Może też na marginesie mamy przykład budowy kolejki wąskotorowej w zasadzie od zera. Nie od budowy, tylko budowy całkowicie nowej. To jest do dzisiaj najmłodsza kolejka

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak w

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: SK2.
1: SK2. Trzebnica.